świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów, rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Uczniowie z Częstochowy mogą skorzystać z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tym razem powiemy o posiłkach w szkole. Policja ostrzega, oszuści znów wyłudzają pieniądze od mieszkańców Częstochowy i mieszkańców powiatu. Powiemy także o ostrzeżeniach skierowanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Edyta czeka i zapraszam na program. To ruszamy, a zaczynamy od akcji Ciepły Posiłek w Szkole. Olga Dargiel z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie powie o takim wsparciu.
0: Istotne dla Częstochowy.
2: Z bezpłatnego gorącego posiłku w ramach programu Posiłek w Szkole i w Domu mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, a także dzieci w przedszkolach. To jest forma pomocy, która jest świadczona uczniom w placówce edukacyjnej, do której uczęszczają i z którymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł porozumienie. Aby skorzystać z tej formy pomocy, należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie, w rejonowym zespole pomocy. Jeśli chodzi o terminy, to może to być dowolny moment w roku szkolnym, a więc zawsze wtedy, kiedy zaistnieje taka sytuacja, potrzeba, żeby wesprzeć ucznia właśnie formą bezpłatnego, gorącego posiłku, można taki wniosek złożyć. Żeby skorzystać z tej pomocy, określono również pewne warunki. Jest to kryterium dochodowe, 200% z kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej. Obecnie to 200% to kwota 1646 zł na osobę w rodzinie. Jeśli nie przekraczają Państwo takiego dochodu, to można skorzystać z takiej formy pomocy jak bezpłatny, gorący posiłek w ramach programu Posiłek w Szkole i w Domu.
0: Istotne dla Częstochowy.
1: A już teraz o oszustach. Powiemy m.in. o historii z Mykanowa pod Częstochową. Podkomisarz Barbara Poznańska z częstochowskiej policji.
3: Oszuści podający się za najbliższych i policjantów, usiłujący pod byle pretekstem wyłudzić pieniądze od starszych osób, znów dali o sobie znać. Zaledwie kilka dni ich ofiarami padło 5 mieszkańców z naszego powiatu. Sprawcy podszywali się pod osoby najbliższe dla seniorów, policjantów czy nawet kurierów. Jednym szybkim rozwiązaniem, aby nie mieli z tego powodu kłopotów, była gotówka, o którą prosili swoich rozmówców. Apelujemy o ostrożność i rozwagę. Metody, którymi posłużyli się ostatnio oszuści, aby pozbawić seniorów oszczędności, są znane i wielokrotnie nagłaśniane w mediach. Pomimo tego złodziejom często udaje się zmanipulować osoby starsze i tym samym okraść je z pieniędzy. Seniorzy przekonani, że pomagają swoim najbliższym, często przekazują spore sumy pieniędzy, które trzymali w domu bądź w banku. Tym razem oszuści dali o sobie znać w miejscowościach na terenie Częstochowy i powiatu częstochowskiego. Za każdym razem dzwonili na telefon stacjonarny i podszywali się za członków rodzin, policjanta czy też kuriera. W rozmowie informowali, że spowodowali wypadek drogowy i aby uniknąć odpowiedzialności karnej, potrzebują sporej gotówki. W niektórych przypadkach do rozmowy włączał się policjant i prokurator, którzy potwierdzali ten fakt. Takich zgłoszeń w ostatnich dniach odnotowano sporo. Niestety 5 osób padło ofiarą oszustów. 68-letnia mieszkanka gminy Mykanów uwierzyła oszustom, że jej dzieci potrzebują szczepionki na leczenie zakażenia wirusem HIV. W sumie przekazała nieznanemu mężczyźnie 100 tysięcy złotych. Natomiast 87-latek z Częstochowy przekazał oszustom 30 tysięcy złotych, bo uwierzył, że jego telefonicznym rozmówcą jest policjant, który rzekomo chciał uchronić seniora przed złodziejami. W Częstochowie 81-latka w podobny sposób przekazała oszustom 21 tysięcy złotych. Natomiast 52-letnia częstochowianka przekazała oszustom 45 tysięcy złotych, bo uwierzyła, że bierze udział w tajnej akcji policyjnych mundurowych z Centralnego Biura Śledczego Policji. Natomiast 90-letnia seniorka z Częstochowy przekazała policjantowi 100 tysięcy złotych, bo dała się przekonać, że jej oszczędności są fałszywe. Seniorka zaufała rozmówcy, który podawał się za policjanta i przekazała oszczędności do zweryfikowania. Po sprawdzeniu miała otrzymać je z powrotem. Niestety, kontakt się urwał. Dlatego apelujemy, prowadźmy prawdziwy policjant, czy też funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego, prokurator, nigdy nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie. Nigdy też nie proszą o przekazanie czy przelanie na podane konto pieniędzy jako dowodu w sprawie, czy podania danych umożliwiających dostęp do naszego konta. Aby się w tym upewnić, zawsze możemy zadzwonić do instytucji, którymi przedstawiciele rzekomo mają być. Zwracamy się także z apelem zwłaszcza do osób młodych. Informujmy naszych rodziców, dziadków o tym, że są osoby, które mogą próbować wykorzystać ich życzliwość i chęć niesienia pomocy. Powiedzmy im, jak zachować się w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni do nich i będzie prosił o pieniądze. Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest zapewnienie seniorowi o tym, że nigdy nie będziemy tego robić za pomocą telefonu, lecz osobiście i co jest ważne, nie będziemy korzystać z pośrednictwa żadnych osób. Taka rodzinna umowa może uchronić osoby starsze przed utratą zbieranych latami oszczędności.
1: Nie tylko policja ostrzega także Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim.
4: Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych docierają kolejne sygnały o firmach i osobach, które oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Wcześniej przedstawiciele niektórych kancelarii odwiedzali osoby z niepełnosprawnościami w ich domach. Teraz pojawiła się kolejna praktyka. Klienci zgłaszają się do placówek ZUS z listami, w których otrzymali gotowe umowy i pełnomocnictwa przedstawiane jako pakiet pomocy przy składaniu wniosku o świadczenie wspierające. Przestrzegamy przed pochopnym podpisywaniem takich dokumentów. Wszystkie formalności związane ze świadczeniem można bowiem załatwić bezpłatnie, a przy składaniu wniosków ZUS poprosić o pomoc pracowników zakładu. Przypominamy, że przy ubieganiu się o świadczenie wspierające nie trzeba korzystać z płatnych usług kancelarii czy pośredników. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za darmo pomagają w złożeniu wniosków i wyjaśniają, jak dopełnić formalności. Jeśli osoba z niepełnosprawnością nie chce lub nie może załatwić sprawy samodzielnie, może upoważnić do tego zaufaną osobę, na przykład członka rodziny, a niekoniecznie kancelarię. Pełnomocnik również może skorzystać z bezpłatnej pomocy ZUS. Historie klientów z województwa śląskiego, którzy podpisali takie dokumenty o pomocy, wskazują, że taka pomoc to całkiem spory koszt, który opiewa nieraz na kilka czy kilkanaście tysięcy złotych, ale też były kwoty dużo wyższe. Dlatego też w razie wątpliwości lub podejrzeń o oszustwo należy skontaktować się z najbliższą placówką ZUS albo z Centrum Kontaktu Klientów ZUS pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub adresem e-mail sot@zus.pl lub po prostu z policją. Od 2026 roku świadczenie wspierające mogą otrzymać osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat i uzyskały od Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, czyli w skrócie ZOM, decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na co najmniej 70 punktów. Świadczenie wspierające nie jest dodatkiem dla seniorów, ani świadczeniem przyznawanym po osiągnięciu określonego wieku. Warto o tym pamiętać. Jest skierowane do dorosłych osób z niepełnosprawnością, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Nie ma przy tym górnej granicy wieku, dlatego może je otrzymać zarówno 18-latek, 20-latek, jak i osoba w wieku 60, 70 czy 80 lat, jeśli spełnia określone warunki. Aby otrzymać świadczenie wspierające, trzeba najpierw wystąpić do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Od 1 stycznia tego roku, w przypadku osób, które po raz pierwszy ubiegają się o taką decyzję, poziom potrzeby wsparcia jest ustalany od dnia wydania decyzji, a nie od dnia złożenia wniosku do WZON. Na przykład, jeśli wniosek został złożony w lutym, a decyzja wydana w czerwcu, poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany od dnia wydania decyzji, czyli w tym przypadku w czerwcu. Inaczej wygląda to w przypadku kolejnej decyzji. Jeśli kończy się ważność dotychczasowej, poziom potrzeby wsparcia ustalany jest od następnego dnia po jej wygaśnięciu. Natomiast gdy składany jest nowy wniosek, ponieważ zmieniła się zdolność danej osoby do samodzielnego funkcjonowania, poziom tej potrzeby będzie ustalany od dnia wydania nowej decyzji. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji w ZON wówczas można złożyć wniosek o świadczenie wspierające do ZUS. Wnioski są przyjmowane tylko drogą elektroniczną przez e-ZUS, portal Empatia lub bankowość elektroniczną. Ważny jest termin złożenia wniosku do ZUS. Jeśli trafi on do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 3 miesięcy od dnia, w którym ZON wydał decyzję, świadczenie przysługuje od dnia ustalenia poziomu potrzeby wsparcia i może zostać wypłacone z wyrównaniem. Jeśli wniosek zostanie złożony po upływie tych 3 miesięcy, wówczas świadczenie przysługuje od miesiąca jego złożenia. Osoba uprawniona może również wskazać we wniosku późniejszą datę, od której chce otrzymywać świadczenie. Wysokość świadczenia zależy od liczby punktów ustalonych przez WZON. Od 1 marca wynosi ono od 792 zł do 4353 zł miesięcznie. Zatem im wyższy poziom potrzeby wsparcia, tym wyższa kwota świadczenia. ZUS wypłaca je wyłącznie bezgotówkowo na wskazany we wniosku rachunek bankowy prowadzony w Polsce. Jeśli osoba z niepełnosprawnością nie ma własnego konta, może wskazać rachunek zaufanej osoby, na przykład członka rodziny lub opiekuna.
1: Beata Kopczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i tradycyjnie odsyłam do oddziału ZUS w Częstochowie przy Dąbrowskiego. Jeśli macie pytania, to tam kierujcie także swoje kroki.
0: Zmieniamy temat.
1: W naszym magazynie mówiliśmy dziś o wsparciu dla uczniów, a teraz o wsparciu dla studentów, choć nie wszystkich.
5: Wiktoria Kiedrzynek, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Częstochowy. Do 9 października tego roku można składać wnioski o miejskie stypendia dla studentek i studentów kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa oraz, tym razem po raz pierwszy, ratownictwa medycznego. Wsparcie wynosi od 1500 do 2,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. Studenci 6 roku kierunku lekarskiego mogą ubiegać się o 2,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. Dla studentów pielęgniarstwa oraz ratownictwa medycznego przewidziano stypendium w wysokości 1500 zł brutto miesięcznie. W przypadku pielęgniarstwa wsparcie obejmuje osoby na 5 i 6 semestrze 3-letnich studiów pierwszego stopnia, a przy 4-letnim toku kształcenia na 7 i 8 semestrze. O stypendium dla przyszłych ratowników mogą ubiegać się studenci 3 roku studiów pierwszego stopnia kształcący się na częstochowskiej uczelni. Stypendium przyznawa jest na 9 miesięcy. Daje to do 22,5 tysiąca złotych brutto dla przyszłego lekarza oraz 13,5 tysiąca złotych brutto dla studenta pielęgniarstwa lub ratownictwa medycznego. Warunkiem uzyskania wsparcia jest zobowiązanie się do podjęcia po zakończeniu kształcenia pracy w Częstochowie na zasadach określonych w uchwale. Zatrudnienie powinno rozpocząć się najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od uzyskania prawa wykonywania zawodu i trwać co najmniej 3 lata. Do wniosku należy dołączyć m.in. zaświadczenie o statusie studenta, informacje o średniej ocen z egzaminów za ostatni rok studiów oraz wymagane zobowiązanie dotyczące podjęcia pracy.
1: Tyle o stypendiach dla studentów studiujących kierunki medyczne w Częstochowie.
0: Wkrótce.
6: Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy. Świat internetowy, który jest wkoło, jakby temu nie służy, temu komfortowi zdrowia psychicznego. Pojawiają się różne rozterki, różne nieradzenie sobie z wieloma tematami. Dlatego też pomysł tego punktu, aby właśnie młody człowiek, który może po prostu będzie chciał wejść i tylko porozmawiać o tym, co go niepokoi, jaki ma problem, czy to będzie problem, czy nie, to dopiero specjaliści ustalą. Natomiast myślę, że to jest ta potrzeba, żeby też pokazać, że nie należy się wstydzić, mówić o tym, że właśnie w tej strefie zdrowia psychicznego no, jakiś dyskomfort mamy, że tak, że może ta nasza psychika tak umownie oczywiście choruje. Nie zawsze ten młody człowiek chce rozmawiać z rodzicem. Wtedy też mamy taką propozycję,

0: towarzyszą pasażerom kolei śląskich. W pierwszym półroczu tego roku w taką podróż wybrało się ponad 19 tysięcy osób, czyli o ponad 7% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przed wyruszeniem w podróż z czworonogiem należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach i zadbać zarówno o komfort swojego pupila, jak i pozostałych pasażerów. Odpowiednie przygotowanie przed wejściem do pociągu pozwoli uniknąć niepotrzebnego stresu. To ważne zarówno dla komfortu innych pasażerów, jak i bezpieczeństwa samego zwierzęcia. Pies powinien przez całą podróż znajdować się na smyczy oraz mieć kaganiec, który umożliwia swobodne oddychanie i picie wody. Opiekun musi z kolei posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie swojego czworonoga. Zwierzę nie może zajmować miejsca siedzącego, a za jego przewóz obowiązuje zryczałtowana opłata w wysokości 2 zł, chyba że pies znajduje się w transporterze. Wówczas podróż jest bezpłatna. Bezpłatnie podróżują także psy przewoźnicy i psy asystujące. Mniejsze zwierzęta, takie jak koty czy króliki, można przewozić w transporterze, kratce lub koszu. W takim przypadku podróż jest bezpłatna. Pasażerowie Kolei Śląskich podróżują jednak nie tylko z typowymi domowymi pupilami. W 2023 roku na dworcu w Katowicach do pociągu jadącego w kierunku Gliwic wsiadł mężczyzna z gęsią, kaczorem i psem. Nietypowi podróżni szybko zwrócili uwagę pasażerów i drużyny konduktorskiej, a nagranie z ich podróży zdobyło dużą popularność w mediach społecznościowych. Podróżując z czworonogiem musimy uwzględniać potrzeby innych osób. Jeśli współpasażer sprzeciwi się obecności psa, jego opiekun powinien w miarę możliwości przesiąść się w inne miejsce. Do takiej sytuacji może dojść na przykład, gdy ktoś ma silną alergię na sierść. Takie przypadki zdarzają się jednak niezwykle rzadko. Zgoda pozostałych pasażerów nie jest wymagana w przypadku psów przewodników i psów asystujących. Szczegóły i pełny regulamin przewozu zwierząt dostępny jest na stronie internetowej Kolei Śląskich, która znajduje się pod adresem www.kolejeslaskie.pl.
1: Rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk. Jedziemy na częstochowskie drogi. Jesień zapowiada się pod znakiem remontów. Sprawdzimy też częstochowski Tabor.
2: Co słychać w Częstochowie?
3: Nowe możliwości dała nowa inwestycja zakończona jeszcze wiosną, czyli budowa przedłużenia ulicy 1 Maja do Krakowskiej nad torami kolejowymi. Dzięki temu na przykład mogliśmy wymienić nawierzchnię na Alei Wolności, która też wymagała tego, ale wcześniej było to obarczone troszkę innymi parametrami ruchu drogowego, co po prostu utrudniało właśnie przeprowadzanie tych prac. Wykorzystaliśmy wakacje i to, że ten ruch się już inaczej układa właśnie na to, żeby także w centrum zainterweniować. W centrum także nowa nawierzchnia Skweru Sokołów. To są rzeczy, które się już zadziały. Od Fildorfanila do Lasu Oniowskiego, czyli do zbiegu ulic Kukuczki i Sosabowskiego, Aleja Wyzwolenia zyskała nową nawierzchnię, nowe skrzyżowania i też nowy ciąg pieszo-rowerowy, który był takim rozszerzeniem tej inwestycji, co też umożliwi dopięcie właśnie tej infrastruktury dla niechronionych uczestników ruchu drogowego, pieszych i rowerzystów, bo dotąd nie mieli takiego dedykowanego, nowoczesnego szlaku dla siebie i to jest też fajnym połączeniem na przykład w kierunku promenady Czesława Niemena, też będącej aktualnie w przebudowie, z pominięciem, że tak powiem, pochylni schodów, które tam prowadzą przez obiekt mostowy. Tutaj mamy możliwość się właśnie przez Aleję Wyzwolenia promenady także dostać. A ponadto to oczywiście bardzo ważna informacja dla ludnych osiedli przy Witosa, przy Płużaka, przy Kukuczki właśnie, gdzie myślę, że kilkanaście tysięcy ludzi codziennie jest bardzo zainteresowanych, żeby tamtejszymi drogami, chodnikami i drogami rowerowymi jeździć komfortowo i teraz będzie to możliwe. Ulica Mstowska to kolejna, która tutaj drugi etap jej trwa. Mówimy o też ważnym szlaku, który jest przedłużeniem ulicy Mirowskiej do granic miasta z gminą Mstów. W zeszłym roku pierwszy etap, teraz drugi etap. To drugi etap ulicy Olsztyńskiej, przebudowa, która też postępuje, to dzielnica Zawodzie. Także tam jeszcze piesi są zaopatrzeni poprzez budowę chodnika, więc myślę, że tutaj będą mieszkańcy także zadowoleni. drugi etap Stowskiej, drugi etap Olsztyńskiej, pierwszy etap przebudowy ulicy Malowniczej. Etapujemy i też chcemy, żeby to miało takie swoje konsekwencje logiczne, następstwo logiczne. Tam, gdzie jeździ komunikacja miejska, tam, gdzie coś zrobiliśmy we fragmencie, żeby uzupełnić.

0: odwadniać to tam, gdzie jest odwodnienie, ale czasami tam nawet, gdzie go nie ma, żeby używając trochę może takich prostszych metod, właśnie ograniczających się tylko do wymiany nawierzchni tego zakresu drogowego, poprawiać znacznie komfort poruszania się, bo niektórzy czekają tam po prostu długo, za długo na to, żeby mieć po prostu tę infrastrukturę drogową na poziomie takim, jakiego oczekują. Ponadto dwie ważne inwestycje. Ponownie dopełnienie wcześniejszych na ulicy Małopolskiej, drugi etap, który dotąd nie był objęty pracami, dlatego że tam nie było jeszcze zabudowy. Teraz ta zabudowa jest. Też porozumieliśmy się z inwestorami prywatnymi, żeby dołożyli się też w swoim zakresie do tej inwestycji drogowej i praktycznie za chwilkę będziemy mogli, myślę, po postępowaniu przetargowym jeszcze w tym roku rozpocząć te prace. Tutaj potrwają one oczywiście także w roku kolejnym. Podobnie jak Aleje Najświętszej Marii Panny, gdzie co prawda przetarg jeszcze nie rozstrzygnięty, ale mamy nadzieję, że uda się wyłonić wykonawcę, który nam pozwoli właśnie także w obliczu tego odmienionego układu komunikacyjnego w centrum miasta po oddaniu 1 maja do Krakowskiej poddać liftingowi ten nasz główny trakt reprezentacyjny w mieście. Oś, która jest też symbolem połączenia przed 200 laty Częstochowy starej i nowej, bowiem też pomimo rewitalizacji sprzed kilkunastu lat, ząb czasu już też nadgryzł nawierzchnię i ona musi być dostosowana do tego, czym aleje są, czemu służą, a nie czemu może w zamyśle kiedyś niegdysiejszych władz miasta i tych, którzy rewitalizowali aleje, miały służyć. Jest to trakt, który ma teraz możliwość przestania być tranzytem, ale jednocześnie to jest ważny szlak komunikacyjny, ważna trasa komunikacji miejskiej, ważna też droga w Śródmieściu i odciążona przez wspomnianą wcześniej inwestycję nad torami kolejowymi ma szansę zyskać też nowy blask, lifting i spełniać rolę po nowemu dzięki właśnie tej inwestycji w remont nawierzchni i w takie zmiany, korekty, które właśnie ten aspekt drogowy nam poprawią. To ma się zacząć w tym roku, a w przyszłym roku skończyć. Więc mówimy o wykorzystaniu sezonu budowlanego do granic możliwości w tych tematach z bieżącego utrzymania, także inwestycyjnych, tam gdzie jest możliwość ograniczenia się do zakresu drogowego, ale też były inwestycje o szerszym zakresie, jak wspomniana na północy. No i też są te przygotowywane, które za chwilkę się rozpoczną. U nas sezon budowlany de facto trwa cały rok, chociaż rzeczywiście ta zima jest takim okresem newralgicznym, więc przejściowym możliwością czy opcją do rozpoczęcia pewnych prac i ich kontynuacji na wiosnę. To są też kwestie budżetowe, kwestie montażu finansowych i rozłożenia tego w czasie odpowiedniego zaplanowania. Więc Miejski Zarząd Dróg w sezonie budowlanym działa najbardziej intensywnie, ale też działamy po sezonie budowlanym, więc tutaj myślę, że o ile jakichś ogromnych utrudnień drogowych mieszkańcy nie powinni się w Częstochowie w najbliższych tygodniach i miesiącach spodziewać, o tyle na pewno nie damy o sobie zapomnieć i nie będziemy mieć stagnacji, jeśli chodzi o te inwestycje drogowe, bo wciąż tych potrzeb w Częstochowie jest sporo, więc będziemy na bieżąco informować.
1: O remontach na częstochowskich drogach Maciej Hasik z MZD w Częstochowie. A już teraz Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w Województwie Śląskim, która ma kilka informacji ważnych dla płatników z Częstochowy.
2: Blisko mieszkańców.
3: Gdzie szukać wiarygodnych informacji, jak rozpoznać fake news, jak nie dać się oszukać w internecie, przez telefon czy podczas zakupów. O tym, ale także o emeryturach, rentach i prawach seniorów będzie można porozmawiać z ekspertami podczas jubileuszowej 10. edycji Dni Seniora w ZUS. Na wydarzenie zapraszamy w październiku na terenie całej Polski, ale także na terenie województwa śląskiego. Senior mówi sprawdź. Świadomy senior w świecie dezinformacji to hasło tegorocznej akcji. Chcemy zwrócić uwagę na problemy fałszywych, zmanipulowanych i wyrwanych z kontekstu informacji, z którymi seniorzy coraz częściej spotykają się w internecie, czy w mediach społecznościowych, albo innych źródłach. I to właśnie oni, seniorzy, najczęściej padają ofiarami różnego rodzaju przestępstw. Dlatego umiejętności weryfikacji informacji i znajdowania wiarygodnych źródeł są tak ważne, zwłaszcza dla osób starszych. Oprócz tego, jak co roku, będzie sporo informacji o przysługach przysługujących świadczeniach, waloryzacji, dorabiania doświadczeń, przeliczaniu świadczeń czy nowej legitymacji emeryta i rencisty. Specjaliści instytucji partnerskich będą mówić m.in. o oszustwach internetowych i telefonicznych, prawach konsumenta, bezpieczeństwie zakupów, ochronie praw pacjenta i klienta instytucji finansowych, a także o dezinformacji dotyczącej zdrowia. Przez cały październik w całej Polsce seniorzy będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych spotkaniach, wykładach, warsztatach, panelach dyskusyjnych czy indywidualnych konsultacjach. Odbywać się będą m.in. w placówkach ZUS, ale też w domach kultury, uniwersytetach trzeciego wieku, urzędach miast i gminnych oraz podczas ogólnodostępnych wydarzeń dla seniorów. Na uczestników będą czekały również materiały informacyjno-edukacyjne, które będzie można zabrać ze sobą. I tradycyjnie, jak co roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał gazetkę ZUS dla seniora. Jest to publikacja, w której w tworzeniu uczestniczą wszyscy partnerzy akcji, a materiały, które zawierają, są aktualne i ważne przede wszystkim z punktu widzenia osób starszych. Współorganizatorem tegorocznej akcji jest Polski Związek Emerytów i Rencistów, a partnerami akcji są m.in. Narodowy Fundusz Zdrowia, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Pacjenta, Policja, Rzecznik Finansowy i NASK.
4: Lebata Kopczyńska, Regionalna Rzecznik Prasowa ZUS w województwie śląskim, przy ulicy Dąbrowskiego, oddziale ZUS w Częstochowie. Jak zwykle będziemy mogli dowiedzieć się więcej na ten temat, więc odsyłam.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia.
4: Edyta, czekaj. Jest prawomocny wyrok w sprawie zabójstwa proboszcza parafii w Kubucku w lutym zeszłego roku podczas napadu na plebanie. Decyzją sądu apelacyjnego w Katowicach oskarżony Tomasz J. ma spędzić za kratami 30 lat. Tym samym sąd zaostrzył mu karę, bo w poprzedniej instancji mężczyzna został skazany na 20 lat za kratkami. Sąd apelacyjny uznał jednak, że biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, tamten wyrok był zbyt łagodny. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim Częstochowy. Do rozdysponowania jest niemal 12 milionów złotych. Wybierać można w sumie spośród 271 projektów ogólnomiejskich, dzielnicowych i tu nowość, rewitalizacyjnych, czyli związanych z odnową konkretnych przestrzeni miejsc. W głosowaniu mogą uczestniczyć wszystkie mieszkanki, wszyscy mieszkańcy Częstochowy, niezależnie od wieku. Głos można oddać przez internet na stronie budżetu obywatelskiego. Głosowanie potrwa do 7 października. Najwyższa Izba Kontroli prowadzi anonimową ankietę skierowaną do rodziców i opiekunów dzieci do 3 roku życia. Dotyczy m.in. możliwości łączenia opieki nad dzieckiem z aktywnością zawodową oraz korzystania ze świadczeń aktywny rodzic. Formularze mogą wypełnić także osoby niekorzystające z tych świadczeń. Informacje o ankiecie i link do niej są na stronie miastaczęstochowa.pl. Ministerstwo Obrony zachęca wszystkich do udziału w szkoleniach w gotowości organizowanych przez wojsko. Obecna edycja potrwa do listopada. To kilka godzin nauki praktycznych umiejętności udzielania pomocy i przetrwania. Na szkolenie zapisać je można przez specjalną stronę internetową, a także w aplikacji mObywatel. Szczegóły znajdziemy na stronie Wojskowego Centrum Rekrutacji w Częstochowie. W ciągu zaledwie kilku dni 5 mieszkańców Częstochowy i powiatu padło ofiarą oszustów podszywających się m.in. pod policjantów, prokuratorów, członków rodziny i kurierów. Łącznie poszkodowani stracili blisko 300 tysięcy złotych. Na terenie dawnej zajezdni autobusowej Pekas w Częstochowie ma powstać nowoczesny kompleks handlowo-usługowy. Inwestycja zostanie zrealizowana na działce u zbiegu ulic Pułaskiego i Goszczyńskiego. W planach także duży naziemny parking na około 350 samochodów. Inwestor planuje także przebudowę przyległego układu drogowego w celu zapewnienia bezkolizyjnego i bezpiecznego wjazdu i wyjazdu. Więcej na ten temat w portalu częstochowie.pl.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
4: Niemiecki inwestor w Częstochowie. Plany są, ma powstać centrum handlowe w miejscu dawnej bazy PKS. Projekt zakłada pełną rewitalizację zagospodarowania terenu poprzemysłowego. Jak wyjdzie, dowiemy się z czasem, a teraz w programie zostajemy w temacie inwestycji.
5: O grantowych programach i atutach miasta w mojej rozmowie z Anną Tymoszenko, kierownikiem wspomnianego Centrum Obsługi Inwestora w Częstochowie.
2: Ciekawe spotkanie.
6: Centra obsługi inwestorów są w całej Polsce. Nasze jest dość nietypowe. Oprócz obsługi specjalnej specjalnych stref ekonomicznych, oczywiście przedsiębiorców, mamy jeszcze szereg nietypowych działań. Na przykład w ramach programu Częstochowa dla medyków przyznajemy stypendia dla przyszłych lekarzy, pielęgniarzy i pielęgniarek. W ramach programu Akademicka Częstochowa przyznajemy dotacje dla uczelni wyższych na rozwój nowych kierunków, na doposażenia laboratoriów. Promujemy nasze uczelnie wśród potencjalnych ich przyszłych studentów, czyli mieszkańców, uczniów szkół podstawowych i szkół średnich. W ramach programu Zawodowa Częstochowa targi promujące nasze szkoły techniczne i zawodowe. Wygrałyśmy grunt na medal, mamy dobrą współpracę z uczelniami, mamy uniwersytet i mamy politechnikę, mamy też centralną szkołę straży, Państwowej Straży Pożarnej. Szansa, żeby poznać tych ludzi od takiej normalnej właśnie człowieczej strony, że są tacy sami jak my. Tak? I myślę, że to jest bardzo fajna promocja uczelni, bo pokazuje, że to nie są jakieś dziwne twory, które żyją swoim życiem. Ja upatruję troszeczkę szansy Częstochowy w tym, że to na mapie województwa śląskiego upatruję szansy w Częstochowy w tym, że to jest takie fajne miasto, jeżeli chodzi o work-life balance. Miasto naprawdę dobre do życia. Bo to jest miasto spokojne, z niską przestępczością. Mamy teatr, mamy filharmonię, galerie sztuki, prywatne, samorządowe, jest muzeum, mamy uczelnie wyższe, prywatne, wyższe państwowe, dobre technika i dobre licea. Warto zajrzeć na nasze uczelnie, czy robotyka, czy AI w architekturze i w urbanistyce. To jest bardzo ciekawa rzecz. Ogromny potencjał.
5: Wracamy jeszcze do samych przedsiębiorców, bo tu was w centrum te drzwi mają naprawdę szeroko otwarte.
6: Przedsiębiorca w każdej chwili może do nas tak naprawdę zadzwonić. I to nie jest tylko lokowanie nowych inwestycji, bo my mamy wyższe progi niż chociażby nasi sąsiedzi z Zagłębia. Jeżeli chodzi o katowicką specjalną strefę ekonomiczną, mamy wyższe progi, troszkę niższą pomoc publiczną. Nie jesteśmy miastem, wbrew temu, co się powszechnie uważa. Nie jesteśmy miastem tracącym funkcje społeczno-gospodarcze, za co trochę płacimy tymi wysokimi progami właśnie, bo w Sosnowcu by duża firma zainwestowała, wystarczy, że stworzy projekt na 10 milionów, u nas to już jest 80, więc to jest ogromna różnica. Dlatego nie tylko te inwestycje zewnętrzne, ale też staramy się pomóc naszym przedsiębiorcom, którzy już tutaj są, w rozbudowach, w przebudowach, w reinwestycjach, w takich sprawach, które wydają się pozornie proste, które wymagają czasami wykonania wielu telefonów, przekazania różnych pism, bo ten chce zrobić ścieżkę rowerową dla pracowników, a to są takie codzienne dylematy przedsiębiorców i jak nie wiedzą czasami, gdzie mają się z nimi zgłosić, to dzwonią do nas po prostu. Centrum Obsługi Inwestora znajduje się przy ulicy Waszyngtona 5. To jest pokój 112, tuż za salą, gdzie państwo zakładają działalność gospodarczą i gdzie te wszelkie zmiany nanoszą. Takie podstawowe dane kontaktowe są w zakładce dla inwestora na stronie głównej Urzędu Miasta.
5: Dziękuję. Moim gościem była Anna Tymoszenko, kierownik Centrum Obsługi Inwestora w Częstochowie.
2: Poznaj miasto!
5: Daniel Zaleński z Urzędu Miasta. Co warto w Częstochowie zobaczyć?
7: Ja widziałam kilka takich murali tutaj po drodze. Wow!
8: To jak sztuka potrafi wciągnąć i dzięki temu, że mamy tutaj zawodowych artystów, którzy potrafią stworzyć ogromną iluzję takiego świata fantastyki, które możemy zobaczyć zarówno na muralu Wieża Babel, czy takim, który gdyby umalowany był największym muralem w Europie, myślę tu o Strażniku Czasu, tuż przy dworcu kolejowym, to faktycznie przenoszą nas w troszeczkę inną rzeczywistość. I tak jak dawniej spoglądano na obrazy, nie było telewizji, nie było radia, tego typu mediów, to obrazy służyły gościom do analizy, do spędzania wolnego czasu, odczytywania różnych symboli, alegorii. I myślę, że te częstochowskie murale w dużej mierze też oferują taką możliwość interpretacji sztuki i po prostu miłego spędzania czasu tuż przed nimi. Nie muszą by to być chwilowe westchnienia, a można przystanąć na dłużej i poddać się drobnej refleksji.
7: Powiem Ci, że ja zakochuję się w tej Częstochowie od nowa, bo ta Częstochowa, ona nie jest taka, jak była 20 kilka lat temu.
8: Oj tak, to prawda, że Częstochowa dynamicznie się zmienia i mieszkając tutaj jest to troszeczkę trudniej zauważyć, ponieważ remonty, wszelkie działania, rozwój jest rozłożony w czasie. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa miał okazję tu być dekadę czy dwie temu, uwierzcie, Panie Edycie, naszej redaktorce, że Częstochowa się zmienia i faktycznie wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniu tak naprawdę współczesnej turystyki, wolnemu czasu. Można zobaczyć, że to miasto jest świeże, jest młode, akademickie i myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Miasto, które ma ponad 200 tysięcy mieszkańców, siłą rzeczy musi mieć zaplecze do relaksu, przestrzenie, gdzie może odpocząć ciało, ale także duszę. Także jest co robić. Pojawiają się różnego rodzaju atrakcje kulturalne, przestrzeń zielona jest zagospodarowana. Także gdybyśmy chcieli, to naprawdę jesteśmy w stanie tutaj spędzić tydzień i się nie nudzić. Szanowni Państwo, ja zachęcam gorąco, abyście odwiedzili Częstochowę na przykład rowerami. To da Wam pełną swobodę do poznania wszystkich zaułków. Gdy poznamy już Jasną Górę, to możemy objechać rowerem bardzo sprawnie albo wypożyczyć jeden z rowerów miejskich, żeby poznać tak naprawdę cały układ zabytkowy Śródmieścia. To są okolice Jasnej Góry, Aleja Najświętszej Marii Panny, ale także zabytkowy Stary Rynek z okolicami. To są trzy zupełnie różne przestrzenie o swojej własnej historii. Natomiast jeżeli już będziemy mieli te zabytki czy instytucje kultury odwiedzone, możemy wybrać się troszeczkę na peryferię, na przykład do rezerwatu archeologicznego w dzielnicy Raków. To właśnie tam, w miejscu odkrycia cmentarzyska, zbudowano niejako nad nim muzeum. A to co ciekawe, no to jakieś 500 lat przed naszą erą żyli tam ludzie, którzy wykuwali różnego rodzaju narzędzia, przede wszystkim biżuterię z żelaza, z meteorytów. Także można powiedzieć, że tutaj faktycznie działy się takie rzeczy i takie skupiska rzeczy, przedmiotów z meteorytów są trzy kluczowe na świecie. To jest kultura bodajże Holloway z Ameryki Północnej, grobowiec Tutenchamona i nasze częstochowskie zbiory. Także jest to coś takiego, co warto odwiedzić. No i gdy już będziemy nasyceni tą historią, możemy oczywiście objechać różnego rodzaju miejsca, gdzie w trakcie sezonu letniego odbywają się wydarzenia kulturalne. Jest to na przykład Park Wypoczynkowy Lisiniec. Tam na plaży, na kaszubskim, nadmorskim piasku możemy wypoczywać. Możemy rowerami wybrać się na Mirowski Przełom Warty, skąd wyjedziemy na przykład na Jurę i tereny, które dawniej planowane były objęciem Jurajskim Parkiem Narodowym. Tych atrakcji jest naprawdę wiele i myślę, że każdy znajdzie tutaj dla siebie coś wyjątkowego. Częstochowa jest jak najbardziej świetnym miejscem na każdą porę roku i to, co jest fajne, że jeżeli byłaby dla niektórych niepogoda tak naprawdę, to możemy śmiało pójść do teatru, do galerii, do sali zabaw. I oczywiście wszyscy, którzy lubią zwiedzać miasta, lubią zwiedzać architekturę. My na przykład mamy to szczęście, że wśród takich powojennych budynków mamy też przedstawicieli takiego zjawiska jak architektura siódmego dnia. Myślę, że internet jest w stanie nam troszeczkę więcej na ten temat opowiedzieć. I na przykład Kościół Świętego Wojciecha przy promenadzie Czesława Niemena był reprezentantem i symbolem, gdy twórcy jakby opisu tego zjawiska architektury siódmego dnia szukali informacji w trakcie niepogody. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby architekturę zwiedzać od wnętrza i spojrzeć na wielkie budynki ze skali perspektywy człowieka.
1: Którą ty pora roku lubisz najbardziej? Kiedy ta Częstochowa jest dla ciebie najpiękniejsza?
8: Ja w ogóle jestem fanem wielkim jesieni, bo wydaje mi się, że wtedy potrafimy najlepiej przewietrzyć swoje garderoby i podkreślić to, co jest w nas najpiękniejszego, a żyję w przekonaniu, że to ludzie tworzą miasta, więc kiedy my czujemy się dobrze, robimy sobie drobne przyjemności, żeby z tą jesienną chandrą sobie pomóc, wyglądamy pięknie, to i ta cała nasza przestrzeń zyskuje. Mała architektura, zieleń, która przemija, ale ta energia kulturalna, która wciąż motywuje nas do tego, żeby ten zimowy letarg jakoś przetrwać. Także chyba jestem fanem jesieni i też myślę sobie, że właśnie sezony kulturalne wtedy się nakręcają, dają taki oddech po aktywnym bądź leżącym czasie wakacji. Także tak, jesień to jest piękny czas, no i wtedy architektura, którą uwielbiam, odsłania się, ponieważ zieleń drzew opada i możemy zobaczyć nawet te zabudowania Śródmieścia z dalszej, szerszej perspektywy. Zapraszamy do Częstochowy, niezależnie od pory dnia i roku. Do zobaczenia.
1: A skoro już jesteśmy w Częstochowie, no to grzechem byłoby nie odwiedzić Jurajskie Gminy.
9: Włodzimierz tutaj, przewodniczący Zarządu Związku Gmin Jurajskich. Stałym zadaniem Związku Gmin Jurajskich jest na przykład to, aby ubezpieczać drogi wspinaczkowe na Jurze, bo to jest ta turystyka kwalifikowana, ale bardzo w tej chwili powszechna, a wiadomo, że Jura jest jednym z tych regionów, gdzie ćwiczą wszyscy najwybitniejsi i ćwiczyli wszyscy najwybitniejsi polscy himalaiści, alpiniści, ale to jest także coraz częściej taki sposób na po prostu zdrową, fajną sportową rekreację w fajnym otoczeniu przyrodniczym. Jura jest naprawdę dobrym takim terenem. My jako związek rok rocznie tak naprawdę ubezpieczamy kilkadziesiąt tych dróg wspinaczkowych, czyli to jest w sumie kilkaset ringów, które się dodatkowo mocuje, wymienia, umacnia, więc robimy wszystko, aby te drogi wspinaczkowe na Jurze były po prostu bezpieczne. Takim ważnym elementem czy punktem działalności Związków Gmin Jurajskich jest także poprawa oznakowania szlaków turystycznych. W dawnych czasach często robił to PTTK, natomiast w tej chwili często z pomocą PTTK-u, ale oni nie mają takich środków, które mogą w tej chwili przeznaczyć na to, aby tak całościowo modernizować czy odnawiać szlaki turystyczne. Dlatego robi to między innymi Związek Gmin Jurajskich właśnie na tych szlakach turystycznych na Jurze. No, takimi naszymi sztandarowymi szlakami to jest szlak Orli Gniazd, zarówno pieszy, jak i rowerowy, ale odnawiamy i uzupełniamy oznakowanie także na tych innych szlakach turystycznych, które wiodą przez Jurę Krakowsko-Częstochowską. No, oprócz tego mamy też w tej chwili naszą sztandarową imprezę organizowaną z reguły we wrześniu, to jest Julomania, z której korzysta rokrocznie kilkadziesiąt tysięcy osób. To są imprezy w różnych miejscach, organizowane przez różnych gestorów atrakcji turystycznych na Jurze i mamy nadzieję, że to będzie dalej taki flagowa impreza koordynowana w dużej mierze przez Biuro Związku Gmin Jurajskich.
1: Czy tutaj mieszkańcy regionu odkrywają na nowo te wszystkie atrakcje?
9: Mamy nadzieję, że między innymi działalność właśnie Związku Gmin Jurajskich temu sprzyja, bo w końcu z tych atrakcji, jak chociażby promocyjne lato na Jurze, mogą skorzystać także mieszkańcy naszego regionu, prawda, czy regionu śląskiego, czy regionu małopolskiego, bo Jura to w końcu zarówno ta część małopolska, jak i część śląska. Większą popularnością cieszą się na przykład spływy kajakowe Wartą, Pilicą, Lizwartą. I tu rzeczywiście ja widzę, jak ten ruch zrobił się zdecydowanie większy na tych rzekach w okresie sezonu turystycznego. To są bardzo fajne spływy. To są spływy takie dosyć bezpieczne, na dosyć fajnych odcinkach rzek, które nie sprawiają dużo trudności technicznych. A emocje zawsze są, natomiast to są rzeczywiście fajne odcinki rzek na takie spływy rodzinne, spływy grupowe i naprawdę widać, że w tej chwili zwłaszcza Lizwarta jest już tak mocno opływana, że nawet bym w tej chwili polecał bardziej odcinki Warty czy na przykład Pilicy, nieco dalej Nidy, żeby skorzystać z takiego lightu właśnie w kajaku, bo to jest na pewno taki rodzaj rozrywki i relaksu sezonowego, który potrafi też tak odbudować człowieka psychicznie.
1: Zapraszamy na Jurę, a tak przy okazji także na grzyby. Herby, zielone okolice, Kale to chyba najbardziej uczęszczane teraz miejsca. Pamiętajcie, że Sanepid chętnie zajrzy w wasze koszyki. Specjaliści czekają. Stacja czynna jest od poniedziałku do piątku, od 7.30 do 15.00. A ja tylko przypomnę, że powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna mieści się w Czesławie przy ulicy Jasnogórskiej 15A.
2: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Na kilka minut zatrzymamy się w Myszkowie, będziemy mówić o dotyku Jury. No właśnie, co to takiego? Czym przyciąga także innych do Myszkowa?
10: Włodzimierz Żak, burmistrz miasta Myszkowa. Bardzo malownicze miejsce, jeżeli ktoś z szeroko pojętego województwa śląskiego, ale w ogóle nawet z innych terenów przyjeżdża do nas, to jest zaskoczony, że w Myszkowie może być tak urokliwe miejsce. Przyjeżdżają do nas zawodnicy też z różnych miast i później mówią o tym naszym dotyku Jury, który, że tak powiem, przyciąga coraz większe rzesze ludzi. Mamy na dotyku Jury profesjonalną scenę, więc organizacyjnie też jest troszeczkę łatwiej, bo nie musimy tej sceny ustawiać. Ona jest po prostu naprawdę dobrze przygotowana z zapleczem.
1: Skoro opowiada nam pan tutaj o tym, gdyby ktoś
5: chciał tutaj przyjechać do Was z zewnątrz, zobaczyć, no to czym kusić?
10: Ja powiem takim nawet językiem reklamowym. Mamy prawdopodobnie najładniejszą tężnię w Polsce. Ona jest naprawdę urokliwa, bardzo mocno oblegana. No i zachęcamy też przyjezdnych, żeby sprawdzili, czy powiedziałem teraz ostrożnościowo, ale czy powiedziałem zgodnie z prawdą, czy ktoś ma inne odczucia. Mamy zespół boisk, piłka plażowa, koszykówka, korty tenisowe, mamy scenę, mamy ścieżkę zdrowia wokół, wspaniałe tereny, stawy, no urokliwe miejsce. Jeżeli przyjeżdżają do nas na przykład ludzie, którzy chcą zrobić ekstra zdjęcia, to bardzo często te zdjęcia odbywają się na dotyku Jury. Staraliśmy się, żeby to miejsce, pomimo że zaingerowaliśmy jako ludzie w przyrodę, to żeby tej przyrody tam, żeby ona dominowała, więc naprawdę nie ma tam betonu, jest poszanowanie drzew, czasami dosadzamy, nawet jak tam ze względu bezpieczeństwa coś jest, jakaś pielęgnacja drzew, to od razu pojawiają się dodatkowe jakieś dosadzenia.
5: To jest obiekt, to jest teren, który się rozwija.
10: Tak, rozwija się. Zamierzamy też zlokalizować tam dwa punkty takie restauracyjne. Będziemy to robić pod wynajem, ale z pewnym przesłaniem. Będziemy chcieli, żeby ci potencjalni najemcy promowali produkt, które można kupić u nas albo u sąsiadów na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, czyli myślimy tutaj na przykład o pstrągu z Złotego Potoku, czy o takim wyjątkowym chlebie z Żarek. No, chcemy, żeby to była taka, zgodnie z nazwą, skoro za chwilę można tej Jury dotknąć, bo wystarczy przez las na rowerze w malowniczych okolicznościach przejechać i za chwilę zobaczyć skałki i być na Jurze, no to chcemy, żeby to był dobry punkt startowy na Jury.
5: Tym bardziej, że przyjaźnicie się tutaj z okolicznymi miastami, miejscowościami. No chyba właśnie tutaj tkwi taka tajemnica, taki urok tej Jury Krakowsko-Częstochowskiej, żeby się tutaj znać i właściwie generalnie lubić.
10: Tak, no dodatkowo formalizujemy też tą naszą współpracę i staramy się zdobyć narzędzia, żeby Jurę promować, i gmina Myszków jest jednym z członków Związku Gmin Jurajskich. Prężnie działający związek, który mocno promuje Jurę Krakowsko-Częstochowską, więc to też jest ciekawe doświadczenie, spotkanie z innymi samorządowcami, no nawzajem jakby podrzucamy sobie pomysły, uczymy się. No i też stanowimy taką dość zwartą i taką wspierającą się grupę.
5: Kto by pomyślał, bo kiedyś Myszków był generalnie kojarzony z przemysłem.
10: No tak, dla starszych osób pralka Frania, myszkowska fabryka naczyń emaliowanych, mieliśmy 4 duże zakłady, była produkcja, zresztą nadal jest, elementów do podwozi kolejowych i do silników okrętowych w zakładach metalurgicznych. Mamy papiernię, dzisiaj przejęta przez hiszpański kapitał. Także no, jakby ten dorobek przemysłowy miasta nadal jest, tylko on dzisiaj jakby zmienił się na skutek zmian takich, które się odbywają dzisiaj. Zakłady, żeby uzyskać ten sam efekt, czy żeby być bardziej efektywne, no dużo bardziej wypierają to technologią, więc te zakłady są się rzeczy nowocześniejsze. W zakładzie, w którym kiedyś pracowało 1500 ludzi, dzisiaj wystarczy, że pracuje 300, a robią na przykład jeszcze większą i nowocześniejszą produkcję. No to tak się po prostu odbywa. Także my słyniemy też jako miasto tak naprawdę z biznesu rodzinnego, z rzemiosła. Mamy prężnie działający cech rzemiosł różnych i ten cech stanowi taki zalążek takiej grupy, bo mamy w ogóle taką grupę Myszkowską Rady Biznesu, spotykamy się i też jakby nie zapominamy o tym rodowodzie, że jesteśmy takim miastem, które łączy w sobie różne funkcje. No, w tej chwili zaczyna nas się upatrywać jako też taką bazę, oprócz bazy wypadowej turystycznej, to jako miasto około turystyczne, bo turystycznym stricte nie jesteśmy, to również patrzy się na nas jako miasto z pewnym potencjałem i na przykład jeżeli jakaś, nie wiem, duża inwestycja pojawia się na Śląsku, nie wiem, w Gliwicach, w Tychach, to czasami kooperanci tych zakładów szukają miejsc i mamy przygotowaną też ofertę i przygotowujemy następną dla przedsiębiorców. Chcemy zaprosić do Myszkowa, no żeby ten nasze miasto też to, żebyśmy zapomnieli o przemyśle, żeby ten przemysł się też rozwijał. On nie będzie jakby przeszkadzał dotykowi Jury i tych pięknych aspektów, o których mówiliśmy wcześniej.
5: Tak jak sobie miasto Myszków radzi w takim razie z finansami, bo tych podatków do kasy miasta to rzeczywiście o wiele mniej wpływa.
10: Nie jest źle, ale nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Dlatego te nasze starania, że chcemy tych inwestorów więcej. Działamy na budżecie, który jednak oparty jest jest dość często o deficyt, chociaż za ubiegły rok uzyskaliśmy nadwyżkę finansową, no ale to, ten deficyt tak naprawdę jest dziejowy, dlatego że jeżeli teraz są środki z KPO, różnego rodzaju dotacje i korzystamy ze środków krajowych i unijnych, no to naprawdę warto czasami umiejętnie się zadłużyć, ponosząc 15 na przykład procentowy wkład po to, żeby dostać 85% środków z zewnątrz i szereg inwestycji, których no pewnie byśmy znacznie później je realizowali, jest realizowanych teraz. No i czasami przestawiamy tą kolejkę, bo jak się pojawia konkurs na coś konkretnego, co też chcielibyśmy zrobić, no to wtedy, no taka dzisiaj uroda dzisiejszych samorządów, po prostu się rzucamy na te środki, wiedząc, że za ileś lat po prostu ich nie będzie.
7: Gdyby pojawił się duży inwestor i chciał tutaj otworzyć swój zakład, swoją firmę, macie takie tereny, no powiedzmy coś, ale strefa ekonomiczna.
10: Tak w ogóle no współpracujemy ze strefą ekonomiczną, no tak się w ogóle składa, że ja zawodowo przepracowałem, zanim zostałem burmistrzem, 14 lat w Katowickiej Specjalnej Strefy, więc te doświadczenia i kontakty przekładamy na rozwój miasta. Udało nam się w poprzednich latach zagospodarować 13-hektarowy obszar, znaczy dwa obszary, 6 i 7 hektarowy i mamy już zapełniony inwestorami.
7: Mówiliśmy o tych dużych zakładach, fabrykach. To oznacza, że skoro ich nie ma, to nie ma też tych kominów, tego czarnego dymu. No właśnie, jak z tą ekologią w Myszkowie jest... Bo już mówiliśmy tutaj kiedyś przy okazji, że sami troszeczkę ukręciliście sobie taki bicz, bo za dużo było tych mierników, wskaźników, które tam pokazywały to i owo, ale jednak miało to sens.
10: Tak, miało to sens. Ja jeszcze wrócę do tych inwestorów. Ja powiedziałem, że to nie, że nie ma tych dużych inwestorów, tylko dzisiaj duża firma niekoniecznie musi zatrudniać 5 tysięcy czy tam 3 tysiące osób, tylko dzisiaj duża firma jest inaczej zorganizowana i kilka takich dużych zakładów mamy na naszym terenie. Natomiast mówiąc o tej ekologii, no niewątpliwie te zakłady inaczej i znacznie mniej oddziaływują na otoczenie. Mamy tak naprawdę nieustanną, permanentną, ewolucyjną działanie, ewolucyjną walkę ze smogiem i sukcesywnie przesuwamy się na liście tych, którzy są opomiarowani. Jesteśmy w tym gronie opomiarowanym. W tej chwili z podniesioną głową patrzymy na to, że Myszków jest coraz niżej na liście i myślę, że niedługo z tej listy znikniemy. No i te procesy przyspieszyły, bo raz, że troszeczkę zmieniły się przepisy i one wzmocniły jakby konieczność pewnych działań. My akurat na tą konieczność nie czekaliśmy, tylko znacznie wcześniej podjęliśmy sami działania, ale też bardzo mocno rośnie świadomość mieszkańców. Oni w tej chwili nie podchodzą już do tego od strony ekonomicznej, tylko ta ekologia jest wyżej ceniona, czyli czasami nie ma już wybaczenia dla niektórych ludzi, że oni zachowują się nieekologicznie i coraz częściej ten aspekt, że kogoś może na coś nie stać, jest ubierany, a to pomóżmy, a to może zorganizujmy dotacje. No i tak jest to zrobione, że tych, którzy do tej pory na przykład dużo mocniej oddziaływali na nasze powietrze, no to jest ich coraz mniej. No my się chwalimy na przykład tym, że coraz mniej pojemników na popiół potrzebujemy, no tak chcielibyśmy kiedyś, żebyśmy mogli powiedzieć na przykład przy spotkaniu z panią redaktor, że Myszków już nie potrzebuje pojemników na popiół, no ale to jeszcze trochę przed nami.
7: Tyle burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak.
2: Zmieniamy temat.
7: A teraz na krótko Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim.
11: Przedsiębiorcy dostali blisko 4,5 miliarda wsparcia w ramach wakacji składkowych. W województwie śląskim to ponad 460 milionów złotych dofinansowania składek z budżetu państwa. Wakacje składkowe obowiązują od listopada 2024 roku, a przedsiębiorcy mogli po raz pierwszy skorzystać z ulgi za grudzień 2024 roku. W latach 2025-2026 mogli ponownie wybrać jeden miesiąc, za który nie opłacą składek na własne ubezpieczenia społeczne. Od 1 listopada do końca sierpnia, a od 1 listopada 2024 roku i do końca sierpnia tego roku przedsiębiorcy złożyli 3 454 000 wniosków o wakacje składkowe. Od początku działania programu ZUS przyznał zwolnienie o łącznej wartości blisko 4,5 miliarda złotych. Najczęściej przedsiębiorcy otrzymywali pełne lub częściowe zwolnienie z opłacania składek. Tak zakończyło się 3 301 tysięcy postępowań. Pozostałe wnioski zakończyły się odmową, umorzeniem postępowania lub pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. W województwie śląskim przedsiębiorcy złożyli 352 tysiące wniosków o wakacje składkowe, a łącznie kwota zwolnienia przekroczyła 461 milionów złotych śląskim. Wakacje składkowe pozwalają ograniczyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca zachowuje przy tym ciągłość ubezpieczenia społecznego, a ulga nie wpływa negatywnie na przyszłe świadczenia emerytalne. W ramach wakacji składkowych przedsiębiorca nie opłaca za siebie składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe pod warunkiem, że podlega temu ubezpieczeniu oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Podczas wakacji składkowych wszystkie składki finansuje budżet państwa. Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej ani składek opłacanych za pracowników. Od wprowadzenia wakacji składkowych przedsiębiorcy mogli skorzystać z ulgi co najmniej dwa razy. W tym roku mogą to zrobić po raz trzeci, jeśli jeszcze tego nie zrobili. Aby otrzymać zwolnienie, należy złożyć wniosek RWS przez portal EZUS w miesiącu poprzedzającym planowany miesiąc skorzystania z ulgi. I na przykład, aby uzyskać zwolnienie za październik, wniosek trzeba złożyć do końca listopada. Zwolnienie za listopad, wniosek należy złożyć najpóźniej do końca października. A jeśli chcemy mieć wakacje składkowe na koniec roku, czyli w grudniu, elektroniczny wniosek RWS musi być złożony najpóźniej do 30 listopada. Z wakacji składkowych mogą skorzystać przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub zatrudniający maksymalnie 9 osób, czyli tzw. mikroprzedsiębiorcy, a także komornicy sądowi. Ponadto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przedsiębiorca musi podlegać ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przez co najmniej jeden dzień. W tym samym miesiącu łączna liczba osób zgłoszonych przez niego do ubezpieczeń społecznych emerytalnego, rentowego, wypadkowego lub zdrowotnego, wliczając w to samego przedsiębiorcę, nie może przekraczać 10 osób. Kolejnym warunkiem jest to, że w ciągu 2 lat poprzedzających rok złożenia wniosku przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub jego przychód w co najmniej jednym z tych lat nie przekroczył równowartości 2 milionów euro w złotych. Konieczne jest również posiadanie dostępnego limitu pomocy de minimis w wysokości co najmniej równej kwocie składek, z których ma nastąpić zwolnienie, bo łączna wartość pomocy publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę w ciągu ostatnich 3 lat nie może przekroczyć równowartości 300 tysięcy euro. I należy pamiętać o tym, że w roku poprzedzającym złożenie wniosku oraz w roku, w którym jest on składany, do dnia złożenia przedsiębiorca nie może prowadzić działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, u którego był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w zakresie tożsamym z obecną działalnością. Z wakacji składkowych mogą skorzystać również wspólnicy spółek cywilnych pod warunkiem, że złożą wniosek ze swojego indywidualnego konta płatnika na EZUS, a nie z profilu spółki, której są wspólnikami. Informacje o przyznaniu lub odmowie ulgi przedsiębiorca znajdzie na swoim profilu na EZUS. Zakład dodatkowo powiadomi go e-mailem bądź SMS-em, jeśli takie dane są podane na koncie. Jeśli ulga zostanie przyznana tylko częściowo albo ZUS odmówi jej przyznania, zostanie wydana decyzja, również dostępna na EZUS. Od decyzji można się odwołać do sądu za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast więcej informacji, bardziej szczegółowych, można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl albo też skonsultować się z naszymi doradcami do spraw ulg i umorzeń.
5: Kończymy dzisiaj doniesieniami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Edyta Czekaj, dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM. Tydzień w Częstochowie.
12: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz. Reklama.
10: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
11: Już mówię, co w tym kwadransie programu. Uczniowie z Częstochowy mogą skorzystać z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tym razem powiemy o posiłkach w szkole. Policja ostrzega, oszuści znów wyłudzają pieniądze od mieszkańców Częstochowy i mieszkańców powiatu. Powiemy także o ostrzeżeniach skierowanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Edyta czeka i zapraszam na program. Zaczynamy od akcji Ciepły Posiłek w Szkole. Olga Dargiel z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie powie o takim wsparciu.
12: Istotne dla Częstochowy.
13: Z bezpłatnego gorącego posiłku w ramach programu Posiłek w Szkole i w Domu mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, a także dzieci w przedszkolach. To jest forma pomocy, która jest świadczona uczniom w placówce edukacyjnej, do której uczęszczają i z którymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł porozumienie. Aby skorzystać z tej formy pomocy, należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie, w Rejonowym Zespole Pomocy. Jeśli chodzi o terminy, to może to być dowolny moment w roku szkolnym, a więc zawsze wtedy, kiedy zaistnieje taka sytuacja, potrzeba, żeby wesprzeć ucznia właśnie formą bezpłatnego, gorącego posiłku, można taki wniosek złożyć. Żeby skorzystać z tej pomocy, określono również pewne warunki. Jest to kryterium dochodowe, 200% z kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej. Obecnie to 200% to kwota 1646 zł na osobę w rodzinie. Jeśli nie przekraczają Państwo takiego dochodu, to można skorzystać z takiej formy pomocy jak bezpłatny, gorący posiłek w ramach programu Posiłek w Szkole i w Domu.
12: Istotne dla Częstochowy.
11: A już teraz o oszustach. Powiemy m.in. o historii z Mykanowa pod Częstochową. Podkomisarz Barbara Poznańska z częstochowskiej policji.
14: Oszuści podający się za najbliższych i policjantów, usiłujący pod byle pretekstem wyłudzić pieniądze od starszych osób, znów dali o sobie znać. Zaledwie kilka dni ich ofiarami padło 5 mieszkańców z naszego powiatu. Sprawcy podszywali się pod osoby najbliższe dla seniorów, policjantów czy nawet kurierów. Jednym szybkim rozwiązaniem, aby nie mieli z tego powodu kłopotów, była gotówka, o którą prosili swoich rozmówców. Apelujemy o ostrożność i rozwagę. Metody metody, którymi posłużyli się ostatnio oszuści, aby pozbawić seniorów oszczędności, są znane i wielokrotnie nagłaśniane w mediach. Pomimo tego złodziejom często udaje się zmanipulować osoby starsze i tym samym okraść je z pieniędzy. Seniorzy przekonani, że pomagają swoim najbliższym, często przekazują spore sumy pieniędzy, które trzymali w domu bądź w banku. Tym razem oszuści dali o sobie znać w miejscowościach na terenie Częstochowy i powiatu częstochowskiego. Za każdym razem dzwonili na telefon stacjonarny i podszywali się za członków rodzin, policjanta czy też kuriera. W rozmowie informowali, że spowodowali wypadek drogowy i aby uniknąć odpowiedzialności karnej, potrzebują sporej gotówki. W niektórych przypadkach do rozmowy włączał się policjant i prokurator, którzy potwierdzali ten fakt. Takich zgłoszeń w ostatnich dniach odnotowano sporo. Niestety 5 osób padło ofiarą oszustów. 68-letnia mieszkanka gminy Mykanów uwierzyła oszustom, że jej dzieci potrzebują szczepionki na leczenie zakażenia wirusem HIV. W sumie przekazała nieznanemu mężczyźnie 100 tysięcy złotych. Natomiast 87-latek z Częstochowy przekazał oszustom 30 tysięcy złotych, bo uwierzył, że jego telefonicznym rozmówcą jest policjant, który rzekomo chciał uchronić seniora przed złodziejami. W Częstochowie 81-latka w podobny sposób przekazała oszustom 21 tysięcy złotych. Natomiast 52-letnia częstochowianka przekazała oszustom 45 tysięcy złotych, bo uwierzyła, że bierze udział w tajnej akcji policyjnych mundurowych z Centralnego Biura Śledczego Policji. Natomiast 90-letnia seniorka z Częstochowy przekazała policjantowi 100 tysięcy złotych, bo dała się przekonać, że jej oszczędności są fałszywe. Seniorka zaufała rozmówcy, który podawał się za policjanta i przekazała oszczędności do zweryfikowania. Po sprawdzeniu miała otrzymać je z powrotem. Niestety, kontakt się urwał. Dlatego apelujemy, prowadźmy prawdziwy policjant, czy też funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego, prokurator, nigdy nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie. Nigdy też nie proszą o przekazanie czy przelanie na podane konto pieniędzy jako dowodu w sprawie czy podania danych umożliwiających dostęp do naszego konta. Aby się w tym upewnić, zawsze możemy zadzwonić do instytucji, którymi przedstawiciele rzekomo mają być. Zwracamy się także z apelem zwłaszcza do osób młodych. Informujmy naszych rodziców, dziadków o tym, że są osoby, które mogą próbować wykorzystać ich życzliwość i chęć niesienia pomocy. Powiedzmy im, jak zachować się w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni do nich i będzie prosił o pieniądze. Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest zapewnienie seniorowi o tym, że nigdy nie będziemy tego robić za pomocą telefonu, lecz osobiście i co jest ważne, nie będziemy korzystać z pośrednictwa żadnych osób. Taka rodzinna umowa może uchronić osoby starsze przed utratą zbieranych latami oszczędności.
3: Nie tylko policja ostrzega także Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim.
15: Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych docierają kolejne sygnały o firmach i osobach, które oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Wcześniej przedstawiciele niektórych kancelarii odwiedzali osoby z niepełnosprawnościami w ich domach. Teraz pojawiła się kolejna praktyka. Klienci zgłaszają się do placówek ZUS z listami, w których otrzymali gotowe umowy i pełnomocnictwa przedstawiane jako pakiet pomocy przy składaniu wniosku o świadczenie wspierające. Przestrzegamy przed pochopnym podpisywaniem takich dokumentów. Wszystkie formalności związane ze świadczeniem można bowiem załatwić bezpłatnie, a przy składaniu wniosków ZUS poprosić o pomoc pracowników zakładu. Przypominamy, że przy ubieganiu się o świadczenie wspierające nie trzeba korzystać z płatnych usług kancelarii czy pośredników. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za darmo pomagają w złożeniu wniosków i wyjaśniają, jak dopełnić formalności. Jeśli osoba z niepełnosprawnością nie chce lub nie może załatwić sprawy samodzielnie, może upoważnić do tego zaufaną osobę, na przykład członka rodziny, a niekoniecznie kancelarię. Pełnomocnik również może skorzystać z bezpłatnej pomocy ZUS. Historie klientów z województwa śląskiego, którzy podpisali takie dokumenty o pomocy, wskazują, że taka pomoc to całkiem spory koszt, który opiewa nieraz na kilka czy kilkanaście tysięcy złotych, ale też były kwoty dużo wyższe. Dlatego też w razie wątpliwości lub podejrzeń o oszustwo należy skontaktować się z najbliższą placówką ZUS albo z Centrum Kontaktu Klientów ZUS pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub adresem e-mail sot@zus.pl lub po prostu z policją. Od 2026 roku świadczenie wspierające mogą otrzymać osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat i uzyskały od Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, czyli w skrócie ZON, decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na co najmniej 70 punktów. Świadczenie wspierające nie jest dodatkiem dla seniorów, ani świadczeniem przyznawanym po osiągnięciu określonego wieku. Warto o tym pamiętać. Jest skierowane do dorosłych osób z niepełnosprawnością, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Nie ma przy tym górnej granicy wieku, dlatego może je otrzymać zarówno 18-latek, 20-latek, jak i osoba w wieku 60, 70 czy 80 lat, jeśli spełnia określone warunki. Aby otrzymać świadczenie wspierające, trzeba najpierw wystąpić do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Od 1 stycznia tego roku, w przypadku osób, które po raz pierwszy ubiegają się o taką decyzję, poziom potrzeby wsparcia jest ustalany od dnia wydania decyzji, a nie od dnia złożenia wniosku do WZON. Na przykład, jeśli wniosek został złożony w lutym, a decyzja wydana w czerwcu, poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany od dnia wydania decyzji, czyli w tym przypadku w czerwcu. Inaczej wygląda to w przypadku kolejnej decyzji. Jeśli kończy się ważność dotychczasowej, poziom potrzeby wsparcia ustalany jest od następnego dnia po jej wygaśnięciu. Natomiast gdy składany jest nowy wniosek, ponieważ zmieniła się zdolność danej osoby do samodzielnego funkcjonowania, poziom tej potrzeby będzie ustalany od dnia wydania nowej decyzji. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji w ZON, wówczas można złożyć wniosek o świadczenie wspierające do ZUS. Wnioski są przyjmowane tylko drogą elektroniczną przez e-ZUS, portal Empatia lub bankowość elektroniczną. Ważny jest termin złożenia wniosku do ZUS. Jeśli trafi on do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 3 miesięcy od dnia, w którym ZON wydał decyzję, świadczenie przysługuje od dnia ustalenia poziomu potrzeby wsparcia i może zostać wypłacone z wyrównania. Jeśli wniosek zostanie złożony po upływie tych 3 miesięcy, wówczas świadczenie przysługuje od miesiąca jego złożenia. Osoba uprawniona może również wskazać we wniosku późniejszą datę, od której chce otrzymywać świadczenie. Wysokość świadczenia zależy od liczby punktów ustalonych przez WZON. Od 1 marca wynosi ono od 792 zł do 4353 zł miesięcznie. Zatem im wyższy poziom potrzeby wsparcia, tym wyższa kwota świadczenia. ZUS wypłaca je wyłącznie bezgotówkowo na wskazany we wniosku rachunek bankowy prowadzony w Polsce. Jeśli osoba z niepełnosprawnością nie ma własnego konta, może wskazać rachunek zaufanej osoby, na przykład członka rodziny lub opiekuna.
3: Beata Kopczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i tradycyjnie odsyłam do oddziału ZUS w Częstochowie przy Dąbrowskiego. Jeśli macie pytania, to tam kierujcie także swoje kroki.
10: Zmieniamy temat.
3: W naszym magazynie mówiliśmy dziś o wsparciu dla uczniów, a teraz o wsparciu dla studentów, choć nie wszystkich.
16: Wiktoria Kiedrzynek, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Częstochowy. Do 9 października tego roku można składać wnioski o miejskie stypendia dla studentek i studentów kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa oraz, tym razem po raz pierwszy, ratownictwa medycznego. Wsparcie wynosi od 1500 do 2,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. Studenci 6 roku kierunku lekarskiego mogą ubiegać się o 2 2,5 tysiąca zł brutto miesięcznie. Dla studentów pielęgniarstwa oraz ratownictwa medycznego przewidziano stypendium w wysokości 1500 zł brutto miesięcznie. W przypadku pielęgniarstwa wsparcie obejmuje osoby na 5 i 6 semestrze 3-letnich studiów pierwszego stopnia, a przy 4-letnim toku kształcenia na 7 i 8 semestrze. O stypendium dla przyszłych ratowników mogą ubiegać się studenci 3 roku studiów pierwszego stopnia kształcący się na częstochowskiej uczelni. Stypendium przyznawane jest na 9 miesięcy. Daje to do 22,5 tysiąca zł brutto dla przyszłego lekarza oraz 13,5 tysiąca zł brutto dla studenta pielęgniarstwa lub ratownictwa medycznego. Warunkiem uzyskania wsparcia jest zobowiązanie się do podjęcia po zakończeniu kształcenia pracy w Częstochowie na zasadach określonych w uchwale. Zatrudnienie powinno rozpocząć się najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od uzyskania prawa wykonywania zawodu i trwać co najmniej 3 lata. Do wniosku należy dołączyć m.in. zaświadczenie o statusie studenta, informacje o średniej ocen z egzaminów za ostatni rok studiów oraz wymagane zobowiązanie dotyczące podjęcia pracy.
11: Tyle o stypendiach dla studentów studiujących kierunki medyczne w Częstochowie.
17: Wkrótce.
18: Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy. Świat internetowy, który jest wkoło, jakby temu nie służy, temu komfortowi zdrowia psychicznego. Pojawiają się różne rozterki, różne nieradzenie sobie z wieloma tematami. Dlatego też pomysł tego punktu, aby właśnie młody człowiek, który może po prostu będzie chciał wejść i tylko porozmawiać o tym, co go niepokoi, jaki ma problem, czy to będzie problem, czy nie, to dopiero specjaliści ustalą. Natomiast myślę, że to jest ta potrzeba, żeby też pokazać, że nie należy się wstydzić, mówić o tym, że właśnie w tej strefie zdrowia psychicznego no, jakiś dyskomfort mamy, że tak, że może ta nasza psychika tak umownie oczywiście choruje. Nie zawsze ten młody człowiek chce rozmawiać z rodzicem. Wtedy też mamy taką propozycję, aby tego młodego człowieka ze swoją rodziną jakby skierować dalej do takiej właśnie terapii, czy indywidualnej, czy grupowej, już w ramach innego programu.
10: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM. Tydzień w Częstochowie.
11: Dworzec w Częstochowie w budowie, pociągi nie omijają miasta. Zanim powiem, czego pasażerowie mogą spodziewać się po Kolejach Śląskich, słów kilka o samym dworcu. Jak wiemy, prace już trwają. Teraz musimy uzbroić się w cierpliwość. A czego można spodziewać się po inwestycji? Posłuchajmy PKP Michał Stilger.
19: Zakończenie budowy nowego dworca i udostępnienie go

0: powiązane ze sobą część. Pierwsza to pawilon wschodni od strony ulicy Piłsudskiego, w którym znajdą się m.in. kasy i automaty biletowe, toalety, poczekalnia, miejsce zabaw dla dzieci, lokal gastronomiczny i kaplica. Kolejnym elementem hubu będzie przebudowany pasaż nad torami, a zachodnia część dworca zostanie nieco bardziej wysunięta w kierunku Placu Rady Europy, dzięki czemu stanie się bardziej funkcjonalna, a w jej sąsiedztwie zaplanowane zostały stanowiska dla autobusów. Znajdą się tam m.in. mała poczekalnia, biletowa, automaty i toalet. Plany PKP przewidują także nowe zagospodarowanie terenu wokół dworca i lepsze połączenie go z drogami publicznymi. Michał Stilger, PKP SA.
1: Budowa nowego dworca Częstochowa Główna jest realizowana ze środków unijnych w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wiemy, jak inwestycja wygląda ze strony PKP, ale miasto Częstochowa przy okazji tej inwestycji ma swoje projekty i pomysły. W szczegóły Włodzimierz Tutaj, rzecznik miasta.
2: Znajdujemy się na dworcu Częstochowie, wiemy, że tutaj trwa remont, natomiast wy też macie jako miasto inwestycje w związku z tym remontem, w związku z tym, co się dzieje w ogóle na torach Częstochowy.
3: Oczywiście inwestycja związana z budową nowego dworca to inwestycja PKP, planowana zresztą od dawna, prawda, i z użyciem środków zewnętrznych. Natomiast my jako miasto, no niezależnie, ale jednak w podobnym czasie, przymierzamy się do przebudowy Placu Rady Europy. Chcemy, żeby on był takim już bardziej nowoczesnym centrum przesiadkowym, a jednocześnie był w większym stopniu zazieleniony niż dotychczas. Oprócz tego będą takie elementy infrastruktury też centrum przesiadkowego, ale oczywiście związanego głównie z tą komunikacją rowerową, czy też miejscami postojów dla hulajnóg, więc tych takich zeroemisyjnych środków transportu. Więc ten teren zostanie rzeczywiście przebudowany. To jest taki większy projekt związany z nowymi centrami przesiadkowymi, ale także zmianami pozytywnymi w przestrzeni miejskiej.
2: To jest taki wieloletni plan.
3: Tak, oczywiście to jest plan i projekt związany ze środkami europejskimi, które pozyskaliśmy na ten cel i który będzie realizowany etapami.
1: Ja przypomnę, że jesteśmy w temacie budowy dworca Częstochowa Główna.
4: O tym się mówi.
1: Na lotnisko, do stolicy Śląska czy do Krakowa, między innymi do tych miejsc mogą bezpośrednio z Częstochowy dojechać pasażerowie.
5: Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.
2: Pociąg wygodniejszy, szczególnie w tak dużych aglomeracjach niż właśnie własne cztery kółka.
5: Pociąg wygodniejszy, pewny, bezstresowy, szybki. Pociąg na północ województwa to pociąg wybierany nie tylko w celach dojazdu do szkoły czy pracy, ale też pociąg wybierany w celach turystycznych czy pielgrzymkowych, bo to zarówno Częstochowa, jak i Jura Krakowsko-Częstochowska. Nasi pasażerowie mogą korzystać z miejsc przeznaczonych do przewozu rowerów. Akurat na liniach prowadzących z Częstochowy nie mamy wielocługu, bo to pociąg, który przede wszystkim jeździ z Katowic do Wisły Głębce. Ten pociąg raz jechał z Częstochowy, kiedy uruchamiany był nowy szlak rowerowy w naszym województwie Wielosłowa. Natomiast w tych naszych standardowych pociągach jest od 4 do 16 miejsc do przewozu rowerów. No i spokojnie można sobie z tego korzystać. O Kolejach Śląskich obowiązują zasady dotyczące przewozu jednośladów. To taki system limitowania miejsc, co oznacza, że przed przejazdem należy sobie miejsce dla roweru zarezerwować.
2: Jeżeli chodzi o tą relację lotnisko, bo pasażerowie z Częstochowy swobodnie mogą sobie dojechać.
5: Wszyscy nasi pasażerowie mogą dojechać, natomiast pasażerowie z Częstochowy mają ten komfort, że dojeżdżają na lotnisko pociągiem bezpośrednio. Jest to pociąg, który w Zawierciu skręca w stronę lotniska w Pyrzowicach i dalej jedzie w stronę Tarnowskich Gór.
2: Dojeżdżają pod samo lotnisko.
5: Tak, jest kawałeczek do przejścia, ale to wynika z tego, że lotnisko też się rozbudowuje.
2: No rzeczywiście, jak wysiadamy, to widać lotnisko, więc daleko nie mają. Wracając do samych składów, do samych pociągów, one są komfortowe, bo rzeczywiście spokojnie, swobodnie można wejść. Tam są miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Wcześniej mówiliśmy o tych rowerach, można korzystać z internetu.
5: No sam połączenia w szczycie porannym, popołudniowym, kiedy nasze pociągi mają większe napełnienia, natomiast my te napełnienia śledzimy i staramy się tak kształtować rozkłady jazdy, żeby wszyscy pasażerowie komfortowo dojeżdżali na miejsce naszymi pociągami. Mamy szereg udogodnień, także udogodnień dla osób z ograniczeniami ruchowymi, czy to osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, czy po prostu rodziców z małymi dziećmi. To z jednej strony pojazdy nowoczesne, wyposażone w specjalne rampy, szerokie toalety z uchwytami, a z drugiej strony przede wszystkim przyjazny personel Kolei Śląskich, który w każdej sytuacji pomaga, jest do dyspozycji naszych pasażerów.
2: Mieszkańcy często

0: Bardzo chętnie korzystają z kolei śląskich, bo to są połączenia czy na lotnisko w Pyrzowicach, czy do Katowic. Dojedziemy też do Krakowa. Te składy są bardzo nowoczesne i składów jest bardzo dużo.
1: To są nowoczesne składy, w których można podróżować przyjemnie, przede wszystkim bez nerwów. Jeśli chodzi o połączenie z centrum Częstochowy, z centrum Krakowa, to jest to też połączenie znacznie szybsze niż podróż samochodem na tym dystansie na około pół godziny, ponieważ taki pociąg kolei śląskich na dystansie około półtorej godziny. No i co ważne, to trzy pary takich pociągów dziennie, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z dniami wolnymi, czy roboczymi.
2: Częstochowianie z pasją.
0: No to jeszcze ciekawostka, choć zupełnie z innej branży. Częstochowianin znalazł się w ekipie, która odnalazła wraka U-bota U-583, który to spoczywał na dnie naszego Bałtyku. Teraz, po ponad 80 latach, rozwiązano jedną z morskich zagadek. W ekspedycji, która doprowadziła do jego zlokalizowania i identyfikacji, uczestniczył częstochowianin Krzysztof Korek-Korszewski. Jak czytamy w Życiu Częstochowy, to nurek, pasjonat historii, członek Stowarzyszenia Wyprawy Wrakowe. Pan Krzysztof w tym stowarzyszeniu jest od 2016 roku. Ja tylko dodam, że U-583 odnaleziony został dopiero za trzecim podejściem, a poszukiwania trwały od dłuższego czasu. Była to trzecia wyprawa, która miała na celu odnalezienie tej jednostki. I tu sprawdza się porzekadło: do trzech razy sztuka.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Nowy rok akademicki na wypasie?
16: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
15: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
16: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
17: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Reklama. Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
20: To specjalne wydanie programu Cała Muzyka, w którym przypominamy najciekawsze nasze radiowe spotkania z artystami lat 80. i 90. Czasami też odwiedzamy inne dekady. Próbuję sobie przypomnieć, kiedy ostatnio widzieliśmy się z Kubą Badachem w programie Cała Muzyka, no i wygląda na to, że to będzie chyba radiowy debiut. Jak działa show biznes? No, za chwilę historia, która jest dowodem na to, że działa w sposób totalnie nieprzewidywalny i przypadkowy. Jak współpracuje się z małżonką? Tak, wątki rodzinne w przypadku Kuby Badacha pojawić się po prostu muszą. Zostańcie z nami, będzie ciekawie.
19: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
20: Moi drodzy, coś mi się wydaje, że to będzie kolejny chyba radiowy debiut w programie Cała Muzyka, bo o ile sięgam pamięcią, Kuby Badacha w naszym radiowym studiu, przynajmniej u mnie, nie było. Dzień dobry, nie, dobry jest, wieczór.
21: Kłaniam się, jestem po raz pierwszy faktycznie. Debiutant radiowy, ojej.
20: Ojej. Na pewno porozmawiamy o nowościach muzycznych, ale słuchaj, muszę cię zapytać o to, jak to było z tą nagrodą, którą dostałeś w Opolu, nagroda dziennikarzy. Najciekawsze są chyba kulisy tego wszystkiego, bo tak, menadżer dowiedział się podobno kilka godzin przed. Co więcej, dzwoniono do niego z pewnego numeru.
21: Tak.
20: I o ten numer mi chodzi.
21: Znaczy, do kogo? Arek Kos, mój menadżer, napisał do mnie SMS-a na godzinę przed wyjściem z hotelu, bo to jest bardzo fajnie tam wymyślone. To znaczy, że są po prostu organizowane transporty dla występujących, dla muzyków, dla wszystkich, którzy biorą udział w festiwalu, żeby no nie wszyscy siedzieli naraz na kupie w dosyć niewielkiej przestrzeni, ponieważ nie wiem, czy wiesz, że tam jest taka mała sala koncertowa na tyłach amfiteatru, w której normalnie odbywają się koncerty, w której ostatnio grałem swój koncert na trasie koncertowej Radio Edit, która później jest podzielona na takie mikroboksy. Po prostu to wygląda jak patodeweloperka. Po prostu takie naprawdę maleństwa, takie półtora metra na półtora metra, gdzie wszyscy artyści są rozlokowani. Ściany są z jakiejś plastikodykty. Więc faktycznie, gdybyśmy wszyscy byli naraz tam na miejscu, to było słabo. Więc wszyscy mamy te transporty wyznaczone na konkretne godziny i gdy już się rozpoczął ten wieczór festiwalowy, ja dostaję SMS-a godzinę przed wyjściem, że dostałeś nagrodę dziennikarzy i fotoreporterów. A co ja odpisuję? O matko. Dzwonię do menadżera, mówię, słuchaj, jak tam? Mówi, słuchaj, nie wiem, jeszcze sprawdzam, bo sytuacja jest jakaś dziwna, być może ktoś mnie wkręca. Mhm. Bo telefon dostałem, wyświetla mi się numer telefonu Kasia Cerekwicka, PRIV. Więc Kasia, on kiedyś jeździł z Kasią Cerepicką na koncerty. Lata temu, więc odbieram. Słyszę kobiecy głos. Halo. No i jest rozmowa, że właśnie, że dostałem nagrodę. Więc mózg eksploduje, dlaczego Kasia Cerekwicka dzwoni i mówi, ale to nie jest też głos Kasi Cerekwickiej. Więc później Arek zadzwonił do organizatorów, czy to nie jest jakaś wkrętka. No i okazało się, że jakimś cudem po 17 latach po prostu Kasia Cerekwicka już dawno zrezygnowała z tego telefonu, zmieniła numer i maszyna losująca wylosowała kogoś, kto pracował przy festiwalu opolskim. Więc to było pierwsze zaskoczenie. Dla mnie ta nagroda była też bardzo zaskakująca, bo nie wiem, czym sobie na nią zasłużyłem i wymyśliłem, że chyba tym, że po prostu byłem uczestnikiem, który siedział na tym festiwalu najdłużej, bo faktycznie w tym roku spędziłem 9 dni na festiwalu, bo musiałem przyjechać na próby w sobotę, chyba jeszcze przed 1 czerwca, w niedzielę już o 9 rano gotowość, bo próba za nią wyszkoni, później poniedziałek, próba, wtorek, jakieś tam rozmowy, wywiady, środa, czwartek i tak generalnie praktycznie codziennie były jakieś aktywności, więc faktycznie dziennikarze widzieli mnie przez większość czasu, ale to nie jest tak, że się kręciłem po to, żeby dostać nagrodę. Więc było to zaskakujące i roześmiałem się w duchu, bo poczułem się jak przez moment, jak mój teść, który kiedyś lata temu w czasach studenckich, zresztą pisał o tym chyba, mówił o tym w swojej książce, dostał nagrodę, wziął udział, został zmuszony do jakiegoś konkursu tanecznego, wziął udział w konkursie tanecznym, a taniec nie jest jego domeną i dostał nagrodę. I na nagrodzie brzmiał napis dla uczestnika, który przyjechał z najdalej. Więc ja się trochę tak czułem.
0: Mogę obiecać, że temat szanownego teścia na pewno jeszcze pojawi się w trakcie naszej rozmowy. Muszę cię zapytać o moim zdaniem trochę przewrotny tytuł ostatniej płyty, czyli Radio Edit, bo mnie jako radiowcowi Radio Edit no, kojarzy się niestety ze skrótami.
21: Tak. A mnie się skojarzyło te pomysły, które zacząłem gromadzić. W pewnym momencie sobie uświadomiłem, że skręcam trochę w stronę prostszych rozwiązań harmonicznych, utworów, które no, cechuje tak zwany kołys, czyli mają fajny groove, jakoś specjalnie łamany, więc można się do nich pokołysać. Mają trochę prostszą strukturę i żeby utrzymać porządek na pulpicie, po prostu stworzyłem folder Radio Edit, bo stwierdziłem, że to są takie utwory, które gdzieś w równoległej rzeczywistości mogłyby zaistnieć w przestrzeni radiowej, ale raczej to musiałyby być lata może 90. albo 80. i no właśnie, w innych realiach, w innej rzeczywistości, bo moje piosenki mają to do siebie, że zazwyczaj na antenach nie goszczą. Ostatnio nawet analizowałem to pod kątem z kilkoma producentami. Rozmawialiśmy o tym, co może być przyczyną, jeśli chodzi o warstwę brzmieniową, bo okazuje się, że faktycznie te utwory, które preferuje Antena, one mają pewien rodzaj brzmienia, pewne pasma są po prostu preferowane przy już na etapie aranżacji i później miksu, masteringu, po to, żeby te utwory jednak brzmiały do siebie trochę podobnie, żeby nie było takich dużych skoków brzmieniowych, które spowodują, że słuchacz albo straci zainteresowanie, albo stwierdzi, Jezu, co to jest, i przełączy na inną rzecz, która jest podobna do tego, co słyszał przed chwilą i jest po prostu przyjaźniejsza dla ucha. Więc nazwałem ten folder w ten sposób, a później stwierdziłem, że płytę przewrotnie też tak nazwę, ponieważ Radio Edit, tą nazwą opisujemy piosenki, które powinny mieć 2 minuty 30 tak. do 3 minut. Nie udało mi się, wszystkie mają powyżej 4 minut. Więc sam sobie strzelam w kolano i to na etapie pisania. I mówię, Radio Edit, no to mógłbym napisać. Pamiętam taką płytę szwedzkiej artystki Meja. Końcówka lat 90. Ona miała taki świetny przebój. It's all about the money. It's all about the I don't think it's funny. Świetny, radiowy, fajny numer. Fajnie brzmiący, dobrze napisany, ze świetnymi gitarami akustycznymi grającymi. Taki bardzo dobry, bardzo fajne podziały. Jej płyta wpadła mi kiedyś w łapy i byłem właśnie zszokowany tym, że na płycie znajdują się właściwie same single. Ta płyta jest świetnie napisana, wyprodukowana przez bardzo mądrych Szwedów i wszystkie utwory miały około 2 minuty 30 sekund, maksymalnie 3 minuty i każdy utwór nadawałby się na singla, ale tylko jeden się przebił. Więc ja stwierdziłem, że napiszę piosenki takie, jak ja czuję, nazwę to przewrotnie Radio Edit i zobaczymy. No i na razie nikt nie zaproponował mi nagrody, oprócz nagrody fotoreporterów i dziennikarzy.
20: Ale w Radiu Złote Przeboje gramy największe hity lat 80. i 90., więc kto wie, kto wie. Ostatnia płyta pod przekornym tytułem Radio Edit. Słuchaj, no muszę cię zapytać o początek pracy i o inspirację.
21: Jak zacząłem pisać te rzeczy, to inspiracją był stary syntezator Rolanda, którego nie używałem już czy właściwie nawet nie syntezator, tylko takie workstation, którego nie włączałem przez kilka ładnych lat. I pierwszy sound, który po prostu włączyłem, to było z grupy Synth Brass, czyli taka miękka barwa takich jak gdyby dęciaków, ale takich syntezatorowych, ale takich właśnie mięciutkich, ciepłych, i to mnie jakoś tak zainspirowało, że właśnie zaczęło się od utworu, który na płycie, mam to zresztą gdzieś na telefonie, że mogę to udowodnić, że pierwsza melodyjka, która powstała, to było i ten riff zacząłem grać i mówię, fajne. I od tego jak gdyby coś się otworzyło w głowie i wylały się następne rzeczy, które właśnie zaczęły tworzyć ten album.
20: Moi drodzy, no takiego wywiadu w Radiu Złote Przeboje jeszcze nie było. Idzie nam śpiewająco
21: Ja wam to śpiewająco wszystko opowiem.
20: Z Kubą Badachem. Słuchaj, do twojego ostatniego albumu na pewno jeszcze wrócimy, przyjrzymy się tekstom. Ale pamiętam, rozdawałem niedawno zaproszenie na jeden z twoich koncertów. Właściwie koncert z twoim udziałem, bo mówię o Dire Straits symfonicznie. No i pamiętam jeden z telefonów od słuchaczy. Słuchacz, jak dowiedział się, że będziesz, powiedział, biorę w ciemno. Tak, no jeżeli Kuba Badach, to biorę. Tak zupełnie poważnie, jak to jest odnaleźć się w nieswoim repertuarze? Czy wtedy jest jakaś trema, obawy większe niż zwykle?
21: Oczywiście, ale właśnie wyzwanie. Wyzwanie to jest rzecz, którą zawsze bardzo lubiłem w muzyce. I są wyzwania, które podejmuję, a są wyzwania takich, których nie mam odwagi podjąć. Tak było w przypadku pierwszej płyty zespołu Sisters. Ja tę historię już parokrotnie przytaczałem, bo gdy ten zespół nagrywał wtedy pierwszy swój album, to Bartek Królik zadzwonił do mnie, żeby mnie zaprosić do studia, gdzie z Markiem Piotrowskim puścili mi po prostu takie, właściwie to już nie były szkice, tylko to były mocno już zaawansowane na etapie produkcyjnym utwory i no ja byłem wbity w podłogę, bo to brzmiało po prostu obłędnie. Ja nie mogłem uwierzyć, że oni na tak prostym sprzęcie są w stanie taki sound wykreować, takie brzmienie. Potwornie zdolni ludzie. No i myślałem, że to, szczerze mówiąc, miałem taki moment, że myślałem, że to jest taki puchar poniżenia, że po prostu koledzy mi puszczają rzeczy, co oni potrafią i no, to widzisz, to tak to się powinno robić, na razie, cześć. Ale na szczęście był ciąg dalszy, mianowicie Bartek Królik powiedział mi, że no, oni by słyszeli, żebym, tak sobie wyobrażają, że fajnie było, gdybym ja zaśpiewał te piosenki z wokalem męskim. Mhm. A byłem tuż po wysłuchaniu demówek zaśpiewanych przez Bartka Królika. Ja po prostu, ja wtedy szczękę miałem na podłodze i powiedziałem, że mogę ja mogę to zaśpiewać inaczej, ale nie zaśpiewam tego lepiej. To jest po prostu, to było zaśpiewane świetnie i tej, trochę żałuję, ale tego wyzwania nie podjąłem, bo wiedziałem, że z tym, jak Bartek Królik to zaśpiewał, no nie mam szans. Po prostu to było tak rasowe, to tak dobrze się działo. A tutaj w przypadku na przykład Dire Straits symfonicznie to jest materia tak odległa od tego, gdzie ja brzmię, jak brzmię, jak mam ustawiony, jak ustawiłem sobie głos w ogóle, no jakie mam warunki, że w połączeniu jeszcze z wielką miłością do tego zespołu no przyjąłem zaproszenie od Marka Napierkowskiego, bo to była jego inicjatywa. Powstała lata temu. I pytanie oczywiście sformułowane w bardzo typowy dla muzyków sposób, typu czyli morda, a ty byś nie zaśpiewał? Więc zaczęło się od morda i Marek myślał, że ja powiem, nie no co ty. Ja mówię, słuchaj, ja Dire Straits akurat wychowywałem się na tym zespole i pamiętam, że to była moja pierwsza taka zawodowa kaseta magnetofonowa, chromowana marki Denon, na której miałem nagraną właśnie, przegraną tą płytę. Więc to są takie, ja lubię wyzwania. Tak też było w przypadku płyty Tribute Andrzej Zaucha Obecny, tak było w przypadku mierzenia się z repertuarem Michaela Jacksona w tribucie Michaelowi Jacksonowi i to są, to, no umówmy się, mój wokal i wokal Michaela Jacksona, ja jestem brzmieniowo tutaj, on był tam, bo to jest zupełnie inna skala, inne możliwości, więc wtedy jest taka pokusa, żeby zobaczyć, na ile uda nam się tego nie zepsuć. Tak.
0: Na chromówkach nagrywało się te lepsze rzeczy, tak?
21: Tak, listy przebojów, ponieważ to się kasowało, nagrywało i tak dalej, to wszystko było na tych kasetach.
0: Typu pierwszego.
21: Tak.
0: Kuba Badach dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy o muzyce, za chwilę porozmawiamy o tekstach, no bo wszystkie teksty na płycie zostały napisane przez szanowną małżonkę. Jak się współpracowało, o tym za moment.
19: Radio Złote Przeboje C, 96,6 FM.
0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości Kuba Badach. Spotykamy się przy okazji ostatniej płyty, czyli albumu Radio Edit. Jeżeli dobrze policzyłem, to wszystkie teksty na tej płycie napisała szanowna małżonka, więc muszę zadać to pytanie. Jak się współpracowało?
21: Jak mi się pracuje z Aleksandrą Kwaśniewską, małżonką Mą? Niestety doskonale. Ola uratowała mi skórę przy pierwszej solowej płycie, bo ja w pewnym momencie zorientowałem się, że piszę dla innych, wydaję rzeczy pod różnymi egidami, w tym zespół Poluzjanci, gdzie większość utworów jest mega autorstwa. I zorientowałem się, że po płycie Tribute to Andrzej Zaucha Obecny, która była moim solowym albumem, ale nie autorskim, może warto by było przynajmniej do 40 wyrobić się z płytą solową, więc skończyłem, wydałem ją w wieku 41 lat. Później minęły 3 tygodnie, otrzepałem się i mówię, zabieramy się za następną płytę i okazało się, że minęło już lat 7. Więc Ola bardzo mi pomogła przy albumie Old School i tam właśnie błysnęła talentem, bo najpierw napisała kilka tekstów po angielsku. To był tekst właśnie do Wall of Kindness, do Tonight i napisała najpierw anglojęzyczną wersję do utworu, który o dziwo jakoś wydawało mi się, że po angielsku dobrze będzie brzmiał, ale coś mi tam nie działało. I ona mówi, wiesz co, to może spróbuję po polsku. I dosłownie po godzinie położyła mi tekst na biurku, tekst do Jestem Kimś. I wtedy po prostu, wtedy odpadłem, mówię, Jezus Maria, no po prostu potwornie zdolny zdolny człowiek. Czułem, że tak jest, ale, ale tutaj mam to czarno na białym. I przy tej płycie było tak, że moim założeniem było to, żeby do tej pory najczęściej tworzyłem z Januszem Onufrowiczem, który był nadwornym tekściarzem i jest zespół Poluzjanci. Fajnie się zawsze dogadywaliśmy, mieliśmy jakiś wspólny przelot i mieliśmy bardzo fajny system pracy, to znaczy ja piszę muzykę, ja się nie zajmuję pisaniem tekstów. Nie mam łatwości w ugniataniu tej materii, świetnie sobie radzę z dźwiękami. I jak po prostu widzę, że ja jestem szybki w dźwiękach, a ktoś jest bardzo szybki w klejeniu słów w taki sposób, żeby to się układało w dobrą historię, którą ja jestem w stanie przekazać, no to ja zostawiam to pole tej osobie, która potrafi je uprawiać w sposób mistrzowski. I tak było przez lata, ale właśnie przy tym albumie Old School stwierdziłem, że właśnie chcę trochę dać i sobie, i innym szansę, żebyśmy mieli różne rodzaje narracji. I Radio Edit to w założeniu była płyta, na której miały się znaleźć teksty różnych autorów, ale historia toczyła się w sposób bardzo naturalny, to znaczy ja wychodziłem z pracowni, która ma całe 11 metrów kwadratowych i po prostu pierwsza osoba...
0: Żywa istota,
21: dokładnie, którą spotykałem, to był zazwyczaj pies. Mhm. Pies nie był zainteresowany w ogóle moją twórczością, więc osobą żywą istotą była małżonka. I puszczałem te właśnie demówki. I Ola zazwyczaj mówiła: wiesz co, o, to fajne. Wiesz co, ja bym spróbowała coś do tego napisać. I po kilku dniach z niej muszę trochę wydzierać te rzeczy, bo ona najchętniej by dawała mi już gotowy wiersz, gotowy tekst od początku do końca. A ja lubię znać tekst na wstępnej fazie. Czyli jak jest zwrotka, refren. Bo wtedy mi to też daje wyobrażenie tego, gdzie można pójść z aranżacją, na ile tekst wpłynął na kształt utworu, bo ja zazwyczaj te demówki robię już z jakimś takim szkicem brzmieniowym, żeby to już dawało poczucie jakiegoś klimatu. Nie staram się pisać muzyki, robić demówek na gitarze akustycznej, a później opowiadać, słuchajcie, bo tam będą organy kościelne, chór 300-osobowy, także wyobraźcie to sobie, no bo to tak nie działa. Wiem, że zazwyczaj osoba opisująca historię fajnie, jeżeli już znajdzie się w jakimś konkretnym klimacie brzmieniowym. Więc tak było też w tym wypadku. I Ola faktycznie już później pokazywała mi na przykład zwrotkę, refren. Ja wiedziałem, że to działa, że już nam się składa piosenka, już te moje dźwięki wzbogacone o słowa sprawiają, że to idzie kilka szczebelków wyżej. Więc to była bardzo naturalna praca, proces bardzo spokojny, organiczny i o dziwo właśnie bezkonfliktowy, ponieważ ja właściwie nie... Moje zastrzeżenia do tych tekstów to było kilka miejsc, gdzie dopiero gdy śpiewałem to w studio, to okazywało się, że jakaś zbitka dzydży jest po prostu zbyt gęsta od strony rytmicznej i to nie do końca się, nie za bardzo jest wygodne. I Ola mówi: a wiesz co, dobrze, to ja to zmienię. Więc tak. Tak się stało w jakiś cudowny sposób i w pewnym momencie dopiero zorientowaliśmy się, że my mamy właściwie gotowy materiał na płytę. I ona mówi: no to słuchaj, zaczynaj to nagrywać.
0: Zgłoś to za X.
21: A później okazało się, że 3 nominacje do Fryderyków, co było z poważnym szokiem, bo w życiu się nie spodziewałem, że moja płyta będzie nominowana do albumu roku w kategorii pop, bo to jest troszeczkę trudniejsza rzecz, więc to, że branża to doceniła, to jestem naprawdę, połychtało to moje ego.
0: Coś mi mówi, że tematów będzie mnóstwo, ponieważ Kuby Bedacha, o ile sięgam pamięcią wstecz, w programie Cała Muzyka nigdy nie było. Rozmawialiśmy o ostatniej płycie, czyli albumie Radio Edit. Jak się okazuje, wszystkie teksty na tej płycie są autorstwa szanownej małżonki Aleksandry Kwaśniewskiej. Miało być trochę inaczej. No właśnie, czy wy będziecie taką spółką kompozytorską, jak na przykład Elton John i Bernie Taupin?
21: Nie jestem w stanie na to pytanie, znaczy bardzo chciałbym, żeby tak było, ale to wszystko zależy od tego, kiedy się u mnie wyczerpie źródełko z pomysłami, albo kiedy moja żona stwierdzi, że nie ma nic do powiedzenia. Chociaż śmiem podejrzewać, że raczej ten moment u niej nie nastąpi.
0: Ja podejrzałem jakiś wywiad właśnie i okazało się, że to jej wielką frajdę sprawia.
21: To jej sprawia wielką frajdę i ona ma faktycznie niesamowitą łatwość w kreowaniu jakichś tam świetnych historii, które No właśnie, one są pisane do niezbyt prostych struktur rytmicznych. Bo ja piszę w taki sposób, który trochę preferuje właśnie jednosylabowce. Umówmy się, język polski nie jest zbyt bogaty na tym polu. A Ola sobie świetnie sobie z tym radzi. Także cóż, jeżeli w lipcu tego roku mam nadzieję, że siądę do wymyślania kolejnych rzeczy, no to zobaczymy, jak następne prace przebiegają. Ale ja bardzo chciałbym, żeby tę współpracę kontynuować.
0: Lipiec tego roku, porozmawiajmy w takim razie o sierpniu, bo sprawdzałem twoją datę urodzin. No i tam majaczy na horyzoncie pewna data. Czy 50 to jest wiek, którego facet się powinien obawiać? Pytam, bo różne rzeczy się zdarzają również w moim kręgu znajomych. 50 jest takim jakimś momentem, że coś się zaczyna dziać?
21: U mnie się dzieje bardzo dużo od wielu lat, więc Ola to świetnie opisała właśnie w jednym z tekstów. Wciąż nie wierzę w PESEL na papierze, liczby obce ciału w głowie ciągle maj. I my się właśnie trochę czujemy cały czas w głowie nastolatkami, ale gdy patrzę w lustro i widzę siwiznę, która zresztą bardzo mi się podoba i całe życie czekałem na to, żeby być siwy.
0: Tak.
21: Ja się dobrze czuję bardzo ze sobą właśnie. Całe życie czułem, że dopiero po 30 moje życie zacznie się układać. Nie wiem dlaczego. Mhm. Naprawdę, od dziecka miałem takie przeczucie, że spokojnie, dopiero po 30 ja będę mentalnie gotowy na pewne rzeczy, będę na tyle dojrzały. I gdy rozmawiałem z moimi rówieśnikami, którzy na przykład byli przerażeni tym, że 40 na horyzoncie i co teraz, a ja miałem takie poczucie, że kurczę, no to jest wreszcie ten moment, kiedy suma naszych doświadczeń spotyka się w takim punkcie, gdzie my mamy możliwość wreszcie znajomości, kontakty, doświadczenie, że możemy wreszcie ten zbiór naszych doświadczeń w odpowiedni sposób wykorzystywać. I od 40 do 49 czułem się całkiem nieźle ze swoim ciałem. Oczywiście wszystko boli, ale okazuje się, że mnie z jakichś tam problemów zdrowotnych wszystko boli od dziecka. Nad tym też pracujemy. Ale ja w ramach, jeżeli jest coś takiego jak kryzys wieku średniego, to u mnie przejawia się w ten sposób, że zaczynam mieć coraz więcej chęci do wracania do jakichś takich aktywności fizycznych, no bo umówmy się, bycie w trasie koncertowej około 200 dni w roku sprawia, że człowiek jednak dużo siedzi, potem się rusza na scenie, ale no brakuje takiej regularności i takiego prawdziwego ruchu, więc w tamtym roku kupiłem sobie rower i mam wrażenie, że nie umiem na nim jeździć kompletnie.
0: Spokojnie, to przyjdzie z wiekiem.
21: I czekam na pierwsze poważne od over the bar, kiedy po prostu przelecę i wykonam tak zwaną koparkę nasiębierną albo podsiębierną, czyli szczena po prostu zaliczy twarde. Mam nadzieję, że to za szybko nie nastąpi, ale to był taki moment, taki zimny prysznic, jak gdy wsiadłem właśnie na rower, który kiedyś był po prostu czymś tak naturalnym, że można było na tym rowerze zrobić wszystko, a teraz skakanie na hopkach jednak jest, mówię, człowieku, spokojnie, moment. To już nie jest takie proste.
0: Ale powiedz mi, dopada cię pewna, jakby to nazwać, policzalność. Już wyjaśnię, o co chodzi, bo odczarowaliśmy jakiś czas temu, bo dzieci nam podrosły, odczarowaliśmy Chorwację i znowu zaczęliśmy jeździć tam co roku. Natomiast w ostatnim roku uświadomiliśmy sobie, ile takich jeszcze wycieczek przed nami. 10, 15, bo potem już nie będzie miał na to chyba nikt siły na taką podróż. Dopadają ci takie rzeczy?
21: Nie dopadały mnie do zeszłego roku, gdy właśnie jeden ze znajomych mi uświadomił to, że gdy z taką nonszalancją powiedziałem o tym, że nie wiem, narty w tym roku może będą, może nie będą, i wtedy właśnie padło, no dobrze, ale ile jeszcze tych wyjazdów masz przed sobą? Nie no, jak to ile? Mówi, ile, policz sobie. Ile jest sezonów narciarskich, ile razy jeszcze na dechach staniesz? Bo mówi, w pewnym momencie no, kolanko może wysiąść, coś tam, znaczy oczywiście w każdym wieku może wysiąść kolano i możemy mieć kontuzję jakąś poważną, w każdym wieku, ale faktycznie dopadło mnie to, mówię, ranny, przecież ja faktycznie tak jeszcze mam ze 20 sezonów przed sobą, takich aktywnych. Chociaż jak widzę właśnie moich teściów, jak śmigają na dechach, to mam wrażenie, że tam sky is the limit. I nie mogę im dotrzymać tempa, a no, jeżdżę dosyć sprawnie, bo praktycznie od dziecka.
0: No właśnie, obiecałem, że zadam to pytanie. Muszę, bo się uduszę. Jak to jest być zięciem prezydenta?
21: Znaczy może tak, bo my jesteśmy już z Olu kilkanaście lat po ślubie, a w tym roku to jest 17 lat naszej znajomości, więc już no, jesteśmy dosyć mocno zrośnięci ze sobą. Na przestrzeni lat faktycznie miałem często takie poczucie bardzo poważnego niedouczenia. Bo mój teść, cechuje go to, że po prostu jego wiedza na praktycznie każdy temat jest tak rozległa, tak głęboka, i on po prostu ma niebywałą pamięć. Chyba najlepszym przykładem jest to, że czasami sobie dla hecy gramy w quizowanie na gazeta.pl.
0: Zgarnia wszystko.
21: Tak, on ma 15 na 15, a my z żoną jesteśmy w drugim teamie razem i mamy na przykład 9 na 15. Mhm. I to jest przerażające, jak tam pada jakieś pytanie o jakąś olimpiadę w którymś tam roku i pierwsze miejsce na 400 metrów zdobył kto. Ja mówię, skąd ja mam takie rzeczy wiedzieć? Ja mówię, no jak to? Pierwsze miejsce miał ten, drugie miejsce miał ten. No to jest w ogóle ciekawe, bo drugie miejsce w tym momencie podaje mi nazwisko. Jego ojciec był ministrem i pada jakaś cała historia po prostu życia jakiegoś zawodnika, który miał drugie miejsce na 400 metrów. I w tym momencie moja głowa robi puf, mówię, dziękuję bardzo, wysiadam. Ale to jest fajne, że ja z kolei jestem, już mam takie poczucie, że jestem fachowcem w swojej dziedzinie i sporo wiem na temat muzyki i wszystkich rzeczy, które się kręcą wokół muzyki, więc potrafimy się uzupełniać historiami. I to jest fajne. Fajne jest przebywanie wśród ludzi, którzy są ciekawi drugiego człowieka. A do takich zalicza się właśnie rodzina mojej żony.
0: My jesteśmy ciekawi dzisiaj Kuby Badacha, który jest gościem programu Cała Muzyka. Słuchaj, w wielu wywiadach z tobą pojawia się wątek swego rodzaju niedopasowania, bo ty jako nastolatek właściwie obracałeś się w towarzystwie dużo starszych
21: tak,
0: od siebie.
21: Tak.
0: Czy to był twój wybór?
21: Tak. To znaczy, moją decyzją było to, że idę w muzykę i rodzice przestrzegali mnie przed tym w bardzo taki mądry, spokojny sposób. To znaczy, kiedyś usłyszałem takie zdanie, że bardzo kibicują, to jest w ogóle super, natomiast muszę mieć świadomość tego, że jeżeli pójdę w tę dziedzinę na 100%, to zawsze muszę się oswoić z myślą, że zawsze co chwilę będzie się pojawiał ktoś lepszy. I że z tym się trzeba będzie mierzyć i że to nie będzie łatwe. Chyba gdzieś to mi utkwiło w głowie, bo przez lata mam jakiś taki imperatyw wewnętrzny, który wpisuje się w takie zdanie, które kiedyś usłyszałem na trasie koncertowej od wielkiego mistrza perkusjonaliów Nipinoi, z którym grałem przez wiele lat. To był taki wybitny perkusjonista holenderski, ale japońsko-indonezyjskiego pochodzenia, który nagrywał, nagrał chyba ponad 400 płyt z Billy Cobhamem, z Animalsami grał, w ogóle ze wszystkimi. I on kiedyś powiedział piękne zdanie, które stało się takim motto moim zawodowym: bądź mistrzem w ramach własnych ograniczeń. Więc jak gdyby trochę uprzedzając te rzeczy, które się mogą wydarzyć, czyli że co chwilę będę spotykał kogoś, kto ma większy talent, kto ma większe umiejętności, starałem się być w jakiejś takiej szczerości przed sobą, jakie mam mocne strony jako muzyk.
0: Kuba Badach. I to na dzisiaj wszystko w specjalnym wydaniu programu Cała Muzyka. Miłego weekendu.

0: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
7: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
6: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: 3, 17, 41...
7: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15...
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy?
13: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej masz.
14: Reklama. 26 dzień września, sobota, Radio Złote Przeboje o godzinie 8. Zapraszamy na wiadomości.
15: Jarosław na Podkarpaciu uczci ofiary ataku nożownika Marszem Ciszy. Bez przełomowych decyzji po wizycie przywódcy Chin w USA. Polska-Bośnia 0-0, a wieczorem siatkarze zagrają o Mistrzostwo Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Jarosławiu na Podkarpaciu przejdzie dziś Marsz Ciszy. To spontaniczna reakcja na zabójstwo księdza. Przypomnijmy, w czwartek obywatel Ukrainy zaatakował ludzi w opactwie benedyktyńskim w Jarosławiu. Zabił księdza, ranił kilka osób. W mieście wzmocniono patrole policji, również po to, by zapobiec antyukraińskim incydentom, mówi burmistrz Marcin Nazarewicz.
16: Martwią nas o te następne dni, czy nie będzie eskalacji emocji. Robimy wszystko, co możemy, żeby wyciszać tutaj społeczeństwo, żeby nie dopuszczać takich sytuacji. Sytuacje, kiedy osoby z różnej narodowości, tutaj chodzi mi o osoby z Ukrainy i na przykład z Polski, żeby jakieś konflikty się pojawiały.
15: Atak w opactwie ostro potępił Wołodymyr Zełenski. Przywódca Chin Xi Jinping zakończył wizytę w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump przyjął go z największymi honorami i nazywał przyjacielem. Oprócz wielkich słów nie odnotowano jednak żadnych znaczących decyzji o wzajemnej współpracy, mówi australijski ekspert do spraw polityki międzynarodowej Jarek Montshine.
17: Nie sądzę, żeby doszło do jakiejś naprawdę głębokiej czy trwałej zmiany w strukturalnej dynamice strategicznej rywalizacji między USA a Chinami. To spotkanie, ta wizyta państwowa Xi Jinpinga w Waszyngtonie ma w gruncie rzeczy więcej wspólnego z pompą, oprawą, ceremoniałem i symboliką niż z jakąś długotrwałą zmianą.
15: Nie rozwiązano m.in. kwestii Tajwanu. Chiny traktują Tajwan jako swoje zbuntowane terytorium. Urząd Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia. Po kolejnym wycieku danych, tym razem ofiarą cyberataku padł serwis Medyk, mogło dojść do ujawnienia danych nawet 5 milionów osób. Polscy siatkarze zagrają dziś o złoto Mistrzostw Europy. Wczoraj biało-czerwoni wygrali 3-0 ze Słowenią. Pierwsze dwa sety do 23, trzeci do 18. Drugi półfinał Francuzi wygrali z Finlandią i to trójkolorowi będą rywalem Polaków, mecz o 21:00. A nasi piłkarze po słabej grze zremisowali wczoraj 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. To był pierwszy mecz nowego sezonu Ligi Narodów. W poniedziałek gramy w Sztokholmie ze Szwecją.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
14: Obiecywałem tydzień temu przyzwoity weekend i proszę bardzo, wszędzie sporo słońca, pokapać może raczej w Białymstoku. Tam 16 stopni, 18 w centrum i nad morzem, najcieplej na południu kraju, na Dolnym Śląsku do 21. Kacper Sosnowski, witam. Także na razie tymi chmurami, które są w centrum i na wschodzie kraju, aż tak bardzo proszę się nie przejmować. To wszystko minie. I słońce się do nas dzisiaj uśmiechnie. A jeżeli nie słońce, to my się tu będziemy uśmiechać. Witam pięknie, 3 minuty po godzinie 8. Zaczynamy sobie nasze spotkanie od skorpionsów.

11 minut po godzinie 8 Eurythmics w Radiu Złote Przeboje, którzy nie koncertują już od lata. Taki ostatni okazjonalny mini występ zespołu to się odbył 4 lata temu. Tymczasem zła wiadomość jest taka, że koncert Erosa Ramazzottiego w Łodzi został przeniesiony na 2028 rok, z maja przyszłego roku. To ze względów zdrowotnych. Rozpocząłem rekonwalescencję i nie mogę się doczekać, by znów spotkać się z wami osobiście, przekazał artysta. Jak to mówią, czasami trzeba zrobić krok w tył, by wrócić z podwójną siłą. Dobre hasło na jesień, prawda? Nasza muzyka na jesień też, mam nadzieję, pomoże. Anli.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.

0: przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
0: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert dalej masz dużo dobrego.
3: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
2: Media Expert, taniej masz.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

8:30 na zegarach. Wszystko idzie źle? No, mam nadzieję, że nie. A przed chwilą w Radiu Złote Przeboje wątek o tym, że czas pędzi nieubłaganie, bo to już rok i miesiąc od śmierci Stanisława Sojki, który pod koniec sierpnia ubiegłego roku miał wystąpić w Sopocie. Zaśpiewał tam tylko na próbie. Gra już nam teraz tylko z głośników, z odtworzenia, ale muzykują jego synowie. Jeden jest perkusistą, inny realizatorem dźwięku, kolejny pomaga w produkcji muzyki. No właśnie, chyba tylko jeden nie zajmuje się muzyką, także bardzo muzykalna ekipa. 8:31, jak ktoś spieszy się do pracy, pozdrawiamy i gramy ATC.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
8: Kochanie, teraz jest idealnie.
9: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wsisy.
14: Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.
16: Każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A Winogrono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
17: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

Bonnie Tyler w Radiu Złote Przeboje. Szukacie pomysłu na biznes? Podpowiedź i pomysł. Jedna z firm z Kanady sprzedaje świeże powietrze prosto z kanadyjskich gór w butelkach. Jedna puszka wystarcza na 200 oddechów takim górskim powietrzem. No i najważniejsza informacja, bo jedna sztuka kosztuje $20, no tak 70 zł. Zastanawiam się, skąd u nas by brać najczystsze, najwspanialsze powietrze, ponoć pomorskie, zachodniopomorskie oraz warmińsko-mazurskie. Takie mają. No nic, tylko chwytać, prawda? Chwytać dzień, chwytać czyste powietrze, jak tam zwał, tak zwał. Electric Light Orchestra.

Aha, i pozdrawiam wszystkich aktywnych milusińskich nastolatków, którzy teraz na jakieś zawody, treningi, mecze jadą, oby poszło wam lepiej niż wczoraj piłkarskiej reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną. Szczegóły w tej sprawie w naszych wiadomościach o 9:00.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
4: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
5: Gra dla Was Radio Złote Przeboje. W sobotę o godzinie 9:00 posłuchajmy wiadomości.
6: Nie można na razie postawić zarzutów Ukraińcowi, który zabił księdza. Duże inwestycje w onkologię w zachodniopomorskiem. Robert Lewandowski nie pomógł. 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na razie nie można przesłuchać mężczyzny podejrzanego o atak w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu. W czwartek zaatakował nożem 5 osób, zabił księdza. Biegli stwierdzili, że ma zaburzenia psychotyczne i brakuje z nim logicznego kontaktu. Rzeczniczka prokuratury w Przemyślu Małgorzata Tarciuch-Kurasiewicz.
7: To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa.
6: Mężczyźnie grozi dożywocie. Cztery niemieckie myśliwce Eurofighter wzmocnią obronę powietrzną Łotwy na czas wyborów parlamentarnych. Te odbędą się 3 października. Polskie muzea i zabytki mogą stać się celem działań hybrydowych, takich jak podpalenia czy sabotaż. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła wcześniej uwagę na braki w przygotowaniu muzeów do działania w czasie wojny i w czasie sytuacji kryzysowych. Pacjenci w regionie Szczecina będą mogli przejść diagnostykę i leczenie nowotworów w jednym miejscu, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1, a to może skrócić terapię. Zakończono duże inwestycje, powstał nowy oddział radioterapii, rozbudowano onkologię i nowoczesną pracownię diagnostyczną. Skorzystają też dzieci chore na raka, które nie będą musiały wyjeżdżać do innych ośrodków na radioterapię. Rozczarowanie, takim jednym słowem można określić zakończony bezbramkowym remisem mecz Polska, Bośnia i Hercegowina w piłkarskiej Lidze Narodów. Spotkanie na Stadionie Narodowym obejrzał Przemysław Pozowski.
8: Mecz był długimi momentami trudny do oglądania, oczy bolały też, gdy patrzyło się, jak na boisku męczy się Robert Lewandowski, mówi selekcjoner Jan Urban.
9: Na pewno nie był to dobry mecz Roberta, przecież on też jest świadomy, co potrafi.
8: Pozytywy widział nasz pomocnik Jakub Kamiński, który sam szybko zszedł z boiska z kontuzją.
10: My mieliśmy wiadomo, lepsze sytuacje, moim zdaniem lepsze. Zasłużyliśmy na to, żeby ten mecz na pewno wygrać.
8: A już w poniedziałek nasza kadra zagra kolejny mecz w Lidze Narodów na wyjeździe ze Szwecją.
6: Szwecja wygrała wczoraj 2-1 z Rumunią.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Te chmury, które są w centrum i większej ilości na wschodzie kraju, niebawem miną i uśmiechnie się do nas słońce. Na termometrach 16 stopni będzie po południu w Białymstoku, 19 nad morzem, 20 w Wielkopolsce, podobnie jak w Małopolsce, nawet do 21 na Dolnym Śląsku. 3 minuty po godzinie 9:00, 26 dzień września, czyli sobota. A za chwilę odpowiemy sobie na pytanie, co robią Polacy w sobotę. No co robią? Słuchają Radia Złote Przeboje pewnie.
12: Zaprasza Kacper Sosnowski.
5: I Mike Oldfield, i Maggie Rayleigh.

Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje w sobotę, czyli ulubiony dzień, w którym Polacy sprzątają. Prawie 40% z nas raz w tygodniu robi większe sprzątanie i to właśnie przypada na sobotę. Ale tak 2/3 to ze 2 razy w tygodniu sprząta. W środku tygodnia to tak raczej szybciej. No to ja muszę trochę nadrobić, bo moje statystyki inne, ale wiecie jak to jest. Ten, kto bardziej dba o porządek na co dzień, rzadziej musi sprzątać. I tego się trzymajmy. Sugar Babes.

0: Teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na Ciebie.
15: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na

0: Lidlu. 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto.
1: Spotkajmy się w Biedrze.
2: Reklama.
3: Znowu w życiu mi nie wyszło.
4: To jest radio Złote Przeboje.

Bob Marley w Radiu Złote Przeboje, czyli fan futbolu, który w piłkę nożną grał często, nawet w meczach jakichś takich występował. Pewnie strzelał więcej goli niż Polacy wczoraj z Bośnią. A teraz u nas Szwedzi, z którymi zresztą nasza piłkarska reprezentacja zagra w poniedziałek, czyli będzie Ace of Base. Po napisaniu tego utworu, który przed nami, producent zasugerował, żeby akordy w piosence grać dwoma palcami, tak najprościej jak się da, nie trzema, nie czterema. No i był to strzał w dziesiątkę. Prostota w muzyce też ważna, AI by tego nie wymyśliło. A ponoć piosence pomogło też to, że jeden z dyrektorów wytwórni, jak dostał utwór w różnych wersjach na kasecie, to w aucie ta kaseta mu się przycięła i nie chciała wyjść. No i słuchał cały czas jednej piosenki, a jak wyszedł z auta, no to w głowie miał...

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja.

0: Każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
8: Jaja ściółkowe Ojajo. 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka ZOO i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Gliwice, ulica Pszczyńska 197. Kercher Center Katowice, Aleja Roździeńskiego 170. Zapraszamy.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A winogrono jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
9: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Kombi w Radiu Złote Przeboje. Zawsze podziwiam Sławomira Łozowskiego, nie tylko wspaniałego instrumentalistę i twórcę wielu przebojów kombi, ale też mechanika instrumentalnego. Człowieka, który sam naprawia, konserwuje swoje syntezatory, keyboardy, miksery. A to jest w całości sprzęt z lat 80. No i teraz z nim sporo roboty jest.
1: Po sezonie koncertowym okazało się, że w moich instrumentach, a to jakaś śrubka się odkręciła, ale to coś się poluzowało, więc wymieniam na przykład potencjometr i sprężynkę w pitchbendzie mojej konstrukcji z dawnych lat.
0: No właśnie, tam sprężynka, to śrubka jakaś, ale dobrze, że wszystko złożone i gra. Gra też Backstreet Boys.

Creed Playing Games i Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 10. Wrzesień to jest początek sezonu infekcyjnego i tym tematem zajmiemy się już zaraz w naszych wiadomościach. Zostańcie z nami.

0: używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Reklama.
12: No to teraz już w Radiu Złote Przeboje czas na wiadomości o godzinie 10:00.
13: We wschodniej części Polski dziś szkolenia na temat zagrożeń z powietrza. Lekarze apelują, by się szczepić przeciw grypie. Wrzesień to idealny moment. A ratownicy w Tatrach, by nie wchodzić w wyższe partie, bo rośnie ryzyko lawin. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkańcy Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego mogą dziś nauczyć się, jak reagować w przypadku ataku z powietrza. Strażacy poprowadzą zajęcia Akademii Obrony Ludności i Ochrony Cywilnej. Jakub Medek.
14: Tym razem zajmiemy się głównie sygnałami alarmowymi, zapowiada Marcin Wierel z Państwowej Straży Pożarnej.
15: Jak je rozróżniać, jak reagować, jak postępować.
14: Zainteresowani dowiedzą się też, które miejsce w ich własnym domu będzie najbezpieczniejsze podczas alarmu lotniczego, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
16: Niska kondygnacja. Pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku. Pomieszczenie, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz.
14: To już trzecie zajęcie w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej organizowanej przez MSWiA. W dotychczasowych, poświęconych m.in. pierwszej pomocy czy ewakuacji, wzięło udział 400 tysięcy osób.
13: Szkolenia odbędą się w blisko 300 miejscach Podlasia i Warmińsko-Mazurskiego. Stany Zjednoczone zaczęły dostawy pomocy wojskowej dla Ukrainy warte 400 milionów dolarów. Ukraina otrzyma m.in. części zamienne do pojazdów opancerzonych. Jak podaje Reuters, w pakiecie prawdopodobnie nie ma pocisków do systemu obrony powietrznej Patriot. Andrzej Poczobut ocenił, że władze Białorusi nie są zainteresowane konfliktem zbrojnym z Zachodem ani Ukrainą. Podczas wizyty w USA były więzień polityczny. Mówił też o trudnej sytuacji Polaków na Białorusi i represjach wobec opozycji. Podkreślił, że mimo dialogu Zachodu z Mińskiem nadal dochodzi tam do aresztowań przeciwników reżimu. To najlepszy czas na szczepienia przeciw grypie, przypominają lekarze. Wrzesień to początek sezonu infekcyjnego, a po szczepieniu organizm potrzebuje jeszcze 2 tygodni, by nabrać odporności. Grypa może prowadzić do poważnych powikłań, mówi lekarz Paweł Lelek z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
17: Takimi powikłaniami są chociażby zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mięśnia sercowego, ostre zapalenie płuc.
13: Można się zaszczepić w aptece lub poradni POZ. Ratownicy odradzają w najbliższych dniach wycieczek powyżej schronisk w Tatrach. Zrobi się niebezpiecznie, bo nadchodzące ocieplenie może powodować schodzenie lawin. W Tatrach obowiązuje na razie pierwszy z 5 stopień zagrożenia lawinowego, ale zagrożenie będzie rosło.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
12: Po południu dziś 17 stopni w Lublinie, Kielcach. 18 w Łodzi, Koszalinie, 19 w Szczecinie, 20 od Zielonej Góry po Częstochowę. Na zachodzie najwięcej słońca. Kacper Sosnowski, witam i zapraszam. Będzie ważny komunikat od Kazika niebawem. Będzie o tym, w czym nam się może jeszcze przydać płyn do mycia naczynie. Nie chodzi oczywiście tylko o zmywanie. I będzie muzyka, taka jak ta na przykład. Kult, gdy nie ma dzieci, na dobry początek.

0: Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje, wcześniej Kult z Kazikiem Staszewskim. To chyba jeden z najbardziej aktywnych artystów po 60, jeżeli chodzi o media społecznościowe. No i ostatnio na Instagramie ważny przekaz do fanów Kazik wygłosił.
1: A teraz poproszę o chwilę skupienia i uwagi, bo powiem coś naprawdę ważnego i istotnego.
0: Nie, nic się, słuchajcie, nie zacięło. Komunikat poszedł w całości. To chyba na fali tego porzekadła, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem, prawda? I powiedzmy sobie szczerze, w radiu to się średnio sprawdza. Ale my na szczęście akurat dużo złotych przebojów mamy. One też są złotem. Donna Summer.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
6: Kochanie, teraz jest idealnie.
5: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
16: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

To Radio Złote Przeboje, 10.30 na zegarach. Uwielbiam tę piosenkę Duran Duran, Come and Down. Trochę melancholijna, ale zresztą nawiązująca do rozpadającego się ludzkiego życia. Ale jak się w słowa nie zagłębia, to melodia podbudowuje. I te słowa wcale nie ciągną w dół. Co ciekawe, utwór osiągnął szczyty list przebojów głównie w Kanadzie i Izraelu. Także Duran Duran wszędzie doceniani byli. Również w latach 90., bo z 93. roku Come and Down pochodzi. A my teraz połowę lat 80. nurkujemy. Oczywiście to już słychać po tych rytmach perkusji i keyboardu, prawda? No i zaraz jeszcze CC Kerr zacznie śpiewać, to już w ogóle będzie znakomicie.

0: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Czyta lektor AI.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Poskręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
3: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Milan Farmer w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj trochę o sporcie mówimy, w związku z tym słuchacz zadzwonił.
1: Dzień dobry, ja się chciałem odstosunkować do wczorajszego meczu tych pokraków z Bosnią i Hercegowiną. Czy to jest, żeby przez 90 minut oddać cztery strzały na bramkę, no to jest mniej niż zero.
0: No właśnie, dlatego już o tym meczu nie będziemy mówić, ale dzisiaj przecież grają także nasi siatkarze, którzy doszli do finału Mistrzostw Europy. Bronią tytułu, a w tym finale, które o 21:00 będą grali z Francuzami, bardzo dobrą ekipą. Ale ostatnio jakoś sobie z nimi radzili, więc i dziś liczymy na złoto. Hale Notes.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
4: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
3: No, tego z Media Expert.
4: No tak.
5: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
11: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na

0: 50 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan. Reklama.
2: Z kluczowych informacji. Słuchacie Radia Złote Przeboje w sobotę tuż przed godziną 11. Kolejne ważne wiadomości już teraz u nas.
3: Aktywiści obawiają się antyukraińskiej fali po zabójstwie w Jarosławiu. Papież w Paryżu, francuska prasa chwali głowę kościoła. Polscy piłkarze raczej nie zbierają pochwał.
4: Troszeczkę mogliby zagrać lepiej.
3: Zremisowali z Bośnią i Hercegowiną 0-0. Wojciech Wiszniewski, zapraszam. Aktywiści działający na rzecz praw człowieka przestrzegają przed antyukraińską nagonką po wydarzeniach w Jarosławiu. 31-letni Ukrainiec zabił księdza i ranił 4 inne osoby. Mówi Anna Błaszczak-Banasiak, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.
5: Bardzo boję się, że ta sytuacja zostanie wykorzystana dla generowania jeszcze większej mowy nienawiści przeciwko osobom pochodzenia ukraińskiego, ale chciałabym bardzo prosić o taki rozsądek i odpowiedzialność, bo naprawdę narodowość sprawcy nie ma w tej sprawie absolutnie żadnego znaczenia.
3: Mężczyzna jest zatrzymany. Na razie nie postawiono mu zarzutów, bo biegli oceniają, że w tym momencie nie ma z nim logicznego kontaktu i ma objawy psychotyczne. Papież Leon XIV zdał paryski test. Tak o wizycie głowy Kościoła katolickiego pisze dziś francuska prasa. Dziennikarze zwracają uwagę na entuzjazm, z jakim papież witany był na ulicach Paryża i następnie w Saint-Denis na wieczornym czuwaniu modlitewnym z młodzieżą. W Warszawie kończy się zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. Zebrano już ponad 100 tysięcy podpisów, potrzeba ponad 130. Potem podpisy będą weryfikowane przez komisarza wyborczego. Polacy zmieniają kierunek zimowych wyjazdów. Turyści coraz częściej interesują się egzotycznymi miejscami, takimi jak Tajlandia, na przykład Kenia czy Wietnam. Internetowe biuro podróży SKI.pl przekazało, że najchętniej wybieranym przez klientów kierunkiem jest Egipt. W pierwszym meczu naszych piłkarzy w Lidze Narodów zabrakło tego, co najważniejsze, czyli goli. Polacy 0-0 zremisowali z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym w Warszawie, a ten wynik sprawił, że kibice opuszczali trybuny z niedosytem.
6: Wydaje mi się, że mogli dać trochę więcej z siebie niż to, co widzieliśmy na stadionie.
7: Więcej zaangażowania z naszej strony, więcej współpracy, ale no jest co poprawić i myślę, że do tego dojdzie w najbliższych spotkaniach.
4: Troszeczkę mogliby zagrać lepiej, troszeczkę dokładniejszych podań, no ale nie było źle.
8: Wie pan co, lepiej 0-0 niż 1-0 w plecy.
3: W poniedziałek Polska gra ze Szwecją. Szwedzi wygrali wczoraj z Rumunią 2-1.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
0: Pogoda na weekend.
2: W coraz większej liczbie polskich miast słońce się do nas uśmiecha, te chmury wędrują sobie na wschód i późnym popołudniem znikną. Prawie 20 stopni nad polskim morzem, tyle też w Wielkopolsce, a także na południu kraju. W centrum trochę chłodniej, koło 18.
9: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Takie piękne hasło mam na dzisiejszy dzień. Na początek dnia wybieram kawę, a jako kontynuację uśmiech. Oj, najlepiej taki duży, wielki uśmiech.
10: Radio Złote Przeboje.
2: No to gram tak, żeby wszyscy się szeroko uśmiechnęli. 3 minuty po 11.
11: Zaprasza Kacper Sosnowski.
2: Tam w tle to oczywiście Tina Turner.

Sting w Radiu Złote Przeboje, który razem ze swym przyjacielem, muzykiem Shagim, spotkał się ostatnio z rodzinami i dzieciakami w jednej z londyńskich bibliotek. Wspierał taką inicjatywę Dolly Parton, która za życia brała udział w różnych akcjach dotyczących czytelnictwa. Jedna z loterii zorganizowana przez fundację Dolly Parton zebrała właśnie 5 milionów funtów, które przeznaczy na książki dla dzieciaków w całym Londynie. No piękna akcja, oby dzieci te książki potem czytały, prawda? W Singapurze zresztą państwo uruchomiło właśnie ogólnokrajowy program płacenia obywatelom za czytanie książek. Nieźle, żeby za przyjemności płacić. A co Ed Sheeran?

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Arturze Gadowski, w jakim ja cię dzisiaj nastroju odnajduję po 40 latach istnienia IRY z dobrymi i trudnymi momentami?
2: Jak ty się dzisiaj masz? To tylko z pozoru jest banalne pytanie.
3: Jak ja się mam? Ja jestem zadowolony z tego, co udało mi się przez te 40 lat zrobić.
1: Za chwilę zdecydowanie więcej na ten temat. Bądźcie z nami.
4: Radio Złote Przeboje.

0: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Gliwice, ulica Pszczyńska 197. Kercher Center Katowice, Aleja Roździeńskiego 170. Zapraszamy.
1: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery, nie przegrzewaj domowego budżetu.
2: Kochanie, teraz jest idealnie.
1: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy. Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl,

0: To się opłaca.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Artur Gadowski z nami. Arturze, powiedziałeś, że jesteś zadowolony z tego, co ci się udało osiągnąć przez tych 40 lat z zespołem IRA. Rozwin, powiedz więcej.
2: Cały czas mogę wykonywać ten zawód, że cały czas mam też taką wewnętrzną potrzebę robienia jakichś nowych rzeczy. To jest jakby taka
1: siła napędowa.
2: Siła, która mnie pcha wiesz, i zmusza do działania. I to jest fajne, ja to lubię, bo lubię ten stan, kiedy muszę coś, wiesz, zrobić. I to jest fajne, że mam też od 23 lat, bo dzisiaj liczyliśmy to dokładnie, 23 lata trwa i funkcjonuje ten sam skład zespołu.
1: O!
2: Mamy 40-lecie, a od 23 lat jesteśmy w tym właśnie składzie, który jest teraz. To jest też bardzo dobre, to jest też bardzo fajne. My się doskonale znamy. Ja nie mówię, że tam, wiesz, to działa wszystko idealnie i że się ze wszystkim zgadzamy, bo nie jest tak, ale myślę, że to też dobrze.
1: Bo jest
2: dzięki
1: jakiś
2: temu, tak, jest jakiś
1: ruch,
2: działanie. Mhm. Coś tam, wiesz, musisz kolegów przekonać, bardziej, mniej, albo oni ciebie.
1: Nie ma takiej stagnacji,
2: tak.
1: Nie? Jest jakiś taki ferment twórczy, o tak bym to nazwała.
2: Dokładnie tak.
1: No i pięknie. No i teraz sobie zagramy, a za chwilę pogadamy. Enigma.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Arturze Gadowski, co jest dzisiaj dla Ciebie największą wartością?
2: Dla mnie najważniejsze jest to, żeby jakby oddzielić też pewne rzeczy, jakby to moje życie codzienne, rodzinne i moje prywatne od życia na estradzie. To są dwa różne światy.
1: Dwa Gadowskie.
2: Ja jestem bliźniakiem zodiakalnym, więc...
1: O, widzisz, jak trafiłam.
2: To normalna sprawa.
1: Jest Gadowski domator, jest Gadowski rockman.
2: Niektórzy nie wierzą, że ja jestem właśnie domatorem, że ja uwielbiam być w domu. Dom jest taką enklawą dla mnie właśnie spokoju, odpoczynku. Ja po prostu się regeneruje bardzo szybko, fajnie. A teraz, wiesz, no, mam to szczęście od niedawna, że mieszkam w lesie. I to jest cudowne.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
4: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 15,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwariowej 159. Zapraszam.
6: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: No dobrze, jest ten gadowski domator, który ładuje baterie. Jest ten gadowski, który koncertuje. Wychodzi przed tłum, a mówią, żeś ty introwertyk. To jak ten introwertyk radzi sobie z tłumem?
2: No, trudne to jest dla mnie zawsze. Dlatego mam zawsze tremę, tak? Ale z drugiej strony cieszę się z tego, bo wydaje mi się, że dopóki będę miał tą tremę, to znaczy, że wszystko jest ze mną w porządku. Że nie uwierzyłem w to, że mogę wszystko. Bo nie mogę wszystkiego. I nikt nie może wszystkiego. Mam kłopot z tłumem. Nie wiem do końca, jak to jest, że ja wychodzę i zaczynam śpiewać, a potem już mi to wszystko mija. I już wiem, że mogę z nimi się pobawić. Pośpiewać, zaproponować jakieś, wiesz, działanie. Zależy mi na tym, bo w ogóle jesteśmy takim zespołem, my uważamy, że jesteśmy zespołem koncertowym głównie, bo kontakt z publicznością i koncertowanie daje nam no, dużo satysfakcji i dużo radości, ale nasz koncert to nie jest tylko wyjście i odegranie piosenki od początku do końca. My chcemy tych ludzi wciągnąć do jakiejś zabawy, bo żeby ludzie wyszli z tego koncertu i mieli wrażenie, że no, oni też uczestniczyli w tym koncercie, a nie byli tylko widzami.
1: Pięknie to ująłeś, Arturze. Wracamy już za moment, a tymczasem zagra dla nas i zaśpiewa Urszula, Rysa na szkle.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za moment wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wrócimy do rozmowy z moim gościem Arturem Gadowskim i będzie między innymi o jego wielkiej nowej pasji, pasji motocyklowej.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Auto Promocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A winogrono jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
4: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
6: Otwórz okno! Zamknij drzwi! Podkręć ogrzewanie! Zamknij okno! Zakręć grzejnik!
7: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie, a co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
0: Reklama.
11: Jest 13:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Coraz więcej alarmów. Pytamy w Sejmie, czy ludzie są dobrze informowani o zagrożeniach. Babie lato nadchodzi. Za chwilę dobre wieści od synoptyków. W Płocku zaczyna się Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Czy Polsce grozi niebezpieczeństwo ze strony Rosji? Od wielu miesięcy słyszymy o tak zwanej wojnie hybrydowej i atakach z powietrza. Spytaliśmy polityków, czy społeczeństwo jest właściwie informowane o ewentualnym zagrożeniu. Tomasz Fęskę.
13: Zagrożenie ze strony Rosji jest stałe, ale ma różne natężenie w różnych momentach, przekonuje Karol Karski z PiSu.
14: Rosja zawsze chce znaczyć więcej, niż jej potencjał na to wskazuje.
13: Rośnie też liczba ostrzeżeń i alertów, zwraca uwagę Dobromir Sośnierz z Konfederacji.
15: Obawiam się, że jesteśmy na drodze do takiego scenariusza, w którym ludzie przestają się tym przejmować.
13: Obecny rząd działa uczciwie wobec obywateli, mówią Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej i Joanna Wicha z Nowej Lewicy.
16: Poprzedni stawiał na brak informacji. My, budując odporność, musimy być uczciwi.
17: W momencie, kiedy premier by dla odmiany nie ostrzegał, to opozycja by zaraz mówiła, premier nie ostrzegł. I oczywiście można się zgodzić z tym, że te alerty powinny być może bardziej dopracowane.
13: MSWiA zapowiada nową aplikację z informacjami o zagrożeniach z 4 poziomami ważności.
12: Blisko, coraz bliżej do polskiej złotej jesieni. Jej początek jest na razie zimny i deszczowy, ale idzie zmiana. Jutro będzie więcej słońca i cieplej, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
18: Duża szansa, że w przyszłym tygodniu ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni.
12: Babie lato może się utrzymać nawet do 8 października. Papież Leon XIV powiedział w Paryżu, że ze zdumieniem obserwuje rosnącą liczbę dorosłych przyjmujących chrzest we Francji. Podkreślił, że to zjawisko wymyka się analizom socjologów. W tym roku chrzest przyjęło tam ponad 13 tysięcy dorosłych i młodych osób. O 15:00 na zakończenie wizyty w Paryżu papież odprawi mszę na placu Concorde, na której oczekiwanych jest kilkaset tysięcy osób. W Płocku rusza Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Przez tydzień widzowie będą mogli oglądać filmy z audiodeskrypcją i spotykać się z twórcami. Gościem specjalnym wydarzenia będzie aktor i reżyser Jan Englert. W programie znalazły się także spektakle, koncerty i rozmowy o dostępności kultury dla osób niewidomych.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Sobota całkiem pogodna, w większej części kraju słonecznie, zachmurzenie umiarkowane. Temperatura od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 18 w centrum, a najcieplej na ziemi lubuskiej 21. Wiatr słaby, a ciśnienie będzie stopniowo rosnąć.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Dzień dobry, nazywam się Artur Gadowski. Na co dzień śpiewam w zespole IRA. Słuchacie radia Złote Przeboje. No i jest mi bardzo miło, że mogę się z wami spotkać i z tobą, Marzena.
2: No i z tym oto gagatkiem jeszcze spędzimy sobie 2 godziny. Bądźcie z nami.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Arturze, oczywiście dalej z nami Artur Gadowski. Pytałam o tę najważniejszą wartość dla ciebie. No wiemy, że jest dwóch Arturów, że Gadowski jest bliźniakiem. A co to jest? Twórczość, miłość, wolność? Co jest najważniejsze i co udało ci się osiągnąć?
2: Wiesz co, to miłość. Mam wspaniałą żonę. Obydwoje się bardzo kochamy i jesteśmy już ze sobą 25 lat.
1: Fanfary, wyobraź sobie konfetti teraz. Po prostu, żeś ty, Rockman, tak o to zadbał. No nie jest to proste w takim życiu.
2: Nie jest to proste,
1: życiu.
2: To jest moja druga żona, wiesz. Mm-hmm. Nie jest to proste.
1: A powiedz mi, jak ty dzisiaj z tym doświadczeniem życiowym definiujesz tę miłość?
2: Wiesz co, to jest bardzo trudne. To jest, teraz mi zabiłaś ćwieka.
1: Mm-hmm.
2: Ale,
1: no wiesz.
2: Ale rozumiem przez to takie, wiesz, właśnie przywiązanie, taką więź, która jest, trudno ją nazwać tak naprawdę. I wydaje mi się, że to jest właśnie to, że nawzajem o siebie dbamy. Nie możemy bez siebie właściwie funkcjonować. Jeżeli rozstajemy się na nawet tylko 2-3 dni, to my jesteśmy ciągle na telefonach. I nie potrafiłbym bez tego funkcjonować, żyć. Mm-hmm. To jest, myślę, to jest miłość.
1: Mm-hmm. No to bardzo pięknie się składa, bo mamy tutaj Army of Lovers, Obsession.

0: Arturze Gadowski. Trzy przymiotniki, które cię określają. Z intuicji poproszę, bez zastanowienia. Odpowiedz.
1: Nie umiem tak. Nie umiem sobie opowiadać, wiesz. No.
0: Czyli już mamy pierwszy introwertyk. No, dobra, dalej. Wrażliwiec.
1: No może, no, ale to widzisz, no to ty musisz to powiedzieć. Ja.
0: No dawaj, wrzucaj trzecie.
1: Sam sobie. Nie wiem, no.
0: Romantyk?
1: No niech będzie, no.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.
6: U cioci na imieninach, ty uczta się rozpoczyna.

0: jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: I oczywiście mój kochany gość Artur Gadowski. Jak ja mam rozumieć to, że jesteś Arturem Gadowskim, który w dojrzałym wieku sprawił sobie motocykl? Kryzys wieku średniego, czy co?
2: Nie, wiesz co, bo to historia z motocyklem jest taka. Ja zacząłem jeździć jednośladem, jak miałem 14 lat. Miałem motorynkę. Potem tak, mój dziadek miał jakiegoś tam Simpsona, tata miał Junaka, a później po prostu, wiesz, no samochód, muzyka, koncerty.
1: Bus. Zespołowy.
2: Przez lata. I nikt nie wie o tym. To jest rzecz, która się nigdy, nigdzie nie ukazała. Kiedy nagraliśmy piosenkę z Markiem Kościkiewiczem do filmu Szczęśliwego Nowego Jorku i właśnie do promowania filmu i promowania też jakby piosenki trzeba było nakręcić klip. To jest zabawne, że nikt nie miał ani ochoty, ani czasu na nakręcenie tego klipu. I Janusz Kosa-Kosiński, świętej pamięci, powiedział, że on zrobi ten klip. Zadzwonił do mnie i mówi tak, mówi: słuchaj, ty jeździsz motocyklem? Jeździłem, ale dobra, to będziesz jeździł motocyklem na klipie. Znowu odpalił mi się, wiesz, gen motocyklisty. Tak? Finalnie okazało się, że nie będzie tam w tym klipie scen jazdy na motocyklu.
1: Ale co sobie pojeździłeś, to oczywiście. Twoje, prawda?
2: No i tak mijały lata i pojechałem i kupiłem sobie na urodziny motocykl.
1: Do tej opowieści pasuje mi tylko jeden wspaniały złoty przebój. Szczęśliwego Nowego Jorku.

0: Arturze Gadowski, czy ty masz czas, żeby wyżywać się na tym motocyklu? W sensie dużo jeździć, cieszyć się tym.
1: Może nie jest jak nie tego jeżdżenia, może nie jest dużo, no ale w tym sezonie udało mi się zrobić 2000 km, więc jednak udało mi się coś tam przejechać, nie?

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.

0: problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje. Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
2: Zobacz, Stasiu, soku.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Arturze Gadowski, a małżonkę bierzesz na przejażdżki motocyklowe?
2: Tak.
1: Wiadomo, że trzeba być w kasku, ale czujesz ten przysłowiowy wiatr we włosach i tę wolność?
2: Tak. No, motocykl daje mi wolność. Daje mi, przede wszystkim daje mi też... jest czymś w rodzaju terapii, wiesz. Po prostu odcina ci myślenie o wszystkich innych sprawach, tylko po prostu koncentrujesz się na jeździe, ponieważ jazda motocyklem to jest cały czas koncentracja i wiesz, nie możesz...
1: O niczym
2: to nie
1: innym.
2: Jest jak w samochodzie, że samochód jedzie sam w zasadzie tak naprawdę.
1: Zgadzam się. A automat jeszcze? No proszę, no, pana tu kaweczka, tu telefon. Przecież wiemy, jak dzisiaj ludzie jeżdżą. A jak małżonka jedzie z tobą, to taka przytulona i to podwójna przyjemność, co?
2: No oczywiście, że tak. Mamy tak, że ona ma w zasadzie taki wygodny tam z tyłu fotel, że w zasadzie...
1: Czyli ona widoki.
2: Widoki, widoki, ale jesteśmy połączeni interkomem, także sobie rozmawiamy w czasie jazdy cały czas, wiesz, także jest fajnie.
1: I może być miło.
2: Może być miło na motocyklu.
1: Może być miło. Bardzo może być miło. Aleksja, a my wracamy za chwilę.

Już za moment wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich dalszy ciąg rozmowy z Arturem Gadowskim i będzie kawałeczek historii, jak Gadowski stał się wokalistą oraz co nieco o najnowszym singlu, najnowszej piosence.

0: rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
8: Reklama. Wybiła 14, zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: To już plaga, kolejny wyciek danych, teraz Enelmed. Wieczorem marsz ciszy w Jarosławiu ku pamięci zamordowanego księdza. Transmitowana w mediach eksmisja starszej kobiety w Hiszpanii wywołała masowe protesty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny wyciek danych medycznych w Polsce. Tym razem o incydencie poinformowało Centrum Medyczne Enelmed. Zawiadomiło już służby zajmujące się cyberprzestępczością. Nie wiadomo jeszcze, jak duża jest skala naruszenia i ilu pacjentów może ono dotyczyć. Po serii takich przypadków rząd zapowiada zmiany w prawie. Eksperci radzą jak najszybciej zastrzec numer PESEL. Wieczorem ulicami podkarpackiego Jarosławia przejdzie marsz ciszy. To wyraz solidarności z rodziną zamordowanego księdza i z osobami rannymi w czwartkowym ataku w opactwie. Zgromadzenie ma wyruszyć o 19 sprzed ratusza. W marszu wezmą udział parafianie opactwa, którzy dobrze znali zaatakowanych księży.
10: Tragedia straszna, ale co zrobić?
11: Tu mieszkam zarazą. Co niedziela na mszę i... To jest nie do przeżycia.
10: Boże, taki fajny ksiądz, a ksiądz Marek jaki super. Boże, tragedia straszna.
9: Miasto zapowiada wzmocnione siły policji i straży miejskiej, nie tylko ze względu na marsz ciszy, ale też przez zapowiadany na tę samą godzinę i miejsce protest środowisk kibolskich z Podkarpacia. Eksmisja 87-letniej kobiety z mieszkania w Madrycie wywołała protesty w Hiszpanii. Kobieta mieszkała przez 70 lat w prestiżowej dzielnicy Retiro. Nowy właściciel, fundusz inwestycyjny, ustalił trzykrotnie wyższy czynsz, który teraz przekraczał jej emeryturę. Starszą kobietę wyniesiono z domu na noszach, na oczach całej Hiszpanii, która śledziła transmisję w mediach. Mieszkalnictwo w Hiszpanii staje się jednym z głównych tematów politycznych. Wielkie oczekiwanie na wręczenie nagród Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Gala odbędzie się wieczorem. Przewodniczącym jury jest Krzysztof Zanussi. Jak mówi, jego rola na festiwalu też nie jest łatwa.
12: To jest jakiś rodzaj kompromisu, który musimy zawrzeć między naszymi różnymi zapatrywaniami i bardzo odmiennym zapleczem. Przecież moi członkowie jury mają inne zawody. To nie są reżyserzy i nie są tylko producenci, ale zupełnie inne postacie. I się bardzo boję, żebym nie musiał firmować jakiejś nagrody, z którą bym się szczerze i głęboko nie zgadzał. Dlatego mówię, że to jest zajęcie dyplomatyczne przede wszystkim.
9: Gala zaczyna się o 19.30.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
5: Pogoda.
9: Na ogół pogodnie, ale więcej chmur pojawi się na północnym wschodzie Polski. Tu możliwe zanikające, przelotne opady deszczu. W pozostałej części kraju dużo słońca i dosyć ciepło, jak na tę porę roku, do 21 stopni. Wiatr słaby, nad morzem i na północnym wschodzie czasem trochę silniejszy.
13: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
14: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
15: Została nam jeszcze jedna godzina. Artur Gadowski i Rogalska się kłaniają. No to jak ty myślisz, o czym sobie teraz porozmawiamy, mój drogi? No.
16: Możemy porozmawiać o kotach, wiesz też.
15: O kotach. Bo tutaj się spotkali kociarze. Ile sztuk występuje u ciebie?
16: 3.
15: Ale w domu masz też, znaczy za płotem masz też sarny.
16: Sarny, dziki. Co tam jeszcze? A, no wiewiórki też.
15: No proszę bardzo, czyli tak będzie troszkę terapeutycznie. Czyli Gadowski. Gadowski.
16: I jego wiewiórki.
15: Jego wiewiórki Gadowskiego, jakby wiewiórki Alwina, prawda?
16: Tak jest.
15: Pamiętasz. Zapraszamy bardzo serdecznie. Dowiemy się, co Arturowi sprawia radość, co go uspokaja, co go resetuje, co mu daje dobro,

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Artur Gadowski. Wiesz co, Artur, zastanawiałam się, co powoduje, że tak sobie gadam z tobą i mam jakiś taki, no też to działa na mnie jak terapia, twój głos. Czy twój głos został odkryty przez ciebie, czy ktoś odkrył twój głos?
2: To jest przypadek. To jest przypadek. Ja absolutnie nie, wiesz, ja byłem jakimś tam amatorskim gitarzystą tak naprawdę, nie? Natomiast śpiewanie? Nie, ja nie myślałem w ogóle o śpiewaniu. I mój zespół, który się nazywał Landrynki dla Dziewczynki, zgłosił się do takiego konkursu.
1: Ale kto zaśpiewa?
2: Trzeba by zagrać, no, ktoś musi zaśpiewać. Nie mamy wokalisty. Ty będziesz śpiewał. Ale dlaczego? Bo ja wtedy wymyślałem te piosenki, które wiesz, które później graliśmy, a i jak nagrywałem kasety, takie demo z utworami, to po prostu ja śpiewałem tam tę melodię. No i zacząłem ćwiczyć. Moja mama, słysząc, jak ja tam, wiesz, się męczę, przyszła mi, dziecko, mówi, jak ty chcesz śpiewać, to trochę nie tak, nie? Zaczęła mi tłumaczyć, to jest przepona, jak to działa.
1: Jak wiesz, trzeba oddychać.
2: Jak oddychać, wiesz. No i tak skutecznie mnie nauczyła, że wygraliśmy ten przegląd.
1: Się nie dziwię, Arturze. My do tego tematu jeszcze wrócimy, a teraz niech dźwięki z siebie wyda cudowny zespół The Chorus, The Right Time.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Gliwice, ulica Pszczyńska 197. Kercher Center Katowice, Aleja Roździeńskiego 170. Zapraszamy.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
7: Kochanie, teraz jest idealnie.
6: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Arturze Gadowski. Jesteśmy po premierze utworu Za każdy dzień. Cóż on zwiastuje, mój drogi? Że będzie coś więcej?
2: Będzie coś więcej, będzie coś więcej. Już 27 listopada będzie następna piosenka, która zapowiada płytę. No, płyta będzie wydana w wiosną przyszłego roku.
1: Czyli z przytupem ta 40 będzie.
2: No tak, tam są to nie jest tak, że wydajemy jakieś swoje, wiesz, odgrzewane kluchy, tylko to są wszystko premierowe utwory. Wiesz, no liczymy na to, że się spodoba.
1: A ty, Gadowski solo, będzie też Gadowski solo?
2: To sobie na 60 urodziny robię płytę właśnie, wiesz, swoje.
1: 60 ci stuknie?
2: W przyszłym roku, tak.
1: Jak ty się masz z tą 60?
2: Świetnie.
1: Gadzie.
2: Świetnie. Pogodziłem się z nią.
1: Jak się masz w ogóle z upływającym czasem? To też jest jedno z moich ulubionych pytań.
2: No, dużo rzeczy się zmienia, tak? Dużo większa perspektywa. Już wiem, gdzie jestem. Która droga prowadzi dokąd.
1: A masz coś takiego, nauczyłeś się wraz z tym upływającym czasem, co jest najważniejsze, czego, że czas jest taki bezcenny, że nie można go marnować. Umiesz tym zarządzać?
2: No ciężko, trudno.
1: Trudno.
2: Czasem się denerwuję. To jest jedna rzecz, która mnie denerwuje, że mam za mało czasu na pewne rzeczy. Takie codzienne, takie zupełnie zwykłe.
1: Tyś mi brat, ja też mam za mało czasu, ale zawsze mam czas, żeby fajnie zagrać. Bellini, Samba de Janeiro i wracamy za chwilę. Gra!

0: Artur Gadowski.
1: Jeśli chodzi o twój piękny głos i to czytanie bajek, do którego cię gorąco zachęcam. Pomyśl sobie, będziesz miał na przykład takie 80 lat, Gadziu, i po prostu zatrudniasz się i czytasz różne tam bajki. Ale to ty jesteś bardziej team Kubuś Puchatek czy Mały Książę? Czy coś jeszcze
2: bardziej
1: innego?
2: Kubuś Puchatek. Kubuś Puchatek.
1: Dobra, już nie będę pytać, czy żona czasem do ciebie mówi misiu. No właśnie. Tak myślałam.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Co za dzień?
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Zobacz, Stasiu, sokół.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
12: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Jakie są twoje, Arturze Gadowski, małe rytuały, które sprawiają ci dużo radości?
2: Teraz to jest ten moment przed śniadaniem. Mimo, że jestem rock'n'rollowcem, ja wstaję dosyć wcześnie rano. Między 6-7 rano ja jestem już na nogach.
3: Jak ptaszyska się tam kłócą i sobie śpiewają.
2: Śpiewają sobie na mnie. Budzą, jest fajnie. Moje koty budzą mnie już o 4 nad ranem, ale to wiadomo. Więc ja potem dosypiam. I wiesz, zimą, jesienią gorzej, ale latem, wiosną, wczesną jesienią jeszcze. Wyjść sobie, wiesz, na zewnątrz. Na taras przed domem i popatrzeć sobie na
1: zielone,
2: szumiące drzewka, wiesz, biegające gdzieś tam wiewiórki.
1: Ociera się taki sierściuch o nogi albo wskoczy ci na kolana.
2: I to jest
1: bezcenne.
2: To jest bezcenne. To jest najlepszy moment w ogóle dnia.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.
4: Raz, dwa, trzy.

0: Gadziu, czego ci życzyć na tę 40 Iry i na zbliżającą się 60?
1: Zdrowia.
0: I już. Potem wszystko się... Tak. Jak będzie zdrowie, to wszystko sobie tam to, kolega załatwi.
1: Tak, tak, jak to mówią moi znajomi, całą resztę można nabyć drogą kupna. Wiesz.
0: Gadzio i Rogalska bardzo się tutaj miło żegnają, życząc miłego weekendu i szczęśliwego nowego Jorku i życia. Prawda?
1: Oczywiście. Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja.

0: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Reklama.
8: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Prezydent Karol Nawrocki pojedzie na szczyt G20, nawet jeśli będzie tam Putin. Lekarze apelują o to, by się szczepić. Wrzesień to dobry moment. Sobiesław Zasada w wieku 96 lat wystąpił w rajdzie samochodowym w Argentynie. Dojechał do mety. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polsce nie podoba się fakt zaproszenia Władimira Putina na szczyt G20 w USA, przekazał szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Podkreślił jednak, że prezydent Karol Nawrocki wybiera się do Miami i nie zamierza zmieniać planów, bo obecność na szczycie G20 jest w interesie Polski. Spotkanie w Miami odbędzie się w grudniu. Zaczyna się sezon grypowy, dlatego wrzesień, jak mówią lekarze, to najlepszy moment, by się szczepić. Receptę na szczepienie może nam dać lekarz lub farmaceuta, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ.
10: Można się zaszczepić w aptece, w poradni POZ. Do wyboru są w tym sezonie 3 szczepionki. Wszystkie 3 szczepionki podawane są w zastrzyku. Dla kilku grup ta szczepionka jest bezpłatna. To seniorzy, dzieci i kobiety w ciąży.
9: Szczepienia nie uchronią nas przed chorobą w 100%, ale złagodzą jej przebieg i zmniejszą ryzyko groźnych powikłań. Potężna burza może sparaliżować wschodnie wybrzeże USA. Ma nadejść właśnie teraz, w weekend. Zagrożone są Nowy Jork, New Jersey i Boston. W Waszyngtonie ogłoszono stan wyjątkowy. Odwoływane są koncerty Eda Sheerana, Alicia Keys i Leniego Krawica, a także mecze baseballu. Lotniska szykują się na utrudnienia, a szef słynnych pociągów kolei Amtrak mówi: potraktujcie to poważnie. Polscy siatkarze szykują się do finału Mistrzostw Europy. Wieczorem zagrają z Francją. Wczoraj wygrali półfinał z silną Słowenią 3-0. Wynik wysoki, ale wcale nie było tak łatwo, mówi libero naszej kadry Kuba Popiwczak.
11: Trochę szło jak po grudzie, ale najważniejsze, że w każdej z tych partii wytrzymywaliśmy. Robiliśmy swoje i udało się w pewnym momencie ich przełamać, a jak już poszło, to już koncert.
9: Finał Polska-Francja o 21:00. Zwycięski zespół zapewni sobie też występ na Igrzyskach Olimpijskich. 96-letni Sobiesław Zasada dojechał do mety w Argentynie. Legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen wystartował w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Polak powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. I także teraz, podobnie jak wtedy, jechał Porsche 911 z numerem 405.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Do końca dnia będzie pogodniej, bez opadów. To jest chyba dobra informacja, szczególnie dla tych, którzy wybierają się na popołudniowe spacery. Najchłodniej teraz w Suwałkach, 14 stopni, a najcieplej we Wrocławiu. Tu termometry o 15 pokazywały 21 stopni.

3 minuty po godzinie 15. Niektórzy twierdzą, że to jest najpiękniejsza część weekendu, czyli to sobotnie popołudnie, na które gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie w tej godzinie zaczynamy Waszą ulubioną weekendową zabawę, czyli kawałek po kawałku. Biorę jeden sprawdzony Złoty Przebój Cnego na 3 różne fragmenty, no a Wy musicie z tych 3 fragmentów złożyć jeden wielki Złoty Przebój. Szczegóły zabawy już za kilka minut, a na dobry początek jedna z moich ulubionych filmowych ballad. Mam nadzieję, że również i wasza, prosto z filmu Dirty Dancing, Patrick Swayze.

0: Prawy do lewego Kaja i Goran Brygowicz, a ich współpraca zaczęła się właśnie tak.
1: Kiedyś na Machinerach posadzono mnie przy stoliku z jakimś obcym facetem, po czym wezwano na scenę, żebym odebrała nagrodę i zaśpiewałam i dopiero kiedy wróciłam do stolika, wywołano tego faceta na scenę po nagrodę. Okazało się, to jest Brygowicz, więc w ogóle masakra. Natomiast 2 tygodnie później dostałam telefon, czy jestem zainteresowana zrobieniem płyty w duecie z nim, bo on słyszał mnie na tych Machinerach, spodobało mi się, ma pewien pomysł.
0: A w tym roku mija 27 lat od tego wspólnego muzycznego projektu. No a teraz w Radiu Złote Przeboje brytyjska gwiazda Steve Winwood.

0: Pięć piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. Pięć najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
1: Już jutro po 8:00.
0: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
18: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
17: Pieskie życie ma smak!
18: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Reklama.

0: Relaksuję was takimi cudownymi kawałkami z lat 90. To zespół La Bouche, a na zegarach 15:30 zaczynamy.
1: Kawałek po kawałku.
0: Wasza ulubiona weekendowa sobotnia zabawa, czyli kawałek po kawałku. Biorę jeden znany i lubiany przez was złoty przebój. Dzielę go na trzy części. Pierwszy fragment ma 2 sekundy, kolejny 4, a ten ostatni 6. Kolejne 2 fragmenty pojawią się pomiędzy 16 a 17 na wielki finał parę minut po godzinie 17, więc bądźcie czujni, bądźcie razem z nami do wygrania. Dzisiaj parasolka na jesienne dni, a także nasz cudowny fioletowy kubek, z którego kawa czy też herbata smakuje o wiele lepiej. No to kochani, teraz pełne skupienie. Już za moment zagram wam ten pierwszy fragment 2-sekundowy. Przypominam, że dzwonicie po ostatnim, 3 fragmencie, który pojawi się przed godziną 17. No to uwaga, uwaga, 2-sekundowy fragment wielkiego, złotego przeboju. Brzmi tak. Jeśli wiecie już, co to za numer, no to już gdzieś tam zanotujcie, a jeśli jesteście niepewni, no to słuchajcie kolejnych 2 kawałków 4 i 6-sekundowych pomiędzy 16 a 17.
1: Kawałek po kawałku.

0: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Zobacz, Stasiu, soku.
15: Gdzie? Nie widzę.
14: No tam, patrz.
15: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
14: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
16: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
15: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
16: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
17: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwariowej 159. Zapraszamy.
18: Reklama.

siedząc bez grosza w wynajmowanym mieszkaniu, napisał tekst i melodię w zaledwie 10 minut, jak sam po latach przyznawał w wywiadach. Tytułowe wspaniałe życie nie było radosną celebracją, lecz tak naprawdę gorzką, cyniczną ironią oraz próbą ucieczki przed ogarniającym go dnem i rozpaczą. Wonderful Life i Black w Radiu Złote Przeboje. Takie cudowne kawałki lat 80. i 90. gramy wam przez całą dobę w Radiu Złote Przeboje. Teraz za 9 minut będzie 16, to zapraszam was do Holandii, do lat 90., bo wtedy to pojawiła się formacja, która na swoim koncie ma jeden przebój, ale słuchajcie, za to jaki. Trzymajcie się krzeseł czy czegokolwiek, bo to naprawdę, ach, wciskasz fotel. Venga Boys!

Ich pierwszy krążek wydany w 1988 roku okazał się gigantycznym sukcesem komercyjnym. Płyta zadebiutowała na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów i była tam numerem jeden przez prawie 7 tygodni. Johnny Hate Jazz w Radiu Złote Przeboje, a do tych genialnych numerów powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16:00.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Zobacz, Stasiu, soku.
6: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
6: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
7: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
6: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
7: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
13: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 16, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Ihor M. ma trafić do aresztu w warunkach szpitalnych. Wizyta przywódcy Chin w USA nie przyniosła przełomu, mówią eksperci. Warszawę jutro czeka komunikacyjny paraliż, maraton warszawski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie Ihora M. To mężczyzna, który wczoraj zabił księdza w opactwie w Jarosławiu. Zdecydowano, że areszt powinien odbywać się w szpitalu, mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
15: Taki areszt będzie stosowany w placówce medycznej, która dysponuje oddziałem o tak zwanym wzmocnionym zabezpieczeniu. I do takiej placówki trafi pan Ihor M.
14: Zarzuty są gotowe. Na razie prokurator nie mógł ich przedstawić, bo biegli uznali, że w tej chwili nie ma logicznego kontaktu ze sprawcą. Zakończyła się wizyta Xi Jinpinga w USA. Według komentatorów 3-dniowa wizyta przywódcy Chin nie przyniosła przełomu, a jedynie krótkie zawieszenie wojny celnej między krajami. Oba nie chcą też ustąpić rywalowi pola w dziedzinie sztucznej inteligencji. Tomasz Fęskę.
16: Amerykanie podjęli się z wielką pompą. Oto jedno imperium podejmuje drugie imperium. I to w czasie zgromadzenia ogólnego ONZ. Rozmowy Trumpa z Xi o AI przypominają niegdysiejsze rozmowy o broni jądrowej, mówi ekspert od spraw międzynarodowych Bartłomiej Kot.
17: I zaczynają stosować do tego takie myślenie, które jest podobne do ograniczania rozprzestrzeniania się broni masowego rażenia.
16: Donald Trump spotka się z Xi Jinpingiem jeszcze 2 razy w listopadzie w Shenzhen i w grudniu w Miami.
14: Jutro Warszawę czeka komunikacyjny paraliż, wielka impreza biegowa, maraton warszawski. Start i metę biegu umieszczono przy Pałacu Kultury i Nauki, ale trasa przebiegnie daleko od centrum, także na Wolę, Żoliborz, Bielany, Bemowo, Pragę Południe i Pragę Północ. Szkolny żaglowiec Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Dar Młodzieży, wyszedł w morze. Na jego pokładzie obok adeptów szkół morskich znajduje się też grupa uczniów z gdyńskich szkół ponadpodstawowych, biorących udział w rejsie z okazji stulecia miasta. Bartosz Zmarzlik stoi dziś przed szansą przejścia do historii światowego żużla. W finałowej rundzie Grand Prix w Toruniu może zdobyć 7 tytuł mistrza świata i tak zostać samodzielnie najbardziej utytułowanym żużlowcem w dziejach. Przed zawodami Polak traci jednak 1 punkt do lidera klasyfikacji Brytyjczyka Roberta Lamberta. O losach mistrzostwa zdecyduje więc ostatni turniej sezonu dzisiaj w Toruniu. Początek o 19:00.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Do końca dnia będzie bez deszczu, tak zapewniają synoptycy. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu. Tam termometry pokazują zaledwie do 15 stopni. Najcieplej we Wrocławiu i Zielonej Górze do 21.

sobotnie popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Już za kilka minut kolejny fragment Złotego Przeboju w naszej zabawie. Kawałek po kawałku, a na dobry początek mam dla was Lady Punk i Tacy Sami prawie 4 po czwartej.

0: Ten numer brzmi jak beztroski i taneczny utwór, ale w rzeczywistości to potężny protest song. Władze Afryki Południowej, słuchajcie, w latach 80. w ogóle zabroniły grania tego numeru przez stacje radiowe. Tu Radio Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie, 12 minut po godzinie 16. Powracamy do naszej zabawy.
1: Kawałek po kawałku.
0: Zawsze w sobotnie popołudnie biorę jeden złoty przebój, tnę go na trzy różne kawałki, a wy z tych trzech klocków musicie złożyć jeden prawdziwy złoty przebój. Jeden kawałek ma 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni 6 sekund. No to przed nami już teraz kawałek 4-sekundowy. Jeśli wam już świta, co to może być za numer, to jeszcze się wstrzymajcie. Ten ostatni kawałek, trzeci, 6-sekundowy, pojawi się przed godziną 17. No i wtedy będziecie mogli zadzwonić pod 22 4 4 i 3 0. I pierwsza osoba, która dodzwoni się z prawidłową odpowiedzią, kto wykonuje ten numer, otrzymuje ode mnie parasolkę i fioletowy kubek.

0: ekspercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 zł za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Hej! Tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wsisy.
15: Taniej kupować.
13: A no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
20: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
22: Reklama.

To artysta, który do dziś jest absolutnie zakochany w historii bitwy o Alamo z 1836 roku. Artysta zgromadził największą na świecie prywatną kolekcję artefaktów związanych z tą bitwą. To oczywiście Phil Collins w radiu Złote Przeboje. Przez całą dobę gramy wam te największe kawałki lat 80. i 90. A jeszcze przed 17. ostatni 6-sekundowy fragment w naszej zabawie. Kawałek po kawałku. No a teraz piosenka, która w to sobotnie popołudnie, mam nadzieję, sprawi, że na waszej twarzy pojawi się uśmiech. To Bonnie M.

0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Multi korzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
16: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Reklama.

0: takim rockowym pazurem to był Michael Jackson w radiu Złote Przeboje. Za 12 minut będzie 17, no to pora na ostatni fragment naszego Złotego Przeboju.
1: Kawałek po kawałku.
0: Każdą sobotnią porą po godzinie 15 biorę jeden złoty przebój na tapetę cnego na trzy różne kawałki. Na wy musicie z tych trzech klocków złożyć jeden złoty przebój. Za nami dwa kawałki, to przed nami już chyba ten ostatni. Tak, tak, ten sześciosekundowy. I mam nadzieję, że po tym sześciosekundowym numerze będzie już wszystko jasne, kto śpiewa ten wielki złoty przebój. To posłuchajcie. Jeśli wiecie, to już teraz dzwońcie 22 4 4 i 30 do wygrania parasolka i fioletowy kubek. Pierwsza osoba, która się dodzwoni z prawidłową odpowiedzią, wygrywa zestaw gadżetów.

0: zyskała globalną sławę, dorabiała pracując jako szatniarka w jednej z nowojorskich restauracji. To Sophie B. Hawkins w radiu Złote Przeboje. Do tych największych kawałków lat 80. i 90. powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
15: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 17. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
16: Wyciek danych z NLMedu. Eksperci przestają być zaskoczeni. Zaczyna się ceremonia czerwonego dywanu na festiwalu filmowym w Gdyni. Bartosz Zmarzlik może zostać największym żużlowcem w historii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znowu wyciekły dane medyczne Polaków. Tym razem o incydencie poinformowała spółka Enelmed. To kolejny przypadek. Wcześniej wyciekły dane z firmy Kubusoft, Zdrowit i MyDoktor. Musimy nauczyć się żyć w świecie, w którym nasze dane są publiczne, a nasza prywatność jest na sprzedaż. Tak twierdzi ekspert od bezpieczeństwa informatycznego Adam Hertle. Tomasz Fęskę.
17: Kontrole dotyczące przetwarzania danych mogą oczywiście pomóc ustalić, co było słabym ogniwem w łańcuchu, który miał chronić informacje o pacjentach, ale mleko już się rozlało, a dane wyciekły. Zwykły użytkownik niewiele może z tym zrobić, poza byciem świadomym, że w sieci nie ma czegoś takiego jak bezpieczne dane, mówi Adam Hartl z zaufanej trzeciej strony.
18: Może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią.
17: Eksperci, m.in. Szymon Łukasik z Ośrodka Badań nad Bezpieczeństwem Sztucznej Inteligencji NASK-u, wskazują na rosnącą rolę weryfikacji behawioralnej i AI, bo hasła i loginy są dziś przestarzałe.
19: Właściwie mówi się, że każde statyczne dane, czyli login i hasło, trzeba uważać za skompromitowane.
17: Na to, jak o nasze dane dba firma zewnętrzna obsługująca naszą przychodnię, wpływu już jednak nie mamy.
16: Gdynia błyszczy dziś jak Cannes. Właśnie zaczyna się ceremonia czerwonego dywanu na festiwalu filmowym, mówi rzeczniczka festiwalu Krystyna Wejcher-Sitkiewicz.
20: To jest także święto Gdynia, turystów, którzy są dookoła, którzy mogą zrobić zdjęcie ze swoimi ulubionymi twórcami, twórczyniami, mogą poprosić autograf, albo przynajmniej pomachać. Więc to jest to święto filmowe, które ma ten blichtr, które ma ten blask i z którego jesteśmy bardzo dumni.
16: Uroczysta gala zacznie się o 19.30. Jury przyzna złote lwy. Kilkadziesiąt martwych wielorybów znaleziono w ciągu kilku miesięcy na plażach Argentyny. Za tajemniczym zjawiskiem może kryć się infekcja bakteryjna. Wieloryby przypływają do wybrzeży Ameryki Południowej, by urodzić i wychować młode. Bartosz Zmarzlik zajął drugie miejsce w sprincie przed Grand Prix Polski w Toruniu i objął prowadzenie w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Polak wyprzedza teraz Brytyjczyka Lamberta o 2 punkty, a wieczorny turniej w Toruniu zdecyduje o losach tytułu Mistrza Świata na żużlu. Zmarzlik może zdobyć 7. tytuł i zostać absolutnym rekordzistą.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
21: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Pogoda.
15: Do końca dnia będzie pogodniej, bez jednej kropli deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 13 stopni, a najcieplej we Wrocławiu 21.
21: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
15: 3 minuty po godzinie 17, no jakby na to nie patrzeć, zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a jeszcze w tej godzinie finał naszej weekendowej zabawy, czyli kawałek po kawałku, a na dobry początek Always the Sun i The Stranglers.

Do dziś nienawidzi Sławy i ucieka od niej w domowe zacisze. To Dido w Radiu Złote Przeboje w to sobotnie późne popołudnie na zegarach. Prawie 11 minut po godzinie 17. No to teraz pora na artystę, który, słuchajcie, w wieku 4 lat zaczął grać na pianinie. Na eksperci z wiedeńskiego konserwatorium muzycznego potwierdzili, że posiada słuch absolutny. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Falco.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: O, pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?

0: pojawili się na początku lat 80. Boys Band prosto z Wysp Brytyjskich. Big Fan w radiu Złote Przeboje, a na zegarach 17:30.
1: Kawałek po kawałku.
0: No i pora na finał naszej zabawy. Kawałek po kawałku. Od 15 słyszeliście trzy kawałki, no i z tych trzech klocków trzeba było ułożyć jeden prawdziwy Złoty Przebój. Po drugiej stronie telefonu jest Roman. Dzień dobry, Romanie.
2: Dzień dobry, czy dobry wieczór i dobry jeszcze, tak?
0: Dobry, oczywiście, że dobry, bo mamy weekend.
2: Dzień dobry z pięknego Międzyrzecza. Pozdrawiam, dojechałem. Słoneczko wychodzi, jutro będzie pięknie.
0: Czyli jest cudownie.
2: A dzisiaj jest też pięknie, bo jestem w Radiu Złote Przeboje. Po raz pierwszy.
0: Nam jest bardzo miło również, że jesteś razem z nami. Super. Romanie, drogi, trzy kawałki za nami. Ja bym chciał jeszcze, żebyśmy posłuchali tego ostatniego sześciosekundowego. Uwaga! No i teraz powinno z twoich ust paść prawidłowa odpowiedź. Jaka jest?
2: Prawidłowa odpowiedź padła przed chwilą, tak? I Love Rock and Roll, Joan Jett z zespołem Blackheart.
0: No oczywiście, że tak! Nie mogło być inaczej.
2: Dziękuję, brawa są czy nie?
0: Roman, są brawa. My tutaj stoimy nawet na baczność, słuchaj. Specjalnie dla ciebie. Romanie, drogi, w takim razie parasolka nasza cudowna i fioletowy kubek również dla ciebie. Komu dedykujemy ten numer, powiedz?
2: Ja myślę, że ten numer trzeba zadedykować Alanowi Merelli i Jackowi Hockerowi, którzy ten numer w 75 roku napisali.
0: Bardzo się cieszę.
2: To jest dla nich dedykacja. No, oni tam uderzyli do Rolling Stonesu w ogóle z tą piosenką, to taka historia. Jestem fanem tej piosenki, codziennie słucham, także mi przypasowała zabawa dzisiejsza.
0: To nie miałeś problemu, żeby rozszyfrować, co to jest.
2: Dokładnie.
0: Romanie, w takim razie cudownego wieczoru ci życzę ze Złotymi Przebojami również i dla ciebie gramy.
2: Pozdrawiam przede wszystkim wszystkich słuchaczy Złote Przeboje i miłego kandowania życzę.
0: Dzięki.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
13: Dobra, zdradź sekret.
12: Jaki sekret?
13: No, ten twój patent na zakupy.
12: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
13: Tylko w Modivo?
12: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
13: I co z tym cashbackiem?
12: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
13: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
14: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja!
14: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
15: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
16: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
17: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Podobno w dzieciństwie marzył zostać sławnym fryzjerem, a został sławnym muzykiem. To Limal, jego niekończąca się opowieść w radiu Złote Przeboje. Po godzinie 18 Mariusz Stelmaszczyk i jego Czas Gwiazd, a dziś Mariusz zabiera nas do Australii. Będą cudowne dźwięki właśnie z tamtej części świata. Wojtek Babiarczyk, zatem cudownego wieczoru wam życzę, a na koniec ode mnie All for One.

0: Pierwszy taki sobotni wieczór powoli się zbliża, bo dobijamy do godziny 18. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie. Oraz też przypominam, że jak co tydzień program Czas Gwiazd. I dzisiaj opowiem wam o artystach rodem z Australii, więc myślę, że na pewno kojarzycie takie grupy jak In Excess czy też Savage Garden oraz takich artystów jak Kylie Minogue i Nick Cave. Więcej za chwilę.
1: Złote przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł. Media Expert.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisów UB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
0: Reklama.
1: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Marsz ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczczą pamięć zamordowanego księdza. Czterej włoscy żołnierze ranni po omyłkowym otwarciu ognia. Siatkarze szykują się na finał.
14: Całe życie człowiek czeka, żeby grać takie mecze, żeby reprezentować swój kraj.
13: O 21:00 Polska-Francja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przedstawiciele organizacji społecznych przestrzegają przed antyukraińską nagonką po wydarzeniach w Jarosławiu. W czwartek obywatel Ukrainy zamordował księdza i ranił 4 inne osoby. Został już aresztowany. Anna Gmitarek-Zabłocka.
15: Moi rozmówcy nie mają wątpliwości, że zbrodnie wykorzysta zarówno Rosja, by jeszcze bardziej nastawić Polaków przeciwko Ukraińcom, jak również politycy prawicy, co w mediach społecznościowych już się dzieje. Jak mówi Piotr Skrzypczak ze stowarzyszenia Homofaber, zbrodni dokonał konkretny człowiek, a nie cała społeczność ukraińska w Polsce.
16: To, że ma taką narodowość, to nie oznacza, że każdy automatycznie nagle nabywa cech mordercy, zabójcy czy nożownika.
15: Apelujemy, aby wydarzenia w Jarosławiu nie stały się paliwem do podsycania nienawiści i agresji wobec Ukraińców. To z kolei słowa przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migrantów, biskupa Krzysztofa Zadarko.
13: Za godzinę w Jarosławiu zacznie się marsz ciszy ku pamięci zmarłego księdza. 4 włoskich żołnierzy zostało rannych podczas ćwiczeń wojskowych na Łotwie. Do wypadku doszło, gdy włoski pojazd opancerzony omyłkowo ostrzelał inny pojazd tego samego typu. Jeden z rannych jest w ciężkim stanie, ale stabilnym, a okoliczności zdarzenia wyjaśnia śledztwo. Państwowa Inspekcja Pracy przekonuje, że nowe uprawnienia nie zaszkodziły polskiej gospodarce. Od lipca inspektorzy wydali 355 poleceń zamiany umów cywilnoprawnych na etaty, a większość z nich została już wykonana. Szef inspekcji Janusz Krasoń podkreśla, że pracodawcy nie stawiają większego oporu wobec tych zmian. Dodaje, że w przyszłym roku będzie ich więcej. Polscy siatkarze odliczają godziny do wielkiego finału Mistrzostw Europy. O 21:00 w Mediolanie zagramy z Francją. To będzie rewanż za finał ostatnich Igrzysk Olimpijskich. W Paryżu Francuzi byli lepsi. Nasz libero Kuba Popiwczak obiecuje, że zrobi wszystko, by teraz to nasi byli górą.
14: Całe życie człowiek czeka, żeby grać takie mecze, żeby reprezentować swój kraj, a jeżeli można grać o puchar, o złoty medal, to jest marzenie. Także zostawimy wszystko, co mamy w sobie, żeby wygrać to spotkanie.
13: Sędziować będzie nam Hiszpan. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy. Zwycięzcy w nagrodę dostają też kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda. Jutro powinno być w miarę pogodnie w całym kraju, zwłaszcza na północy. Temperatury też około 20 stopni. Nieco chłodniej nad morzem, bo tam 18. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wieczór. W zasadzie pominęła godzina 18. Mariusz Stelmaszczyk jestem, jak co tydzień w sobotę. Czas gwiazd, a więc dzisiaj rozłożymy na czynniki pierwsze muzykę rodem z Australii, bo mnóstwo świetnej muzyki pochodzi właśnie stamtąd. Tam narodzili się Kylie Minogue, Michael Hutchence z INXS, czy też Nick Cave. No i znacznie więcej tych artystów dzisiaj też usłyszycie, ale wcześniej mam dla was Shakin' Stevensa.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje. Muzyka rodem z Australii. In Excess. Życiorys wokalisty Michaela Hutchensa zapowiadał się niczym idealna hollywoodzka historia. Młody muzykę poznaje w szkole kumpla Andrew Farrisa, razem zakładają zespół, on jest utalentowany, przystojny, no człowiek sukcesu. Niestety ta wizja została mocno zaburzona w 1992 roku. Podczas rowerowej wycieczki ze swoją ówczesną partnerką doszło do absurdalnej sytuacji. Para postanowiła zatrzymać się po kawałek pizzy, no i w tym samym czasie sfrustrowany taksówkarz, który nie mógł przejechać, uderzył wokalistę In Excess, a ten upadł na chodnik. Niestety z tego powodu doszło do uszkodzenia mózgu, stracił zmysł smaku i powonienia, a także pogłębiły się jego depresyjne stany. W listopadzie 1997 roku wokalista zespołu In Excess Michael Hutchens został znaleziony martwy w pokoju hotelowym w Sydney. Muzykę popełnił samobójstwo, choć do dzisiaj można znaleźć przeróżne teorie spiskowe. Sekcja zwłok wykazała obecność w organizmie alkoholu oraz środków odurzających. My w Radiu Złote Przeboje słuchamy pocztówki z czeskiej Pragi, czyli pięknej balady In Excess Never There Is a Part.

gwiazd. W Radiu Złote Przeboje muzyka rodem z Australii, Kylie Minogue. Urodziła się 28 maja 1968 roku w Melbourne. Jej ojciec Roland był księgowym, a matka Carol pochodziła z Walii i pracowała jako tancerka. Z kolei jej młodsza siostra Dani również została później piosenkarką oraz aktorką. Przełomowym momentem dla Kylie był serial Sąsiedzi, w którym to występowała również z Jasonem Donovanem. Popularność telenowali otworzyła jej drogę do muzycznej kariery. A sukces Locomotion, a więc piosenki, którą przed chwilą słyszeliście, sprawił, że młodą Australijką zainteresowali się producenci, tworząc wspólnie kolejny przebój I Should Be So Lucky. Piosenka powstała w rekordowo krótkim czasie, skomponowano ją niemal na kolanie, bo w ciągu kilku minut. Kylie w wielu wywiadach przyznawała, że w późniejszych latach starała się jednak walczyć ze swoim takim cukierkowym wizerunkiem, czego dowodem byłaby chociażby współpraca z Nickiem Cave'em. Ale o tym opowiem wam nieco później. Słuchamy już teraz Kylie Minogue, I Should Be So Lucky.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
4: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
5: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Gliwice, ulica Pszczyńska 197. Kercher Center Katowice, Aleja Roździeńskiego 170. Zapraszamy.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszam.
12: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy?
15: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupienia.

radiu Złote Przeboje. Muzyka rodem z Australii. Midnight Oil. Historia Midnight Oil zaczęła się w Sydney w pierwszej połowie lat 70. Dwaj szkolni koledzy, Rob, a także Jim, zaczęli razem grać się pod nazwą Farm, a chwilę później dołączył do nich wokalista Peter Garrett. Garrett nie był typową gwiazdą rocka, nie interesowały go używki czy też ekscesy w hotelach. Studiował prawo i politologię, co miało przełożenie na jego karierę, bo swego czasu został nawet ministrem środowiska, dziedzictwa i sztuk. Tematy społeczne i polityczne przemycał także w tekstach Midnight Oil, czego najlepszym dowodem jest piosenka Beds Are Burning.

Sprzeciw wobec kolonializmu, którym się brzydził. Gareth stara się tutaj przekonać nas, że współcześni Australijczycy powinni przeprosić za swoje czyny rdzennych mieszkańców, czyli aborygenów, którzy musieli spotkać się z przemocą i poniżeniem. Słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje Midnight Oil, Beds Are Burning.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie podczas tego sobotniego wieczoru. Czas gwiazd w Radiu Złote Przeboje trwa. Mariusz Telmaszczyk również jestem i dziś opowiadam wam o artystach rodem z Australii, więc za chwilę na pewno poznacie Empire of the Sun czy też Crowded House. A teraz dajcie głośniej Mother Talking.

gwiazd. W Radiu Złote Przeboje muzyka rodem z Australii, Empire of the Sun. Dwóch kumpli na dorobku, bo każdy już od kilku lat zajmował się muzyką, spotkało się i w 2007 roku uznali, że czas na wspólny projekt. Tak w Sydney narodził się Empire of the Sun. Podział był jasny. Nick Littlemore był kompozytorem i producentem, a Luke Steele wokalistą i frontmanem. Ich współpraca układała się na tyle dobrze, że na sukces czekać długo nie musieli. Dowodem była debiutancka płyta Walking on a Dream i singiel We Are the People.

Już pierwsze słowa przenoszą nas do roku 1975. Dlaczego? Australijska kultura bardzo mocno czerpała z lat 70. Kojarzy się z rozkwitem kultury hipisowskiej, rocka psychodelicznego oraz też początkami muzyki disco. A twórczość Empire of the Sun jest mocno inspirowana właśnie tą estetyką. To słuchamy. We Are the People w Radiu Złote Przeboje.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje. Muzyka rodem z Australii. Man at Work. Man at Work powstali w Melbourne pod koniec lat 70. Ich początki były dosyć niepozorne. Colin Hay i Ron Strickard zaczęli grać razem, a później dołączył do nich m.in. Greg Hamm, który ma spory wpływ na charakterystyczne brzmienie zespołu. Grał na klawiszach, saksofonie i flecie. Najważniejszą postacią był jednak Colin Hay, wokalista i gitarzysta. Co ciekawe, Hay urodził się w Szkocji, a do Australii przeprowadził się z rodziną jako dziecko. To właśnie jego głos stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów brzmienia Man at Work. Lekko nosowy, a także nieco nonszalancki. Piosenka Down Under opowiada o Australijczyku podróżującym po świecie, który wszędzie spotyka się ze stereotypowym wyobrażeniem Australii. Jest w tym dużo humoru, ale i także ironii. Hay chciał zwrócić uwagę na to, że Australia zaczęła być przedstawiana jako produkt i zatracała swoją tożsamość. To słuchamy. Man at Work w Radiu Złote Przeboje.

0: malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Przestronny, niezawodny.

0: wyposażony i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
3: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

gwiazd. W Radiu Złote Przeboje muzyka rodem z Australii, Crowded House. Crowded House powstał w połowie lat 80. w Melbourne, ale jego historia zaczęła się wcześniej, w Nowej Zelandii. Najważniejszą postacią był Neil Finn, który wcześniej grał w zespole Split Enz razem ze swoim starszym bratem Timem. Po rozpadzie bracia w dużym skrócie założyli nowy zespół Crowded House. Skąd nazwa? Narodziła się podczas nagrywania debiutanckiego albumu w Los Angeles. Muzycy mieszkali tam w bardzo ciasnym i zatłoczonym domu. Album ukazał się w 1986 roku. Wytwórnia nie wierzyła specjalnie w jej sukces, więc promocja była dosyć ograniczona, szczątkowa, a panowie musieli nie sobie dawać rady grający w niewielkich klubach, aż w końcu do szerszej publiczności trafił kawałek Don't Dream It's Over. W Stanach Zjednoczonych piosenka dość szybko zdobyła popularność i ostatecznie dotarła do drugiego miejsca Billboard Hot 100. W Kanadzie też była wysoko, w Wielkiej Brytanii również, ale dopiero potem, po tych sukcesach na świecie, doceniono ją również w Australii i Nowej Zelandii. To słuchamy już teraz zespołu Crowded House.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda?
1: No.
4: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: I to jest całkiem niezły pomysł na spędzenie sobotniego wieczora, więc Radio Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się i przypominam, że dzisiaj czas gwiazd i artyści rodem z Australii, za chwilę Savage Garden, ale wcześniej Kim Wilde.

gwiazd. W Radiu Złote Przeboje. Muzyka rodem z Australii. Savage Garden. W jego skład wchodziło dwóch muzyków, Daniel Jones oraz Darren Hayes. Początkowo nazywali się Crush, ale szybko okazało się, że taka nazwa jest już zajęta. Później pojawili się jako Savage Garden, a nazwa zaczerpnięta jest z książek Annie Rice, która dodała im nieco tajemniczości. Nagrał ponad 150 taśm ze swoimi demami, szukając wydawcy. Zaufał im menedżer John Woodruff, który to zastawił własny dom, by sfinalizować nagranie debiutanckiej płyty. Całe szczęście dla niego i muzyków, ryzyko opłaciło się. Numer I Want You stał się wielkim przebojem w Australii, a także w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. To była lawina, ponieważ grupa wydała kolejne radiowe kawałki, takie jak The Moon and Black, czy też Truly, Madly, Deeply, który sprawił, że duet podbił listy przebojów. To słuchamy.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje. Muzyka rodem z Australii. Nick Cave. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Na świat przyszedł w Australii, ale w latach 70. wyemigrował do Londynu, a następnie do Berlina Zachodniego, gdzie po kilku muzycznych eksperymentach stworzył projekt The Bad Seas. To właśnie wtedy zaczął budować swój charakterystyczny wizerunek. Czarne ubrania, długie włosy, bardzo niski głos, teatralne zachowanie i teksty, w których pojawiały się przemoc, religia, seks i śmierć. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand. To człowiek, który szokował ludzi, bo z jednej strony szalał i skakał na scenie niczym Iggy Pop, a kiedy śpiewał wręcz gotyckie ballady, zachowywał się jak kaznodzieja. Dlatego sporym zaskoczeniem w mediach była informacja, że tworzy piosenkę razem z gwiazdą pop, Kylie Minogue.

Kylie wspominała później, że kiedy dostała propozycję współpracy, to po pierwsze nie do końca miała pojęcie, kim jest ten człowiek i czy aby na pewno ten mroczny świat do niej pasuje. Natomiast Nick Cave rozwiał jej wątpliwości, wysyłając utwór Where the Wild Roses Grow, dodając, że chce pokazać światu, że kryje się w niej coś więcej niż tylko cukierkowa gwiazda pop. Ich wspólna ballada, a w zasadzie to dialog między mordercą i jego ofiarą, dlatego też mroczny, chociaż spokojny teledysk, okazał się strzałem w dziesiątkę, stając się międzynarodowym przebojem. No a sami muzycy do dzisiaj są bardzo dobrymi przyjaciółmi. To słuchamy już teraz Nick Cave i Kylie Minogue w Radiu Złote Przeboje.

0: W każdym zameczku się gdzieś tam pojawia. Tak, tutaj bardziej charakterystycznym dla zamku w Ogrodzieńcu jest duch pojawiający się pod postacią czarnego psa. Wielu gospodarzy to widziało, czy to w okresie międzywojennym, czy to jeszcze przed I wojną światową. Gospodarze wypędzający właśnie, czy to konie, czy to krowy na żyzne pastwiska zamkowe, czy teraz porastające właśnie obszary zamku, to w nocy widzieli właśnie psa, olbrzymiego psa, niemalże jak z Baskervillów, z Sherlocka Holmesa, o gorzejących oczach, długim łańcuchu. I wiązany jest to właśnie z postacią wojewody, właśnie z okresu XVII wieku, który bronił Dankowa, bronił Częstochowy, miał być człowiekiem ze wszechmiar, jak najbardziej takim światłym, bardziej takim właśnie przedsiębiorczym, ale jego przedsiębiorczość jednak była na barkach włościan, na barkach tych wszystkich, którzy na niego pracowali. I czasami właśnie też w sposób trochę taki brutalny egzekwował swoje prawa oraz pracę, udział w pracach, które tenże kasztelan chciał, by dla niego wykonywano. W związku z tym niejedni uważali, że te piękne zamki, struktury, wszystko to, co było, to na pocie, łzach i krwi właśnie lokalnych mieszkańców zbudowane. Oczywiście ten pies gdzieś tam w tych dalszych klechdach ma biec i strzec swoich skarbów niebotycznych, gdzieś tam leżących w tych lochach. Ci, którzy badają tematykę zarówno od strony historycznej, jak i archeologicznej samego zamku, jeszcze na taki skarbiec nie natrafili. Za to inne są materialne dowody bogactwa tego miejsca, jak właśnie kafle, bogata ceramika, czy od czasu do czasu przedmioty świadczące o luksusowych dobrach będących w komnatach tego zamku. Jeszcze oprócz właśnie Ogrodzieńca czy Olsztyna są dwa charakterystyczne zamki bliźniacze, niemalże troszeczkę się różnią architektonicznie, no ale są obok siebie. Mit połączenia tych dwóch zamków korytarzem wzajemnym, gdzie bracia mogli się odwiedzać. Chodzi właśnie o zamek w Bobolicach i w Mirowie. W Bobolicach ma być właśnie dramatyczna historia córki jednego właśnie z panów tego zamku, która miała się właśnie z miłości rzucić, właśnie niespełnionej miłości. Inni mówią, że to nie córka, tylko właśnie księżniczka Branka, która przez braci w czasie jednej z wypraw wojennych została przywieziona razem z łupem właśnie na tereny zamkowe, czy to do Bobolic, czy to do Mirowa. Kłótnia między braćmi o tęże Brankę, jaki sam dramatyzm sytuacji doprowadził, zarówno do śmierci samej Branki, która gdzieś tam teraz właśnie wychodzi, ujawnia się czasami właśnie nocami na wieży w Bobolicach, jak i też w Mirowie jęki jednego z tych nieszczęśliwych braci, którzy w wyniku swady rodzinnej i braterskiej oddali życie. Także jest gdzieś w tle jakaś taka legenda o korytarzach łączących. Bardzo ciekawa rzecz, ponieważ dowody na istnienie takich korytarzy mogą wynikać z tego, że jest to teren bardzo atrakcyjny górniczo, dawniej, właśnie w średniowieczu eksplorowany. I wiele chodników powstawało po to, by nie tylko budować jakieś ukryte komnaty, by budować jakieś drogi ucieczkowe, ale też miały taki jak najbardziej pragmatyczny, industrialny cel, czyli poszukiwanie kruszców, srebra, ołowiu w tych wapieniach zalegających na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
1: Tyle archeolog Jarosław Święcicki o tym, kto i gdzie straszy.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: To 13. edycja budżetu obywatelskiego w Częstochowie, a wybierać można spośród 271 projektów dzielnicowych, rewitalizacyjnych i ogólnomiejskich. Do wydania jest blisko 12 milionów złotych. Głosowanie potrwa do 7 października, a do 9 października potrwa z kolei w Częstochowie nabór wniosków o miejskie stypendia dla studentek i studentów kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa oraz ratownictwa medycznego. Wsparcie wyniesie od 1500 do 2500 brutto miesięcznie. Dwa referenda odbędą się w najbliższym czasie w regionie częstochowskim. 25 października o losach prezydenta Krzysztofa Matejaszczyka i Rady Miasta zdecydują częstochowianie. Wcześniej mieszkańcy Poczesnej zdecydują, czy Artur Sosna pozostanie na stanowisku wójta. Strażacy ochotnicy z Cyka Rzewa Północnego koło Częstochowy zbierają butelki kaucyjne na lekki samochód ratowniczy. Akcja odbywa się pod hasłem Milion Butelek. Zbiórka potrwa do końca roku. A w Częstochowie rozpoczyna się nowy sezon artystyczny. Otworzy go premiera Trzech Światów reżyserii Julii Schmidt. Sztuka skierowana jest głównie do młodzieży i porusza współczesne problemy nastolatków.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Rodzice urodzonych dzieci w Myszkowie mogą odebrać sadzonkę drzewa, potem zasadzić ją u siebie na posesji lub też w wyznaczonym przez miasto miejscu.
3: Iwona Franelak, zastępca burmistrza miasta Myszkowa. Staramy się, żeby miasto było zielone, żeby było przyjazne dla mieszkańców, a w tym przypadku

0: W przypadku akurat łączymy bardzo radosną chwilę dla rodziców, moment narodzenia dziecka, z tym, że na pamiątkę może być również posadzone drzewo. Staramy się zachęcać rodziców do tego, żeby skorzystali z naszej akcji, żeby miasto nasze było i zielone, i przyjazne, zarówno dla tych nowonarodzonych dzieci, jak i wszystkich mieszkańców. Mimo że Myszków to dosyć zielone miasto, bo jesteśmy otoczeni lasami i to bardzo piękny teren Jury Krakowsko-Częstochowskiej, to zieleni nigdy dosyć. I tutaj staramy się, żeby tych drzew było coraz więcej, zwłaszcza że mamy na uwadze również to, że przy realizacji inwestycji miejskich i nie tylko miejskich czasem dochodzi do wycinki drzew, a nie służy to ludziom, kiedy tej zieleni jest coraz mniej. W związku z tym akcja, która mam nadzieję pozwoli nam uczynić nasze miasto bardziej zielonym. Akcja nie jest akcją długo prowadzoną. Mamy nadzieję, że i dzieci będzie rodziło się u nas w Myszkowie więcej i co za tym idzie, tych drzew również. Dopuszczamy różne modele. Jeżeli rodzice będą chcieli zasadzić takie drzewko na swoim terenie, to bardzo o to prosimy i wyrażamy na to oczywiście zgodę, dając sadzonkę, ale jeżeli okaże się, że rodzic nie dysponuje swoim terenem i będzie chciał skorzystać z terenu wyznaczonego przez miasto, to również na to jesteśmy przygotowani. Rodzice zgłaszają do nas taki akces posadzenia drzewa w związku z urodzeniem swojego dziecka i na wiosnę, w okresie, w którym te drzewa się sadzi, będziemy takie sadzonki rozdawać i umożliwiać realizację tej akcji. Są takie miejsca, to są tereny przeznaczone do nasadzeń i tam będziemy upamiętniać chwilę narodzenia dziecka, sadząc drzewo, ale również opisując je w sposób taki jednoznaczny. Drzewo będzie miało imię, tak jak nowonarodzone dziecko obdarzane jest imieniem. Mamy nadzieję, że tak jak rodzice opiekują się swoimi dziećmi, tak również troska i miasta, i tych rodziców o posadzone drzewa spełni rolę zielonego Myszkowa.
1: Zmieniamy temat.
2: Zanim pan Roland opowie nam, jakie skarby owadzie kryją na przykład nasze jaskinie, zabierze nas do Muzeum Górnośląskiego, które można powiedzieć przejęło pewne wydarzenie z Częstochowy. Dlatego też miłośnicy motyli i owadów przenieśli się do jego placówki. Roland Dobosz, przyrodnik, naukowiec i badacz, pokaże nam częstochowską przyrodę i powiązania Częstochowy, uwaga, z Bytomiem.
1: Ciekawe spotkanie.
3: Takie wydarzenie, na które czekaliśmy w zasadzie nie wiadomo dlaczego, wiele, wiele lat. Przygotowaliśmy taki dzień wymiany, Międzynarodowy Dzień Wymiany i targi entomologiczne w Muzeum Górnośląskim. To jest tak jakby pewien element takiej szeroko zakrojonej polityki i strategii współpracy z nauką obywatelską. My bardzo dużo korzystamy z naszych przyjaciół, którzy współpracują z nami, entomologów, ornitologów, ekologów, którzy wskazują nam ciekawe miejsca, które należy chronić, które należy badać, pomagają w tych badaniach. Więc to był też tak troszeczkę ukłon w kierunku tej grupy, w cudzysłowie zawodowców, dlatego, że na takich dniach wymiany można uzupełnić swoją wiedzę, uzupełnić swoje zbiory o materiały porównawcze, bo no niestety owady są bardzo trudną grupą, bardzo liczną, więc żeby być specjalistą w danej grupie, no trzeba mieć materiały porównawcze, żeby można było porównać te gatunki, czy dobrze je oznaczyliśmy, dobrze je zdeterminowaliśmy, więc to był taki ukłon trochę w kierunku naszych przyjaciół. Nagle okazało się, że takie zapotrzebowanie jest, mimo stosunkowo niewielkiej reklamy, ale sporo wystawców się pojawiło, ale przede wszystkim pojawiło się mnóstwo zwiedzających tą wystawę, zainteresowanych już spoza tej naszej grupy współpracowników, inaczej powiem, z potencjalnie nowych współpracowników. Ponad 110, chyba 111, 117 biletów zostało sprzedanych dla dzieci. To jest dla nas fantastyczne, ponieważ sam obserwowałem rodziców, którzy mówili, no ale teraz wtopiłem, mówię. Już córka pyta, chodząc z wielką gablotą, z dwoma motylkami, z wypiekami na twarzy, kiedy następne, bo ona musi uzupełnić do gabloty, kupić nowe. Mówi, to już teraz mam pielgrzymkę pewną na przyszłość, więc to jest fantastyczne, bo to jest tak naprawdę właśnie z tej grupy tych najmłodszych, bo to są potencjalni przyszli współpracownicy, czy pracownicy muzeum, uczelni, biolodzy, ci, którzy wyrastają jakby z zainteresowań, z hobby. To jest fantastyczne.
2: Takie podobne wydarzenie było w Częstochowie?
3: Częstochowa była... tak naprawdę prekursorem tego typu działań. To też było pewnym takim przyczynkiem do tego, że jednak zdecydowaliśmy się, żeby taką giełdę zrobić. No na pewno warunki, chociażby logistyczne, są znacznie lepsze tutaj. Bytom leży praktycznie na przecięciu dwóch autostrad, więc dojazd chociażby z północnej Polski, kolega przyjechał bursztynową autostradą w ciągu 5-6 godzin, był w Bytomiu, zjazd z autostrady za jedynki, jesteśmy po kilku minutach pod muzeum. Muzeum też ma oczywiście inne możliwości, więc chwała kolegom z Częstochowy, że przez wiele lat udawało im się podtrzymywać tą giełdę. Każda z tych giełd w tej chwili przeżywa, w ogóle w Europie giełdy tego typu przeżywają spore problemy ze względu na internet, ze względu na handel w internecie. Kiedyś, 20-30 lat temu, giełdy w Pradze to były, tam się tak naprawdę szpilki nie dało wetknąć między ludzi przeciskających się między stolikami. W tej chwili to trochę inaczej wygląda, ale mimo wszystko zapotrzebowanie jest, więc wydaje mi się, że należy to kontynuować. To są nasi koledzy entomolodzy, którzy należeli do Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego. Cały czas mamy kontakt, utworzyli koło entomologiczne w Częstochowie. Zresztą Częstochowa ma dużo szczęścia do entomologów, powiedzmy w ten sposób, ponieważ dr Andrzej Skalski, dyrektor Muzeum Częstochowskiego, był świetnym entomologiem i świetnym przede wszystkim animatorem i organizatorem tego typu ruchów, jakbyśmy teraz ładnie nazwali Citizen Science. Tam powstał oddział Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, mimo tego, że Częstochowa nie była specjalnie dużym ośrodkiem naukowym związanym z entomologią. Zresztą ja również byłem członkiem tego oddziału częstochowskiego, także też z sentymentem to wspominam. Jest nas tak niewielu, a owadów jest tak dużo, że praktycznie wszystkie ręce na pokład.
2: Ma pan jeszcze okazję i czas teraz, żeby tak trochę poobcować z tą przyrodą, chociażby na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej?
3: Staram się, powiem bijąc się w piersi, że od wielu lat coraz mniej miałem czasu na badania w Polsce, ale od pewnego okresu zacząłem bardziej intensywnie przyglądać się naszej faunie. Troszeczkę to było przypadkowe przez odkrycie nowego gatunku dla Polski w Tatrach i badania w Tatrach, ale nagle wróciła ta przyjemność właśnie z obcowania z naszą przyrodą, która jest fantastyczna i mimo, że powiedzmy w mojej grupie już sporo wiem na temat naszej przyrody, to jednak mimo wszystko zawsze można coś jeszcze odkryć ciekawego.
2: Powiedzmy o tej jurajskiej przyrodzie.
3: Oj, jurajska przyroda. Dla mnie jurajska przyroda wiąże się przede wszystkim z niesamowitym przeżyciem związanym właśnie z moją grupą owadów, ponieważ pierwsze stwierdzenie w Polsce i w zasadzie do tej pory jedyne stwierdzenie w Polsce takiego gatunku Vesmaelius ravus, z moich właśnie życiorków, tak się nazywają te owady, to jest stwierdzenie z Sokoli Gór pod Olsztynem i tam ten okaz uciekł mi w moim mieszkaniu na Alei Pokoju w Częstochowie i nagle zobaczyłem przy lampie, że tam gdzieś siedzi jakiś hemerobid. Oczywiście nie mógł być to z tego miejsca, później poznałem, że to jest ten, złapałem go. No i okazało się, że to był niezwykle rzadki gatunek. W Polsce, no tak jak mówię do tej pory, a minęło już ponad 30 lat, do tej pory to jest jedyny okaz, który został złapany, więc jura zawsze zaskakuje, zawsze jest ciekawa.
2: Możemy, nie wiem, poczytać o tej jurajskiej przyrodzie, jakieś publikacje?
3: Powiem tak, no najczęściej te tak naprawdę pierwsza publikacja, do której moglibyśmy sięgnąć, a która jest fantastyczna, bo to jest prawie jak powieść się czyta, to są wycieczka naturalistów do Złotego Potoku i to jest Antoniego Wagi i to jest połowa XIX wieku. Także to jest naprawdę fantastyczne. Przepiękny opis przyrody jurajskiej tam i oczywiście już przyrody takiej na poziomie naukowym. Opisywanie gatunków, opisywanie złapanych gatunków, więc to jest pierwsze. Oczywiście w naszych publikacjach bardzo często jura to jest tylko fragment. Fauna jury to jest tylko fragment jakiejś publikacji, bo często sięgamy gdzieś po jakieś większe obszary, Polska Południowa czy w ogóle cała Polska. Ale jura jest takim niezwykłym obszarem, który ma walory przyrodnicze unikatowe w skali Polski. Łapie się, zresztą tam występują takie siedliska, które tak naprawdę są unikatowe i porównałbym ją z Jurą Szwabską na przykład, więc tu zawsze coś ciekawego można tam znaleźć. Przypuszczam, że bardzo wiele ciekawych informacji mogą opowiedzieć o florze Jury, botanice niesamowite zjawiska krasowe na Jurze. To jest rzecz, która jest unikatowa i powiedzmy w skali, nawet w skali Europy. Nasz znajomy, bliski współpracownik Jurek Zygmunt opracowuje chociażby wszystkie jaskinie jurajskie. Wydał zresztą część tylko. I ta część po prostu przytłacza ilości tych różnego rodzaju tworów właśnie krasowych, związanych jakby, które ogólnie nazywamy jaskiniami, jest olbrzymia na Jurze. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że takie ilości tych jaskiń są. Oprócz tego tak naprawdę są odkrywane, stosunkowo niedawno została odkryta kolejna nowa jaskinia. Więc Jura jest również miejscem, gdzie dokonujemy naprawdę bardzo poważnych odkryć.
2: Pan słyszy, że nie wiem, gdzieś odkryto taką jaskinię, to już tutaj takie zboczenie zawodowe wychodzi sobie, myśli, a może jakiś tam owad gdzieś tam sobie gniazdko uwił?
3: Nie, no oczywiście owady jaskiniowe to jest fantastyczna sprawa i bardzo często coś, co bardzo wyróżnia tą faunę, ten zespół gatunków jakby jaskiniowych, on jest inny, są tak naprawdę gatunki, które są związane tylko z jaskiniami. Bardzo często one wtórnie już utraciły oczy i tak dalej, więc to są przykłady ze świata, są nawet tak, powiedzmy, interesujące, jak chociażby ryby bez oczu i tak dalej, płazy bez oczu, specjalnie, kompletnie, w zasadzie nigdy nie wychodzące z jaskini. U nas tych troglobiontów takich jaskiniowych jest stosunkowo niewiele, ale również się znajdują. Jest więcej takich owadów, zwierząt, które żyją tak naprawdę na granicy. A na Jurze ciekawostka, bo w bardzo dawnych czasach pan właśnie dr Andrzej Skalski przywiózł gatunki totalnych troglobiontów z takiej rodzinki chrząszczy niewielkich, Spoonomus hygrophilus, tak się nazywa. Przywiózł 50 par i wypuścił w jaskini towarnej. W tej chwili no, na pewno byłoby to bardzo negatywnie odebrane, ale to były bardzo dawne czasy i to w zasadzie było pewne takie doświadczenie wręcz laboratoryjne, ponieważ jaskinie są izolowane i to jest miejsce, gdzie ten gatunek utrzymuje się, ten gatunek się rozwija, jego populacja jest stabilna, wręcz powiedziałbym wzrasta. Miałem okazję dzięki pomocy Jurka Zygmunta wejść tam właśnie do jaskini do wanny i zobaczyć naocznie, przekonać się, że ten gatunek tam się znajduje. Zresztą no, wrażenia w jaskiniach są niezwykłe. No może poza osobami, które mają klaustrofobię, ale powiem tak, że naprawdę jaskinie to jest inna galaktyka, inny świat.
2: O skarbach jurajskich opowiedział nam Roland Dobosz, przyrodnik i badacz. A ja zachęcam do spacerów jesiennych po Jurze, a już w październiku 10 w Ratuszu w Częstochowie odbędą się warsztaty przetwarzania i wykorzystywania jesiennych owoców. Warsztaty te nazywają się Zapomniane Owoce Lasu. Projekt Wszystko Zielone to okazja do poznania dziko rosnących i zapomnianych owoców lasu i terenów zielonych. Będzie też okazja do rozmów o znaczeniu dzikich owoców w medycynie ludowej, a także w naszej kuchni, o tym, jak przygotowywano z nich zapasy na zimę. Przypomnę, to wydarzenie w Ratuszu w Częstochowie. Tam też jest inna propozycja z menu survivalowca, żołędziowa spiżarnia i przysmaki ukryte pod ziemią. Tym razem dowiemy się, jak w przyszłości użytkowano dostępne w lesie nasiona, kłącza, bulwy czy korzenie. Poznamy topinambur, tatarak. To wszystko propozycje Muzeum Częstochowskiego. No to odwiedźmy jeszcze teatr imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. Tu spektakl z tłumaczeniem na polski język migowy. Spektakl zatytułowany jest Trzy Światy. Wydarzenie 8 października. Są już plany nawet na Sylwestra. Tym razem w Częstochowie na deskach teatru Moralność pani Dulskiej. A na razie na scenie teatru imienia Adama Mickiewicza Trzy Światy, jak usunąć znajomego. Jeśli przecięto cię na pół, to tylko część propozycji.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
2: W tej części programu sprawdzimy, jaki klimat mamy nie tylko w Częstochowie, ale też w okolicznych miejscowościach na Jurze. Sprawdzimy, czy ukształtowanie terenu ma wpływ na to, co za oknem, na to, co leci z chmur i na to, co widać na horyzoncie. Myszkowscy, łowcy burz, Damian Różycki.
4: Ciekawe spotkanie.
5: Staramy się jakoś gdzieś tą wiedzę pozyskaną przelać po prostu na nasz profil facebookowy, by móc informować o tym naszych obserwujących, naszych czytelników, co bardzo nas staramy się na co dzień tworzyć prognozy pogody właśnie dla północnej i centralnej części Górnego Śląska. Prognozy pogody codziennie, plus oczywiście ostrzeżenia nie tylko przed burzami, ale przed jakimiś innymi groźnymi zjawiskami, takimi jak silny wiatr, jak intensywne opady deszczu, zimą oczywiście opady śniegu, jakaś gołoleć, oglodzenia. To wszystko przez cały rok staramy się dosyć regularnie prowadzić ten profil i informować tutaj mieszkańców regionu, ale tak jak właśnie mówię, nie tylko, bo też dużo osób trafia na naszą stronę, no informować o tym, jaka będzie pogoda, no i przede wszystkim ten sezon burzowy, sezon letni, no to jest taki nasz najlepszy, że tak powiem, czas, bo wtedy oczywiście skupiamy się też głównie na burzach. No, ja jeśli tylko się nadarzy okazja i te burze faktycznie gdzieś występują w naszym regionie, zdarza się dosyć często, że gdzieś wsiadamy w samochód, wyjeżdżamy w teren, by gdzieś łowić przysłowiowo te burze. Oczywiście to się skupiamy wtedy na robieniu zdjęć, na robieniu filmów, czasami prowadzimy transmisję na żywo na Facebooku z tego, co właśnie widzimy na własne oczy, że ta burza gdzieś jest. No i przede wszystkim też bazujemy i czerpiemy na ogromnej pomocy od właśnie obserwujących, od obserwatorów, od czytelników w takie miesiące burzowe, kiedy gdzieś prowadzimy relacje właśnie na Facebooku, piszemy tych postów dużo. Dostajemy mnóstwo wiadomości od naszych obserwatorów, mnóstwo zdjęć, mnóstwo filmików, raportów, gdzie jest burza, czy pada deszcz, czy pada grad, jak są ciemne chmury, w którą stronę idą. Naprawdę to, co robią nasi czytelnicy, to też jest ogromna ich zasługa. Dzięki nim tak naprawdę możemy się rozwijać i możemy też pokazywać później na stronie zdjęcia właśnie od tych czytelników, te raporty przekazujemy, też je również udostępniamy, bo naprawdę warto, tego jest bardzo dużo. Czasami nasza skrzynka odbiorcza jest zasypywana wiadomościami, co bardzo cieszy. Później oczywiście przeszukujemy te wiadomości, przeglądamy, szukamy takich najlepszych jakichś zdjęć, ciekawych i to naprawdę bardzo cieszy, że też możemy czerpać z tego, możemy też udostępniać te zdjęcia od czytelników, nie tylko gdzieś to jest tam nasza autorska, własna, gdzieś tam jakaś konwencja, że to my coś rzucamy tylko od nas, ale też bardzo dużo właśnie czerpiemy z tego, że możemy się dzielić tym, co przesyłają do nas ludzie, mieszkańcy tej regionu właśnie północy Śląska, Jury, Krakowsko-Częstochowski, ale i centralnych miast Górnego Śląska. Cieszymy się, że gdzieś też do coraz większego grona odbiorców te posty docierają, no bo to przede wszystkim chodzi o to, żeby szerzyć wiedzę na temat zjawisk pogodowych, na temat burz. Przede zawsze staramy się być jak najbardziej rzetelni w tym, co robimy. I tak jak podkreślałem na początku, no jesteśmy tylko amatorami, jesteśmy tylko pasjonatami, no ale gdzieś tam już przez kilka lat, że tak powiem, tego grzebania przysłowiowego w tej pogodzie, w tych burzach, no jakąś tam tą minimalną wiedzę mamy i możemy się z nią dzielić z naszymi czytelnikami, co nas bardzo, bardzo cieszy, że też jest ich coraz więcej. No i przede wszystkim też mamy ciekawy region, tutaj Górny Śląsk, właśnie Jura Krakowsko-Częstochowska, pod względem pogodowym, pod względem burzowym, to bardzo ciekawy region w Polsce. Można powiedzieć, że taki nawet jeden z bardziej burzowych regionów w Polsce. Patrząc na statystyki z lat ubiegłych, no tych takich zjawisk burzowych, dni w ogóle z występującymi burzami na Górnym Śląsku i tutaj w naszym regionie jest naprawdę względem całego kraju dosyć sporo, więc też no, mamy taki ciekawy region do faktycznie prognozowania i oglądania, podziwiania tych zjawisk. Oczywiście Jura Krakowsko-Częstochowska, no to przede wszystkim ukształtowanie terenu, orografia terenu, która ma ogromny wpływ na zjawiska pogodowe, na zjawiska burzowe. Wiadomo, wyżej położone tereny, położone naprawdę już na wysokościach 400, 300, 400, 500 metrów nad poziomem morza, więc to już nie jest taka standardowa wysokość dla normalnego terenu w Polsce i też oczywiście inny klimat i to nie tylko jeśli chodzi o burze, ale w ogóle przez cały rok na przestrzeni 12 miesięcy w roku. No ta Jura Krakowsko-Częstochowska zawsze cechuje się swoim szczególnym mikroklimatem. Wiadomo, zimą są miejsca, gdzie te wyżej położone tereny no, są po prostu zimniejsze od innych regionów, czy Polski, czy nawet chociażby Górnego Śląska, czy są też takie miejsca, gdzie jest więcej śniegu, gdzie troszkę wiosną na przykład ta przyroda budzi się nieco później do życia niż na innych terenach. Są też takie miejsca, gdzie po prostu mamy więcej opadów, gdzie jest silniejszy wiatr, taki bardziej surowy klimat. No i przede wszystkim też ciekawsze są to warunki do powstawania burz. Oczywiście Jura Krakowsko-Częstochowska, no ta orografia terenu wymusza nieraz powstawanie tych burz i faktycznie jest to sprawdzone, że tych burz jest więcej, ale ogólnie Górny Śląsk to też region bardzo ciekawy pod względem właśnie samych burz, no bo od zachodniej części Górnego Śląska mamy rzekę Odrę. Jak wiemy też, rzeka może być czynnikiem hamującym dla burz, na przykład, które wędrują sobie ze strony zachodniej od nas z województwa opolskiego, a od południa Górnego Śląska bardzo ciekawa kraina geograficzna, ważna dla klimatu, czyli Brama Morawska ze strony czeskiej. Takie ukształtowanie terenu, które działa w dwie strony, albo czasami przynosi bardzo gwałtowne burze, albo gdy te wędrują sobie od południa, właśnie od strony naszych południowych sąsiadów, często ta Brama Morawska po prostu hamuje, wygasa te burze. No i też na południu oczywiście góry Beskidy to też region, który bardzo wpływa na klimat, na pojawianie się burz, na klimat w ogóle podczas całego roku. I Jura Krakowsko-Częstochowska jest również, no nie są to góry, ale są to tereny wyżynne, też jest bardzo ciekawy klimat, czy latem pod względem właśnie większej możliwości wystąpienia burz, czy zimą gdzieś, gdzie jest po prostu zimniej, gdzieś gdzie śnieg więcej pada, gdzie częściej pada, gdzie dłużej się utrzymuje, gdzie ta temperatura jest po prostu nie. Czasami jest tak, że w miastach tutaj Górnego Śląska, w miastach aglomeracji nie ma w ogóle śniegu, pada na przykład deszcz, no a jak już wybierzemy się gdzieś na tereny wyżej położone, na tereny Jury, temperatura się, wiadomo, obniża wraz z wysokością i zazwyczaj opady deszczu przechodzą tam w opady śniegu. Zazwyczaj częściej mamy więcej tam opadów śniegu, także to też jest bardzo ciekawy region.
1: Zmieniamy temat.
2: A teraz krótkie podsumowanie Kolei Śląskich dotyczące trasy między Częstochową a Krakowem.
4: Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich. W ciągu pierwszego roku funkcjonowania bezpośrednich połączeń pomiędzy Częstochową a Krakowem Koleje Śląskie przewiozły na linii S34 ponad 650 tysięcy pasażerów. To frekwencyjny sukces i zasługa komfortowego oraz nowoczesnego taboru, ale także konkurencyjnego czasu przejazdu, który jest około pół godziny krótszy niż czas, jaki trzeba poświęcić na podróż samochodem na tym dystansie. Uruchomienie połączeń pomiędzy Częstochową a Krakowem było inicjatywą samorządowców, w którą włączyły się Koleje Śląskie. Najpierw samorządowcy, potem my, a teraz pasażerowie z Częstochowy, Zagłębia Dąbrowskiego i Krakowa wspólnie pokazaliśmy, że linia S34 ma ogromny potencjał i warto było podjąć trud uruchomienia tych połączeń, które co do zasady pojawiły się w momencie, w którym znacznie ograniczono ruch na katowickim węźle kolejowym i liczbę połączeń z Katowic do Krakowa. Pociągi Kolei Śląskich linii S34 kursują z Częstochowy przez Myszków, Zawiercie, Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec, Jaworzno, Trzebinie i Krzeszowice, docierając do Krakowa Głównego i Krakowa Płaszowa. Uruchomienie nowych połączeń pozwoliło na rozpoczęcie obsługi dwóch nowych przystanków Dąbrowy Górniczej Południowej oraz Sosnowca Maczki. Szczególnie symboliczne było pojawienie się pociągów osobowych na stacji w Sosnowcu, gdzie przez wiele lat nie zatrzymywały się pociągi pasażerskie i co ciekawe w pierwszym roku funkcjonowania linii S34 z przystanku w Dąbrowie Górniczej Południowej skorzystało blisko 8,5 tysiąca pasażerów, a z przystanku w Sosnowcu w Maczkach ponad 6 tysięcy pasażerów. Dane z pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania linii S34 pokazują, że zainteresowanie rosło z miesiąca na miesiąc. W pierwszym miesiącu funkcjonowania połączenia, czyli we wrześniu 2025 roku, z przejazdów pociągami Kolei Śląskich relacji Częstochowa-Kraków-Płaszów skorzystało blisko 39 tysięcy pasażerów, a w maju tego roku już niemal 68 tysięcy pasażerów łącznie. W ciągu roku, przypomnę, przewieźliśmy tutaj 650 tysięcy osób. Od grudnia 2025 roku pasażerowie mają do dyspozycji 4 pary bezpośrednich połączeń na dobę. Wcześniej były to 3 pary, a od 30 sierpnia tego roku więcej przestrzeni w pociągach, ponieważ obsługę linii S34 przejęły 6-osobowe Elfy. Do tej pory w dni robocze trasę obsługiwały 4-członowe Elfy 2, a w dni wolne 6-członowe Elfy 1.
2: O funkcjonowaniu bezpośrednich połączeń pomiędzy Częstochową a Krakowem mówił rzecznik prasowy Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk. A teraz w programie zmieniamy temat i przenosimy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Debaty Kopczyńskiej. Pani rzecznik, a potem zainteresowanych oczywiście będziemy odsyłać do oddziału w Częstochowie przy ulicy Dąbrowskiego.
6: Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zachowuje stabilność finansową, co potwierdzają dane za pierwsze półrocze tego roku. Dobra sytuacja na rynku pracy oraz regularny napływ składek zapewniły sprawne finansowanie bieżących świadczeń emerytalno-rentowych. Wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek osiągnął w drugim kwartale poziom 82,9%, średnia dla całego półrocza to 82,2%. Co pozwoliło na zmniejszenie skali wykorzystania dotacji z budżetu państwa. Dane Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za pierwsze półrocze tego roku pokazują, że wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek w całym pierwszym półroczu wyniósł 82,2%, a w drugim kwartale osiągnął nawet 82,9%. Dynamiczny wzrost przychodów ze składek oraz stabilna sytuacja na rynku pracy pozwoliły na ograniczenie dotacji z budżetu państwa. Wzrost składek i liczby ubezpieczonych to odnotowano w pierwszym półroczu 2026 roku. Przychody ze składek na ubezpieczenia społeczne wyniosły niemal 205 miliardów złotych, co oznacza wzrost o 7,8% w porównaniu z pierwszym półroczem ubiegłego roku. Do przychodów FUS wliczają się również wpłaty z otwartych funduszy emerytalnych. Środki są przekazywane do funduszu emerytalnego od momentu, gdy ubezpieczony osiągnie wiek o 10 lat niższy od wieku emerytalnego. W pierwszym półroczu tego roku wynosiły one 7,6 miliarda złotych i były wyższe o 39,5% od przekazanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Ten wzrost jest przede wszystkim konsekwencją dobrej koniunktury na rynkach akcji, dzięki której znacznie zwiększyła się wycena aktywów OFE. Dotacja z budżetu państwa jest gwarancją wypłaty świadczeń. Od stycznia do czerwca tego roku Fundusz Ubezpieczeń Społecznych wykorzystał 30,3 mld złotych środków dotacji z budżetu państwa, co stanowiło 33,4% kwoty zaplanowanej na cały rok. Do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych na koniec czerwca tego roku było zgłoszonych ponad 16,2 mln osób, czyli o 17,6 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Największą grupę ubezpieczonych stanowili pracownicy, ponad 70%, a kolejne osoby prowadzące działalność gospodarczą 11,4% oraz osoby pracujące na podstawie umów zlecenia agencyjnych lub o świadczenie usług 9,2%. Warto podkreślić, że coraz większy udział obcokrajowców jest wśród ubezpieczonych i na koniec czerwca stanowili oni 8,2% wszystkich zarejestrowanych w ZUS, czyli 1,340,000 osób. Najliczniejszą grupą cudzoziemców, podobnie jak w poprzednich latach, są obywatele Ukrainy 901,000 oraz obywatele Białorusi 143,8 tysiąca osób.
2: Beata Kopczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informowała częstochowskich płatników. A jeśli chcecie więcej, to oczywiście ulica Dąbrowskiego, to tam mieści się oddział zakładu w Częstochowie. Dziękuję. Edyta Czekaj.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.